trzęsienie głowy, bo to musi bardzo boleć. Platynowe płyty wypełniają cały pokój. No i przy tym wszystkim zostałem ojcem roku.

0: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Żarach. Chrobrego 21.
2: Poranek w Żarach zapowiada się całkiem przyjemnie. Niebo będzie prawie bezchmurne, a temperatura wyniesie około 12 kresek. Wiatr z południowego zachodu będzie słaby, więc nie powinien przeszkadzać. Po południu zrobi się cieplej. Termometry pokażą nawet 16 stopni.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Żarach.
0: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
3: 6 na zegarach, zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Donald Trump ogłosił zawarcie wstępnego porozumienia pokojowego z Iranem. Prezydent USA nakazał natychmiastowe otwarcie ciśniny Ormus i zakończenie blokady irańskich portów. Zawarcie porozumienia potwierdza irańskie MSZ, które podkreśla, że trwale kończy się wojna oraz działania militarne na różnych frontach, w tym w Libanie. Do podpisania umowy ma dojść w piątek w Szwajcarii. Teraz Kraków. Policja zajmuje się incydentami z udziałem kibiców Krakowi. Ci świętowali 120-lecie klubu. Na murach Wawelu wywiesili sektorówki, odpalili też race. Wylegitymowano 125 osób, 3 zostały ukarane mandatami za zakłócanie porządku, ale to nie koniec.
4: W stosunku do pozostałych tych osób wylegitymowanych będzie prowadzone postępowanie.
3: A zapowiada Katarzyna Cisło z małopolskiej policji. Funkcjonariusze sprawdzają teraz monitoring i przesłuchują świadków, a w najbliższy weekend warszawskie targi obronne. Pojawi się na nich blisko 100 wystawców. Będzie sprzęt wojskowy, ale będą też
5: punkty rekrutacyjne zarówno policji, jak i wojska. Więc będzie można porozmawiać z rekruterami.
3: Mówi redaktor naczelny Superekspresu Grzegorz Zasępa. Targi odbędą się w sobotę i niedzielę w warszawskim Expo 21.
6: SK Żary News.
7: Aleksandra Kanoniak. Żeby kolejka nie przeszkodziła w ratowaniu życia, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa zachęca do rezerwacji terminów online. Dzięki temu donacja odbędzie się od razu bez czekania.
8: Osoby zarejestrowane są jakby traktowane priorytetowo, bo czas rezerwacji to czas rezerwacji.
7: Powiedział nam Krzysztof Piwowarczyk z Centrum w Zielonej Górze. A Centrum Przyrodnicze w naszym mieście z planami na wakacje w lipcu i sierpniu. W tym miejscu będą odbywać się zajęcia pokazowo-warsztatowe.
9: Jankes,
10: Kama i Wiktor.
3: No i dzień dobry z rana. Wiecie, co u mnie było słychać przez cały weekend?
11: No.
3: Takie gol, gol, gol.
11: U MTS-a to chyba raczej będzie takie.
3: I co to jest?
11: Ekspres do kawy, no hello.
3: To już chyba wiemy, o co dzisiaj zapytać.
11: No to dajcie znać, co u was słychać. 664-402-302 i głosówki na Messengerze.
3: U ciebie słychać gole, tak?
12: Tak.
13: U mnie też!
3: Właśnie widzę, że taki ogolony jesteś dzisiaj. Gratuluję.
13: Cały, wszędzie!

0: Hej! A u nas słuchajcie Ariana Grande i bardzo dobrze 8 minut po godzinie 6 w poniedziałek, 15 czerwca.
1: Tak. Naprawdę nie masz wrażenia, że cały czas chodzi za nami takie małe, takie...
2: Szczerze? Może to jest właśnie pomysł na to, w jaki sposób oglądać piłkę nożną w tym momencie na mundialu, nie po polsku, tylko jakby dzięki innym komentatorom, ten sport zaczyna być coraz ciekawszy.
0: Na przykład po curaçao.
1: Po curaçańsku.
0: Ciekawe, jak jest gol po curaçańsku.
1: Gol! Zauważyliście, ale na przykład w Niemczech transmisja jest w pełnym ultra 4K HD, dorysowane są jakieś różne rzeczy, grafiki, a u nas to tak nawet średnio widać te nazwiska na koszulkach, bo się obraz rozmywa w telewizji polskiej.
0: Ja w piątek oglądałem, w hotelu akurat byłem, gdzieś tam w Łodzi, tak, później był mecz i tak dalej, tak, w sensie mecz Marcina Gortaca. W całym hotelu była awaria i cały czas śnieżyło.
2: Ojej. To zupełnie jak awaria polskich piłkarzy na mundialu.
1: To u ciebie było z kolei słychać te odgłosy prosto z hali koszykarskiej.
0: No, no tak właśnie było.
1: A Kama, co u ciebie słychać?
2: Ja muszę przyznać Jankesowi rację. Janki, jedna z nielicznych sytuacji w naszym życiu, kiedy mówię, tak, miałeś rację. Byłam na nowym filmie Stevena Spielberga, nie podobał mi się.
0: Jednak? Jejku, bo ja już się bałem, że... No ja byłem i tak też mam takie mieszane uczucie, delikatnie mówiąc. No.
1: Czyli u Kamy słychać jęk, niestety, zawodu.
0: Ale wszyscy mówią,
2: wiesz, jak ciężko mi jest przyznać rację komuś?
0: Ale tak, ale wiesz, ale najciekawsze jest to, że wiele osób...
2: Chwali,
0: są zachwyceni.
2: Bo nie mają odwagi powiedzieć prawdę.
1: Podobno o gustach się nie dyskutuje, my z kolei możemy podyskutować o tym, co u was słychać. 664-402-302. Ewentualnie mamy taki ładniejszy głos do tego.
0: 664-402-302.
3: Dziękuję pani Magda.
0: Pani Magda. No. To co, odkryjmy kolejną literkę jak pani Magda. Kiedyś był taki konkurs.
1: Ale turniej. Dajcie znać, co u was słychać z samego rana.

0: Jadzie się pojawiła, dzień dobry, będziemy teraz patrzeć i słuchać, co słuchać w gazetkach.
1: Poranne prasowanie.
2: Tylko najpierw powiedz nam, kochana, co u ciebie słychać.
1: W porządku, dzisiaj poniedziałek.
2: Super, prawda?
1: No, wygląda jak we wrześniu już.
2: No niestety.
3: Ja już wyprawkę szkolną robię.
1: No.
2: DJ Deszczu
1: jak
2: Strugi gra nam na dworze.
1: Leci.
3: No, dokładnie, mrugnęłam i nie zauważyłam wakacji.
2: To słuchajcie, a propos gościa, którego cała Polska słucha, jest informacja o Skolimie.
4: Temperatura!
2: Spóźnił się na koncert ostatnio o 2 godziny, a internauci komentują, to jest zero szacunku dla fanów. I nawet jest taki żart, gdzieś tam w komentarzach ktoś napisał, a jego zegarek za 65 tysięcy złotych chyba się nie sprawdził, źle mu godzinę pokazuje.
0: On ma zegarek za taką kasę?
2: Tak.
1: To jest dowód na to, że Skolim jest szczęśliwy. Szczęśliwi czasu nie liczą.
2: To się zgadza.
0: To tak.
3: Jakby
0: tak.
3: Nie było stać na zegarki za 65 tysięcy złotych, też byłabym
1: szczęśliwa.
3: No, oczywiście.
2: No dobra, lećmy dalej. Co tam ciekawego jeszcze?
3: Amerykanie kuszą Roberta Lewandowskiego, który na zaproszenie klubu Chicago Fire przyleciał na negocjacje. No i pokazali mu budynek, w którym Ania ma mieć swoje studio fitness.
2: Wszystko zapewniają podobno. Wszystko tam jest.
1: Podobno Robert cały czas pytał, czy w Chicago na pewno mieszka mało Hiszpanów.
2: Ale tak ciekawy przy okazji, gdzie wyląduje, prawda, Robcio? No ja bym gadał tam do Messiego, do Miami, tam trochę cieplej, to by się Ani bardziej podobało.
0: Tam jest więcej Hiszpanów.

0: Ale fajnie wam gramy. Tutaj SK, poniedziałek, 25 minut po godzinie 6. Pytamy was, co u was słychać. No i fajnie, że się odzywacie. Halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: No, co tam?
1: No jest super. Jedziemy do Szczyrku, mamy 350 km i jesteśmy mega happy.
2: Ej, ale wiesz o tym, że w Szczyrku śniegu teraz nie ma?
0: To właśnie.
1: Ej. Nie ma śniegu, no wiemy, no ale co, no jak jest jakiś krótki urlopik, no to się cieszymy.
0: To może skoro deszcz pada, to narty, ale wodne.
3: Yo,

0: promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Jeszcze raz!
6: W Majaland dobra zabawa nigdy się nie kończy. Karuzele, rollercoastery i atrakcje, po których dzieci krzyczą. A w czerwcu czeka na Was promocja 2 plus 1. 3 bilety w cenie 2. Bilety na majaland.pl.
0: To będzie ostatnia reklama.
3: Urodzinowe pizzobranie w Dagrasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
9: Dziś w Żarach czeka nas chłodny poranek z temperaturą około 12 kresek. Na niebie zobaczymy mieszankę chmur i słońca, co doda uroku całemu dniu. Po południu słupki rtęci podskoczą do 16 stopni, a jakość powietrza pozostanie dobra, wiatr będzie łagodny.
8: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
10: 6.30, to jest SK News, Marcin Procki, zapraszam. Tragiczna noc na Ukrainie. W rosyjskich atakach w Kijowie zginęły 4 osoby, a ponad 20 zostało rannych. Dron uderzył między innymi w jedną z najważniejszych pamiątek historycznych Ukrainy, prawie 1000-letnią Ławrę Peczerską, która stanęła w ogniu. A przed Białym Domem powoli kończy się gala UFC. Zorganizowano ją z okazji 80. urodzin Donalda Trumpa i 250. rocznicy powstania USA. Wśród gości jest między innymi Karol Nawrocki, który przy oktagonie miał okazję porozmawiać z Amerykanami. Przywódcą.
11: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia.
3: SK Sport News.
10: To pierwszy w karierze tytuł Kamila Majchrzaka. Polski tenisista wygrał turniej ATP 250 na trawiastych kortach w holenderskim Schorlgenbos. W finale wygrał z Aleksem de Minorem 6-3, 2-6, 7-6, a dzięki wygranej Majchrzak w najnowszym rankingu awansuje na najwyższe w karierze 47 miejsce. A na piłkarskich mistrzostwach świata festiwal bramek reprezentacji Niemiec. Ta wygrała 7-1 z Curaçao. W drugim meczu grupy E Wybrzeże Kości Słoniowej 1-0 pokonało Ekwador. Z kolei w grupie F Japonia wyrwała remis z Holandią, skończyło się na 2-2, a Szwecja rozbiła Tunezję 5-1.
11: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
12: Jankes, Kama
13: i Wiktor.
12: W radiu
14: Dzień dobry, witam raz jeszcze w ulubiony dzień tygodnia.
15: No, ulubiony, bo to poniedziałek i z racji tego od razu się pytamy, co u Was słychać?
16: U mnie słychać tylko deszcz padający za oknem, aż chce się wychodzić z domu w poniedziałek rano.
15: Ej, ale można czas zaoszczędzić i prysznica nie brać.
14: No, właśnie, korzystajcie z podpowiedzi. Ja lubię, jak pada, gdy mam szybę bardzo brudną w samochodzie z przodu, to tak się fajnie przemywa, idealnie.
17: Czyli zawsze.
14: Polecamy.

0: przynajmniej za naszymi radiowymi oknami cały czas pada, pada i przestać nie chce. Miley Cyrus o tym, że kwiatki będą rosły, jak tak pada. Flowers.
1: Zgadza się.
2: No dobrze, tak, dokładnie o tym była ta piosenka. No. Dokładnie. Podmiot liryczny o tym śpiewał. Brawo.
0: Mówię wam. Ale naprawdę fajnie, że tak pada, bo roślinki się cieszą i bardzo
3: oczywiście
0: dobrze.
3: I dżdżownice tańczą.
0: Mam zaraz informację, że Matty Cash się cieszy. Matty Cash, czyli nasz piłkarz.
2: Ja generalnie, jeżeli chodzi o piłkę nożną, to ona mnie kompletnie nie interesuje, chyba że są to młodzi, przystojni piłkarze. No i Matty Cash do takich się zalicza.
0: Ta jest.
2: Więc co nieco wiem na jego temat, jako okazuje się, że Matty Cash zrobił sobie przeszczep włosów.
3: Co dosyć dziwi, bo przecież Matty Cash kojarzony był raczej z bujnej fryzury.
0: Nie wiem, o co chodzi.
3: Tak. Może za kola, może coś. No w każdym razie chciał.
2: Może spojrzał na starszych kolegów i wiedział, co go czeka. No słuchajcie, w piątek opublikował na Instagramie zdjęcie z ogoloną głową, a potem z pracownikami jednej z londyńskich klinik.
3: Czyli ewidentnie przeszczep był.
2: Tak, tak.
0: Kurczę, ja kiedyś się dowiadywałem, bo u mnie to tak też różnie bywa. To nie są tanie rzeczy, słuchajcie, więc jak przeszczep, no to musi być cash. No.
4: Jankes, Jankes, Emma i Wiktor.
5: Reklama.
6: Oszczędnych kręcą okazję w Auchan! I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz e-bon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 17 czerwca zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 18 a 20 czerwca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
5: I po reklamie.

0: Urodzinowe bumsi, bumsi, bum. 12 do 7. Czy kama jest gotowa?
1: No raczej.
2: Happy birthday to you.
1: Paweł, Paweł!
3: Eska budzi w urodziny.
0: Ale dała czadu.
1: Brzmiało trochę jak Paweł na obiad. Dzień dobry, Pawełku.
4: Dzień dobry, dzień dobry.
5: To dla ciebie oczywiście. Chcesz coś na drugą nóżkę?
0: Halo?
4: Proszę?
5: Czy chcesz coś na drugą nóżkę? Bo Jankę spolewa kawę i herbaty.
6: Tak, jakby co?
4: No to kawkę po prostu. Ach,
5: proszę bardzo, kawka urodzinowa dla Pawełka już jest.
1: Pawełku, jak się żyje w domu z trzema babami?
4: Lekko nie jest, ale jakieś trzeba żyć.
0: Po pierwsze, uparta żona. Po drugie, dorastająca córka. A po trzecie, suczka rasy Amstaff. Trzy babeczki.
4: Dokładnie.
5: Kto jest najgrzeczniejszy z tej trójki?
4: O, ciężko stwierdzić. Chyba żona.
1: A kto jest najbardziej posłuszny?
6: Chyba żona.
4: Chyba żona.
0: Słuchaj, podobno należy ci się order za wytrwałość i wyrozumienie, zwłaszcza gdy damskie hormony buzują w powietrzu, no, także one jednocześnie składają ci życzenia i trochę próbują się do ciebie przymilać, te twoje kobitki z twojego domu. A my przy okazji dorzucimy dla was wszystkich czteroosobowe zaproszenie do Energylandii!
4: Ojej, dziękuję bardzo!
1: Poczekaj, bo może Paweł nie będzie chciał zabrać ze sobą trzech swoich bab, tylko będzie chciał zabrać trzech swoich kumpli.
0: A też jest taka opcja.
1: Żeby zrównoważyć energię. Zrobisz zaproszeniami, na co masz tylko i wyłącznie ochotę. Jednym z pewne, baw się dobrze. No i twoje dziewczyny cię bardzo mocno ściskają.
4: Dziękuję bardzo.
5: Ta, proszę.
4: Mogę je pozdrowić?
5: Śmiało, dawaj.
4: Chciałbym pozdrowić moją żonę Idę i córkę Nicole. Oczywiście suczkę tequilę też.
5: Tequila! Uwaga, tequila biegnie! Radio.

0: Heaven is a place on earth. Jest takie jedno miejsce, gdzie też będzie bosko. Na Stadionie Narodowym już wkrótce.
1: Na PGE Narodowym rzeczywiście będziemy finalizować naszą wyjątkową akcję. Będzie się...
2: działo!
3: Będzie się działo!
4: Faktycznie Karniak i Kap ze Sławkiem Peszko już za momencik będą miały miejsce. Gdybyście się chcieli zgłosić i wygrać u nas nie tylko i wyłącznie udział w Karniak i Kap, ale również Tysiaka, no i nocleg w Warszawie, to zapraszamy na sk.pl.
0: Trzeba będzie odgadnąć, jakie słowo Sławka zostało wygwizdane.
5: Jankes, Jankes, Kama i Wiktor.
6: Kama i Wiktor.
7: Reklama.
8: RTV Euro AGD.
9: Jak okazje?
8: To w euro!
9: Emocje rosną!
8: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Villaro, to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Money, money, money!
14: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
13: Wygrałam w Cherry Money.
14: Cherry Money?
13: Nowy ekspres los.
14: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
15: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
16: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
17: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
18: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Znajdziesz w nim makaroniki Duc de Coeur, 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I kaczka Pekin z szyją rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99, a teraz tylko 8,99 za kilogram.
19: Lidl, to się opłaca.
7: To będzie ostatnia reklama.
1: Detour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
4: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Żarach. Chrobrego 21.
2: W Żarach poranek zapowiada się chłodno, termometry pokażą 12 kresek. Niebo będzie przysłonięte chmurami, ale słońce również się pojawi. Powietrze dobrej jakości, więc oddychamy pełną piersią. Po południu temperatura wzrośnie do 16 stopni, dlatego cieplej.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Żarach.
0: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
3: Jest 7, zaczynamy SK News, Marcin Procki zapraszam, uścisnęli sobie dłonie i chwilę porozmawiali. Prezydent Karol Nawrocki z wizytą u Donalda Trumpa przed Białym Domem. Kończy się właśnie gala mieszanych sztuk walki zorganizowana z okazji 250-lecia powstania USA i 80. urodzin Donalda Trumpa. A wśród zaproszonych gości m.in. prezydent Polski Karol Nawrocki, który do Waszyngtonu jechał z konkretnym przesłaniem.
4: To jest w interesie Polski, aby prezydent Polski miał dobre relacje z prezydentem Stanów Zjednoczonych, a nasz cel strategiczny jest taki, czym więcej żołnierzy amerykańskich w Polsce, tym lepiej.
3: A ważna decyzja w Białym Domu zapadła chwilę przed wielkim show. USA i Iran zawarły wstępne porozumienie pokojowe. Wymuszenie pierwszeństwa przez 19-letniego kierowcę było przyczyną kolizji z udziałem kandydata PiS na premiera Przemysława Czarnka. Mężczyzna przyznał się do winy i przyjął mandat. Więcej na ten temat reporterski Mateusz Chłystun.
5: Z informacji przekazanych przez służby i świadków wynika, że 19-letni kierowca Opla wymusił pierwszeństwo i uderzył w bok Volkswagena, którym jako pasażer jechał Przemysław Czarnek. Na skutek uderzenia auto wypadło z drogi i zatrzymało się na przydrożnym słupie, uderzając także w skrzynkę z rozdzielnią prądu. Nikomu na szczęście nic poważnego się nie stało. Do szpitala na badania trafiła jednak pasażerka auta sprawcy. Pomocy medycznej wymagała też kobieta jadąca z kandydatem PiS na premiera. Otrzymała ją jednak na miejscu.
3: Na ten dzień mieszkańcy regionu sądeckiego czekali ponad 20 lat. Z Nowego Sącza do Marcinkowic znowu można dojechać pociągiem.
6: No i super! Wspaniałe. Zobaczymy, czy się sprawdzi, ale mam nadzieję, że będzie super.
7: Pierwsze kursy, więc musieliśmy pojechać zobaczyć.
3: No, mówią podróżni, a trasa kolejowa Nowy Sącz-Marcinkowice jest częścią nowej sieci, która ma połączyć region z Krakowem.
8: No to ty powinieneś mieć chyba taki bilet honorowy. Marcin do Marcinkowic.
9: SK Żary News.
10: Aleksandra Kanoniak. Góry, morze, Polska czy zagranica? Sprawdziliśmy, jakie plany na wakacje mają mieszkańcy Zielonej Góry.
11: W Polsce, wie pan. Czasem jest gdzieś za granicą, raz w Kanadzie byłem.
12: Na pewno chcielibyśmy trochę pozwiedzać nasz kraj.
13: Do Grecji na Wyspę Kos.
14: Planujemy do kraju ciepłych wyjechać, nasze polskie morze.
10: A z zielonogórzanami rozmawiał Krystian Machalica. Festiwal umiejętności dla dorosłych coraz bliżej. Całość 20 czerwca w Muzeum Etnograficznym w Ochli.
15: Jan Jankers, Kama i Wiktor w Radiu SK.
16: No dobra, witamy. Dzień dobry, w poniedziałek, 3 minutki po godzinie 7.
17: No i my gramy, ale my też słuchamy tego, co u was od samego rana.
18: W poniedziałek optymista mówi nowy tydzień, nowe możliwości, a realista, kuźwa, ile do piątku?
19: Tylko 4 dni, tylko 4!
17: No to co tam słychać? Dajcie znać albo telefon, albo messengery.
20: David, dawaj!

0: Ale się dobrali Justin Bieber i Nicki Minaj. Piękny i bestia, albo piękna i bestia.
1: No to mniej więcej to samo można powiedzieć o poniedziałku. Piękny i oby nie był bestią.
2: Oj, działo się w weekend. Wspominamy, pytamy was, co słychać. No pewien facet, no właśnie, skąd ten pomysł w ogóle miał? W Żyrardowie facet ukradł był prawie 2000 rolek papieru toaletowego.
0: Brawo dla niego!
1: 2000? Poszedł. Ale musiał mieć mega rozwolnienie.
2: To jest ciekawa historia. No i uważajcie, ale zaraz za to przestępstwo grozi mu kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności.
1: Nie.
0: No tak, i teraz pobyt w areszcie będzie jak ten papier, no.
1: Czyli?
0: Długi, szary
1: i...
0: Wiadomo do czego.
3: No właśnie.

0: Lato to już chyba wystygło, patrząc na to, co się dzieje za oknem.
1: No. Ale ma wrócić za kilka dni ponoć. Na razie pochlapie, a później będzie słonecznie.
2: Tylko ta jesień jeszcze niech minie. No.
3: SK Karniaki Kart.
1: Ha, panie i panowie, oficjalnie rozpoczynamy SK Karniaki Cup z finałem na PGE Narodowym.
0: Kapitan naszej drużyny będzie Sławomir Peszko.
2: I on obiecuje, że...
4: Będzie się działo!
0: No właśnie, ale
1: trenujcie i zgłaszajcie się, tak.
0: Z nami na pokładzie teraz Tomek, dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam.
2: Hej. Tomek, ty jesteś osobą, która idealnie by chyba pasowała do naszego teamu, bo właśnie, dlaczego?
5: Też tak uważam. Moi drodzy, no przede wszystkim piłka nożna, ogólnie sport, całe życie ze mną, świętej pamięci mój tato zawsze gdzieś tam uczył mnie od tak naprawdę małego kopać tą piłkę, był trenerem, był też czynnym zawodnikiem, więc ta piłka jest zakorzeniona, no i myślę, że idealnie bym się tam sprawdził, choć profesjonalnie nigdy nie grałem, to na orliczkach nieraz lubię sobie pokopać piłkę.
0: Czyli ty w żyłach zamiast czerwonych krwinek masz małe piłeczki takie biegające.
1: A komu kibicujesz, jeśli chodzi o Mistrzostwa Świata teraz najbardziej?
5: Oj, kurczę, to jest ciężkie pytanie, natomiast myślę, że naprawdę te, jak to się nazywa, Curaçao? Dobrze mówię?
1: Tak.
0: U nas tak, u nas to Curaçao.
5: To naprawdę fajnie się pokazali i wierzę, że ta mała wysepka będzie mogła pokazać fajną piłkę. No, strzeliła bramkę Niemcom, więc
0: no jest szansa, że w końcu się wszyscy nauczymy, jak się mówi nazwę
2: właśnie
0: tego kraju.
2: Mateusz Borek wczoraj przekonywał nas, że Curaçao
0: takim kazaczem. Ale lepiej brzmi Curaçao,
2: no
0: prawda?
2: Pewnie, że tak jak tyle razy w barze mówiłaś Curaçao.
1: To dobra, okej. Okay. Najważniejsze, zabieramy się za to, co najważniejsze za nasze mistrzostwa, czyli SK Karniaki Cup z Peszką, ze Sławkiem Peszko oczywiście w rolach głównych. No dobra, okej, okay. Za chwilę Sławek się odezwie.
2: Tak jest, jedno słowo będzie wygwizdane, no a twoim zadaniem jest umieścić dobre słowo na właściwym miejscu. Będziesz miał zaraz po wypowiedzi Sławka 3 sekundy na to, żeby spróbować strzelić i wstrzelić się z dobrym słowem. Gotowy?
5: Gotowy.
2: No to uwaga. 3, 2, 1. Sławek!
6: Ja swoje już się nabiegałem. Teraz jedyne, co mogę robić, to podawać piłki albo...
5: Robić atmosferę i podawać ręczniki.
2: No! To słowo jak brzmi?
5: Robić atmosferę i podawać ręczniki.
1: Nie wierzymy. Posłuchaj, panie i panowie.
2: Posłuchaj, co Sławek na ten temat mówi?
6: Ja swoje już się nabiegałem. Teraz jedyne, co mogę robić, to podawać piłki albo atmosferę.
2: Tak!
1: Stary, ale się wstrzeliłeś. To było niesamowite. Zwariowaliśmy szczęki, mamy na samej podłodze.
2: Podwójne zaproszenie na finał SK Karniaki Cup na PGE Narodowym. To po pierwsze.
0: Do tego 1000 zł i nocleg w Warszawie.
5: Nie wierzę. Nie
1: gratulujemy,
5: wierzę.
1: Jesteś niesamowity. Sam nie wierzę, że trafiłeś.
2: No naprawdę. Nikt z nas nie obstawiał, że to się wydarzy już teraz, już dziś, rano, przy pierwszej próbie.
5: Wow, niesamowite, naprawdę. No. Zrobiliście mi tydzień.
0: Tomek zdolny, po tatusiu.
3: SK Karniaki Cup.
1: Gratulujemy oczywiście Tomkowi. Tomek już jest, ma swoje miejsce w wielkim finale na SK Karniaki Cup na PGE Narodowym.
2: Wskakujcie na sk.pl, bo kolejne miejsca czekają.

smarki smarkiem, no bo młoda foka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda

de survivale, Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Kwebo w Starium na antenie Radia SK, 25 minut po godzinie 7, za chwilę Marcin Procki i kolejne porcje newsów, newsy.
1: Ja też mam newsa, słuchajcie, bo przeczytałem, że mamy pierwszego w świecie oficjalnego bilionera, a stał się nim Elon Musk. Po debiucie jego spółki SpaceX majątek netto wynosi $1 bilion. Po angielsku nawet to jest ciekawe, bo bilion to jest trylion.
2: Po polsku to bardzo dużo. Janka!

0: down. Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
1: To w euro!
2: Emocje rosną!
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Niektóre wspomnienia potrzebują więcej miejsca. Dlatego powstał Jack JS8 Pro. Nowoczesny, rodzinny SUV z 6 lub 7 miejscami. W Jack od ponad 60 lat dbamy o każdy detal. A model z rocznika 2025 to nasza gwarancja bezpieczeństwa i komfortu. Nawet przy bardzo wesołym pokładzie. Teraz w promocyjnym finansowaniu już od 127 900 zł brutto. Oraz polisą za złotówkę. Spotkajmy się. Wojciechowski, Zielona Góra, trasa północna 12. Albo na jackpolska.pl.
4: Tomek? A gdzie ty się tak spieszysz?
5: Jak to gdzie? Do nowej placówki partnerskiej Velobanku w Żarach. Oferują obsługę kredytową i depozytową, a doświadczeni doradcy chętnie odpowiadają na wszelkie pytania.
4: O, to może też się wybiorę.
5: Znajdziesz ją przy Placu Przyjaźni 1 w Żarach. Jest otwarta w dni robocze do godziny 16.30. Szczegóły oferty, opłaty i prowizje sprawdzisz na miejscu w placówce. Chodź ze mną i poznaj świat bardziej Velo.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Zapchany filtr? Silnik nie ma mocy? Lux Service szybko Ci pomoże.
8: Wybierz mądrze. Fachowo i skrupulatnie czyścimy filtry DPF, FAP i katalizatory.
7: My to zrobimy. Wymontujemy, wyczyścimy i zamontujemy z powrotem.
8: Po co przepłacać za nowy? Lux Service przywróci sprawność Twojego filtra. Przyjeżdżaj prosto do nas. Zapraszamy do współpracy również inne warsztaty.
7: Ulica Żagańska 68, Żary.
8: Wybierz Lux Service. Odzyskaj radość z każdej jazdy.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
11: Dziś rano w Żarach termometry pokażą 12 kresek, a niebo będzie w większości zachmurzone. Słońce jednak nie zniknie całkowicie, więc momentami będzie przebijać się przez chmury. Po południu temperatura wzrośnie do 16 stopni, a wiatr będzie umiarkowany.
10: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
12: Minęła 7.30, to jest SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Prezydent USA Donald Trump oraz premier Pakistanu ogłosili, że USA i Iran zawarły wstępne porozumienie pokojowe. Umowa zakłada otwarcie cieśniny Ormus i natychmiastowe zniesienie blokady morskiej Stanów Zjednoczonych. Uwaga kierowcy, wzmożone kontrole drogowe. Rusza ogólnoeuropejska akcja Alkohol i Narkotyki. Przez cały tydzień na drogach będzie można spotkać więcej policyjnych patroli. Mundurowi będą badać trzeźwości i przeprowadzać testy na obecność narkotyków.
13: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia.
14: SK Sport News.
12: Szwecja wygrała z Tunezją 5-1 w meczu grupy F piłkarskich mistrzostw świata. We wcześniejszym spotkaniu tej grupy Holandia zremisowała z Japonią 2-2. Z kolei w grupie E Niemcy 7-1 rozbili debiutujące na mundialu Curaçao, a Wybrzeże Kości Słoniowej 1-0 wygrało z Ekwadorem. Lewis Hamilton z zespołu Ferrari wygrał wyścig Formuły 1 o Grand Prix Barcelony. To jego pierwsze zwycięstwo od przejścia w 2025 roku z Mercedesa do Ferrari, a 106 w karierze.
13: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
15: Jankes,
16: Kama
17: i Wiktor.
18: Dzień dobry wszystkim raz jeszcze. 7.32 już teraz, w tym momencie, hej!
19: No już teraz, w tym momencie pytamy się, co u was słychać?
20: Poniedziałek, gorące pozdrowienia przesyłam z gorącej Turcji. Tu też was słychać. To bawcie się tam dobrze w Polsce.
18: A to pan już od rana tak chodzi, all excuse me. O.
21: Sarmata wie, że gdy jest val inclusive, musi zakłócać ciszę nocną, kłócić się o każdą błahostkę i kraść ręczniki. To elementy nowoczesnej wojny hybrydowej z Imperium Osmańskim.

0: Hej, hej, hej, hej, 7.37, pozdrowienia dla wszystkich podłączonych z samego rana. No dobrze, Mariusz, nasz słuchacz, między innymi się teraz podłączył. Mówi, że już tańczy od samego rana i bardzo,
1: bardzo dobrze.
0: Dobrze.
1: Mariusze, tak jak Ryśki, to są fajne chłopaki, dobrze, że są z nami. No.
0: Bardzo dobrze.
2: To my na moment przenosimy się do oborników, bo w obornikach ktoś chciał przepędzić bobry. I zrobił to w najprostszy sposób, czyli pomyślał sobie, że jak zniszczy tamę, to bobry
0: sobie pójdą.
2: Pójdą sobie.
0: I poszły?
2: No i poszły. Poszły i zbudowały 7 kolejnych tam.
1: Słuchajcie, w obornikach z mikrofonem był nawet nasz reporter. I on nagrał reakcję mieszkańców na te tamy i na te bobry.
3: Jaki bydle! Bober! Ej, bober! Mordo! Chodź tu, bober!
4: Jankes. I Wiktor.
5: Reklama.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
9: Żyj na pełnych obrotach. Szczęście mierz w kilometrach. I pamiętaj, że największa przygoda zaczyna się tu, w Centrum Rowerowym Giant. Ogromny wybór rowerów górskich, trekkingowych, szosowych, graveli, elektrycznych, e-bike i dziecięcych. Sprawdzone marki: Giant, Trek, Merita, EcoBike, Barton, Storm. Części i akcesoria, fachowe doradztwo, transport i serwis, wieloletnie doświadczenie. Centrum Rowerowe Giant. Żary, Jana Matejki 9, Róg Poznańskiej i Żagań, Skarbowa 3 przy Moście.
10: To będzie ostatnia reklama. Szukasz miejsca na wypoczynek, który będzie pełen energii i blisko natury? Klimatyczne Lubuskie zaprasza! Jeziora, rzeki, rozległe puszcze i malownicze trasy rowerowe. Tu każdy dzień smakuje wyjątkowo. Aktywnie i z klimatem.
11: Klimatyczne Lubuskie. Tu zaczyna się lato. Zaprasza Zarząd Województwa Lubuskiego.
10: Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.
12: I po reklamie.

0: pozdrowieniami dla wszystkich w Krakowie. Hej now, hej now.
1: Do hej now jeszcze trochę czasu, teraz 12 minut do godziny 8. Uwaga, uwaga, ostrzegamy, zbliża się Nosel.
2: Zawsze o tej porze to on przejmuje antenę i zawsze o tej porze sprawia, że przynajmniej my się uśmiechamy, a jedna osoba się denerwuje.
0: Nosel będzie chciał się dostać do sejfu, słuchajcie, i to takiego hotelowego, a nie tego z tymi pieniędzmi na wojsko. Mhm.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
4: Tak, słucham.
5: Dzień dobry, kwadrat oślan, Krystyna po tej stronie, dział rezerwacyjny. Proszę pana, ja dzwonię w sprawie rezerwacji na Albanię hotelu. Czy z panem Mateuszem rozmawiam, tak?
4: Mhm, tak.
5: Hotel poinformował teraz system rezerwacyjny, tak, czyli nas, że macie pokój numer 118, a ten pokój jest sejfem. Sejf służy do tego, żeby obsługa dawała tam utarg. Dlatego muszę państwa poinformować.
4: To znaczy, że patrząc na to realnie, będziemy w pokoju, w którym będzie przybywał utarg z hotelu.
5: I teraz, jeżeli będzie, proszę pana, w kasie za dużo pieniędzy, które trzeba będzie przerzucić do sejfu, to w asyście ochrony przyjdzie recepcja te pieniądze zdeponować, proszę pana, w sejfie.
4: Hotel ma jakby prośbę, tak, że chciałby skorzystać z sejfu, który jest przynależny tak naprawdę
5: oni
4: do
5: już korzystają z tego
4: pokoju.
5: Oni już korzystają z tego sejfu, ale co niekiedy się niektórzy burzą, dlatego wolą poinformować, jaka jest sytuacja. Czyli przyjdzie ochrona w asyście z recepcją i odwrotnie, żeby wybrać, proszę pana, utarg i przekazać do banku, albo ten utarg zdeponować.
4: Okej, dobrze, to może jeszcze inaczej postawmy sytuację. My tak naprawdę nie mamy, państwo dzwonią z informacją, a nie z prośbą, prawda? My nie mamy jakby za bardzo nic do powiedzenia.
5: Tak, i tutaj musicie wiedzieć, że jeżeli przyjdzie ochrona, proszę pana, z recepcją, żeby zdeponować pieniądze, to jest prośba, żebyście wyszli, żeby oni mogli zdeponować, bo będziecie znali kod do sejfu, a to akurat tego nie chcecie znać.
4: Płacąc za hotel i za rezerwację, mieliśmy świadomość albo czyste poczucie własnej prywatności, którą teraz nam w jakiś sposób troszeczkę jest zabierana, z racji tego, że ochrona może w każdym momencie przyjść i powiedzieć, że mamy wyjść z pokoju, możemy być w przeróżnej sytuacji, prawda?
5: Ale proszę pana, deponacja, proszę pana, pieniędzy to trwa dosłownie jakieś do 10 minut.
4: Okej, jasne, ale jak pani na pewno dobrze się domyśla, można być w przeróżnych sytuacjach w tym momencie, więc czasami 10 minut i wychodzenie z pokoju w różnych intymnych sytuacjach jest naprawdę bardzo uciążliwe, prawda?
5: To może ja przełączę do szefowej, to może ona będzie miała jakąś radę. Pani Żanetko?
6: Tak, zostałeś wkręcony w Radio SK.
4: O, Zania, zabiję cię. Ja nie wiedziałem, jak mam wytłumaczyć. O Boże, nie wiedziałem, że to jest kiedykolwiek możliwe, że to się może zdarzyć.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.

0: Fajny klimat, jak zwykle robi Sanach. To jest melodia, która zamyka nam granie przed godziną ósmą, bo za 5 minut Marcin Procki i newsy.
1: Będą newsy, a przed newsami jakiś dobry słucharek? Mamy coś?
0: Najlepszy.
2: Dzień dobry, tu Krzysztof. Taki słucharek na dzień dobry. Jak witają się sprzątaczki? Cześć, cześć.
1: No właśnie.
3: Cześć,
1: fajne,
3: cześć.
1: Fajne.
0: Cześć, cześć. To, ktoś jeszcze coś ten?
1: Cześć,
0: tego,
1: cześć. Cześć.
0: Coś tu to Messenger, jakby coś.
4: Reklama. W Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Cichy wentylator bezłopatkowy aż 60 zł taniej. Tylko 279 zł. Najniższa cena z 30 dni 339 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na Zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
7: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
8: Play. Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
9: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
8: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
10: Villaro, to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
11: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
12: Wszystko, czego dziś chcę,
13: to hity z Intermarché. Jak polski kalafior, tylko 4,99. A od wtorku łopatka. Kilogram 9,99 z kartą Moje Intermarché.
14: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
15: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
16: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
17: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
20: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Żarach. Chrobrego 21.
2: Przedpołudnie w Żarach zapowiada się z przewagą chmur, choć słońce czasem się przebije. Termometry pokażą 12 kresek, więc warto ubrać się cieplej. Po południu temperatura wzrośnie do 16 stopni, ale chmury nadal będą dominować. Wiatr umiarkowany, bez opadów.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Żarach.
0: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
3: Jest ósma, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Ukraina dochodzi do siebie po nocnym, zmasowanym ataku. W wyniku ostrzału życie w Kijowie i Charkowie straciło 9 osób, ponad 30 jest rannych. Trwa gaszenie pożarów, a także ocena skali zniszczeń. Tych najwięcej jest w ukraińskiej stolicy. Uszkodzone zostały budynki mieszkalne, budynek sądu czy wytwórnia filmowa. Zaatakowana została także Ławra Peczerska, świątynia objęta ochroną UNESCO, w której w czasie ataku zabrzmiały dzwony. A tej nocy Rosja wystrzeliła w stronę Ukrainy ponad 600 dronów i 70 rakiet. Rusza policyjna akcja alkohol i narkotyki. Do końca tygodnia funkcjonariusze drogówki w całym kraju będą prowadzić zakrojone na szeroką skalę działania, które mają uderzyć w kierowców na podwójnym gazie. Mateusz Chłystun ze szczegółami. Mateuszu, na czym konkretnie mają polegać te działania?
4: Oprócz kontroli w wytypowanych wcześniej miejscach, funkcjonariusze mają także wyrywkowo sprawdzać kierujących na obecność alkoholu i narkotyków. Część działań będzie odbywała się także na drogach i ulicach wskazanych wcześniej przez samych obywateli. Dane na temat miejsc, gdzie może dochodzić do takich przestępstw, zbierała wcześniej europejska organizacja Roadpol, która zrzesza służby odpowiedzialne za nadzór nad ruchem drogowym, która organizuje te akcje. Wzmożonych kontroli na drogach możemy się więc spodziewać do niedzieli.
3: Po ogłoszeniu wstępnego porozumienia na linii USA-Iran mocno tanieje ropa naftowa. Spadki cen za baryłkę sięgają 5%, a dziś ceny na stacjach paliw, takie jak w weekend, cena za litr benzyny nie powinna przekroczyć 6,04 zł. Maksymalna cena oleju napędowego to 6,40 zł.
5: SK Żary News.
6: Aleksandra Kanoniak, tragedia w Lubsku. Z ustaleń policji wynika, że doszło do zabójstwa seniorki. Służby ustaliły, że związek ze sprawą może mieć mężczyzna. Ruszyły więc poszukiwania. Gdy udało się natrafić na jego ślad, okazało się, że nie żyje. To będzie ostatnia szansa na rzucenie okiem na zielonogórski amfiteatr przed rozbiórką w niedzielę Photo Day w amfiteatrze właśnie. Miasto dofinansuje zabiegi sterylizacji i kastracji kotów. Właściciele zwierząt mogą już składać wnioski.
7: Jankes i Wiktor.
8: Janki zrobił przed chwilą brrr, i jest gotowy do wejścia na antenę.
9: Lecimy z tym tygodniem, jest pięknie, jest poniedziałek, piękna pogoda, 15 czerwca.
10: No jak się okazuje, za oknami pada, w związku z tym wy postanowiliście zasypać nas sucharami.
8: Żeby rozpogodzić troszkę poniedziałek.
11: Sucharek na dziś. Wchodzi kogut do łazienki, a tam zakręcone kurki.
8: Kama brzmi jak śmiejąca się kura.
12: Kukuryku.
13: Ja się staram powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie.

0: 9 minut po godzinie 8 rozmawiamy poza anteną o karnych
1: kaktusach. Kaktusach!
2: Ale by było o karnych kaktusach.
3: Proszę Państwa, to był prawie ostatni program Jankasa w radiu.
1: O karnych kaktusach!
4: Inspiracją jest historia z Płocka, o której zaraz wam powiemy, ale u nas na parkingu też była taka akcja, że ktoś kiedyś naklejał ludziom te kaktusy.
3: To dla tych, których ta przyjemność ominęła, sytuacja jest następująca. Czasami zdarzają się tacy społecznicy, tacy szeryfowie, którzy mają naklejki w kształcie...
1: kaktusów.
3: Powiedzmy, kaktusów
2: i nie tylko.
3: I naklejają tym, którzy według nich źle zaparkowali. Co więcej, u nas była faktycznie taka sytuacja. Był jakiś taki wielki, fantastyczny szeryf na parkingu.
2: Ale już go zwolnili.
3: Co więcej, naklejał.
1: Kama miała na aucie taką naklejkę, bo ten nasz szeryf tutaj z firmy albo ktoś z okolicy, kto tu chodził, Kamie nakleił.
3: On się pomylił, ja nie wiem w ogóle, o co mu chodziło. Natomiast jak się to zdziera, to jest problem, dlatego że ta naklejka zazwyczaj jest podzielona na mniejsze i człowiek po prostu używa cały czas niecenzuralnych słów mniej więcej przez 5 minut, kiedy próbuje to zedrzeć.
2: Ale w każdym mieście jest taki właśnie społecznik, taka osoba, która
3: Myślę, gdzieś tam
2: pilotuje sytuację.
3: Statystycznie na bank.
4: I słuchajcie, media piszą o facecie z Płocka, który teraz ma realne problemy, bo ten naklejarz tak to robił, tak to chyba nieumiejętnie robił, że odpowie za uszkodzenia lakieru w samochodach.
3: Ale to dlatego, że taki karny kaktus ma ostre kolce, więc nic dziwnego, że lakier porysowany.
2: No właśnie, dobrze. Kama i Wiktor.
0: Karny kaktus czy karny kuktus?
3: Ja nie powiem tego na antenie, bo ja się bardzo boję, że się pomylę.
4: Ktoś dzwoni do nas. Halo, dzień dobry.
0: Halo.
5: Dzień dobry, Radio SK?
4: Tak. To pan naklejał te naklejki?
5: Nie.
4: A, to do usłyszenia.
5: Niech pan posłucha. Mam

0: Postać jak z kreskówki nas odwiedziła. Kamil Nosel z nami w studiu. Dzień dobry!
1: Dobry! Atakuje.
2: Jest Kamil, jest dobrze, jest 16 minut po godzinie 8.
3: Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Toy Story 5.
4: Nie ukrywam, ale z wielką przyjemnością pójdę do kina, nie tylko i wyłącznie po to, żeby usłyszeć mój własny głos.
0: Tak jest. Tutaj postacie, które wystąpiły, co prawda są to role epizodyczne, ale zawsze można się pochwalić, że wystąpiliśmy w najnowszym
4: Toy Story. Na wszelki wypadek nie wychodźcie do toalety, bo przegapicie. Ale prawda jest taka, że jesteśmy we trójeczkę i bardzo się z tego powodu cieszymy. No ale cieszymy się również, że was możemy wysłać do kina i z nami jest Kasia. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
2: No dzień dobry. Lubisz? Bardzo, czy nie bardzo? Bardzo. Bardzo dobrze. Toy Story 5 już za dwa dni premiera w naszych polskich kinach. No dobrze, jak u ciebie z tymi zabawkami?
5: No niestety te zabawki u mnie psocą.
2: Psocą, okej.
5: Okay. Tak, tak.
0: A czy jest jakaś jedna ulubiona zabawka twojego dziecka? I co ona robi, kiedy was nie ma w domu?
5: Jest to pluszak, który niestety robi nam bałagan. Gdy wracamy do domu, okazuje się, że jest bałagan, a przecież to jest niemożliwe, żebyśmy my zostawili mieszkanie w takim stanie.
0: A może pies, może kot?
5: Nie mamy zwierząt.
2: To ten twój pluszak też do mnie wpada.
0: Pluszak przechodni.
5: To jest możliwe. Poza tym złapaliśmy się też na tym, zauważyliśmy, że zmniejsza nam ubrania w szafie.
1: Okej.
5: Dokładnie.
2: Zastanawiam się właśnie. No dobrze, okej. U Kamy by było ostatnio widocznie też.
4: Dzięki, Aki.
2: Nie, tak patrzymy na siebie tutaj wszyscy.
0: Nie, bo tak się zastanawiamy się, czy wypada was wysłać do kina rodzinnie, wszystkich zaprosić na Toy Story 5, bo jak wy wyjdziecie, to znowu będzie w domu awantura.
4: To ja mam pewnego rodzaju rozwiązanie. To zróbmy tak. Kasia, dostajesz od nas rodzinne bilety na Toy Story 5, ale do tego dostajesz również zestaw zabawek z filmu Toy Story, które mam nadzieję, że nauczą twoje zabawki zachowywania odpowiedniego. I głośnik bezprzewodowy.
5: Super.
4: Jak już te zabawki zrobią imprezę, to wszyscy sąsiedzi będą słyszeć.
5: Oj, tak.
0: Ewentualnie na głośniku nagrajcie jakiś komunikat. Widzimy was, widzimy co robicie, widzimy was. Żeby co kilka minut, kiedy was nie ma w domu, taki dźwięk leciał.
4: No.
5: Świetnie, dziękuję bardzo.
2: Pozrób poszaka od nas. Dobra.
5: Bardzo pozdrawiam.
4: Posmyraj po metce.
5: Wdzięczna za to.
0: No a my widzimy się w kinie.
3: Na konkurs zaprosił jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.

0: Proszę się zachowywać tam przy tych mikrofonach po drugiej stronie.
1: Jankes, przestań śpiewać.
2: Ledwo. Tutaj Eska w poniedziałek 15 czerwca.
0: Za chwilę
2: ale
0: Marcin,
2: się działo w weekend. Tak.
0: Marcin Procki za chwilę o tym, że zamieszki w Nowym Jorku po tym, jak finał NBA się skończył. Przed chwilą też były zamieszki w Paryżu, jak Ligę Mistrzów wygrali.
1: Nie, no, wychodzi na to, że tylko kibice Wisły Kraków potrafią tak bez zamieszek.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
4: Masz dosyć przestarzałych mebli? Szukasz inspiracji do odświeżenia wnętrza?
5: Odkryj salon meblowy Vito. Miejsce, gdzie twoje marzenia o pięknym domu stają się rzeczywistością.
4: Vito. Twój dom. Twój styl.
5: Dlaczego warto wybrać Vito? Szeroki wybór mebli najwyższej jakości, które dopasujemy do twojego gustu i przestrzeni. Styl nowoczesny, klasyczny, minimalistyczny. U nas znajdziesz wszystko.
4: Vito. Jakość i różnorodność w najlepszych cenach.
5: Salon meblowy Vito. Żary, ulica Szmaragdowa 6. Przy żarskiej obwodnicy, kierunek Olbrachtów.
6: Wujku, widziałem zebrę!
7: To chyba normalne na drodze.
6: Nie na drodze! W Zoo w Kotbus! Mają tam też nawet nowo otwartą słoniarnię!
7: Co to za zoo?
6: Zoo Euroregionu w Kotbus! Mieszkają tam nie tylko zebry i słonie, ale i lamparty, rysie, strusie, pawie.

0: Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód czteroletnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
3: Skoda.
4: I po reklamie.
0: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
5: Dziś w Żarach czeka nas chłodny poranek z temperaturą około 13 kresek. Słońce będzie się przeplatać z chmurami, ale nie przewidujemy opadów. Jakość powietrza pozostanie dobra, więc oddychamy pełną piersią. Po południu temperatura wzrośnie do 16 stopni.
0: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
6: 8.30 na zegarach. Zaczynamy z Kaniusz Marcin Procki. Zapraszam. IMGW ostrzega przed burzami na północy Polski i silnym wiatrem na wybrzeżu. Alertami jest objętych 7 województw od Pomorza Zachodniego po Podlasie. Zamieszki w Nowym Jorku po mistrzowskiej fecie. Koszykarze Knicks w weekend wywalczyli mistrzostwa NBA. Tłumy wyszły na ulicę, blokowano ulicę, ale doszło też do niszczenia samochodów. Odpalano fajerwerki, a 63 osoby zostały zatrzymane. Czołgi Abrams, wozy bojowe czy pojazdy, którymi jeżdżą najważniejsze osoby w państwie. To wszystko do zobaczenia z bliska w najbliższy piątek i sobotę podczas warszawskich targów obronnych, które odbędą się w Expo 21 przy Prądzyńskiego w Warszawie.
7: Jan, Skama i Wiktor
8: w Radiu SK.
9: 8.30, pół do 9. Fajnie, że z nami jesteście. Uwaga, uwaga, suchary przelatują.
10: Jaka jest ulubiona przyprawa filozofów? Kminek.
9: Dziękujemy.
11: To tłumaczy, dlaczego nigdy nie lubiłam kminku.
9: Ale to idźmy dalej. Ulubiona przyprawa kamy.
12: Kamy?
9: Masło? No. Nie, ten taki ten czarny w ziarnach. No.

0: Ellie Goulding do Clayona, no i Don't Want Your Love, 36 minut po godzinie 8. Jeżeli ktoś chciałby zobaczyć, jak wygląda radiowa uroda w naszym przypadku, to jest live na TikToku właśnie wystartował.
1: Jesteśmy. Mhm. Ja nawet mogę pokazać sobie się w bikini, jak będzie trzeba.
0: Nie trzeba akurat, wiesz?
2: Znaczy, szczerze mówiąc, w bikini cię nie widziałam, w swetrze tak.
1: Nawiązuję.
2: Pokaż swój sweter.
1: Tutaj proszę. No. Na rękach mam najbardziej. A nawiązuję do Ani Lewandowskiej, bo ona się pokazała w bikini.
0: Tak jest, piszą media tak, słuchajcie, strzaskana na Mahoń. Anna Lewandowska smaży swoje zabójcze mięśnie brzucha, no i rzeczywiście tam jest krata, nad hiszpańskim basenem i nawet mówi tak, drogie lato, już jestem gotowa!
1: To już!
2: Chicagowskie termometry, gdzie zima jest zimna jak w Polsce, odpowiadają. Aniu, czekamy!
1: Zapraszamy!
2: We are waiting for you!
0: I tam w sumie też tylu Polaków, że prawie się można poczuć jak w Polsce centralnej.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje?
4: To w euro!
5: Mistrzowskie okazje w grze!
4: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
7: Niektóre wspomnienia potrzebują więcej miejsca. Dlatego powstał Jack JS8 Pro. Nowoczesny, rodzinny SUV z 6 lub 7 miejscami. W Jack od ponad 60 lat dbamy o każdy detal. A model z rocznika 2025 to nasza gwarancja bezpieczeństwa i komfortu. Nawet przy bardzo wesołym pokładzie. Teraz w promocyjnym finansowaniu już od 127 900 zł brutto. Oraz polisą za złotówkę. Spotkajmy się. Wojciechowski, Zielona Góra, Trasa Północna 12. Albo na jackpolska.pl.
8: 6, 5, 4. Odliczamy do Dni Żar. Bawimy się od 26 do 28 czerwca. Wśród atrakcji Kizo, Kult, Maryla, Piękni i Młodzi, Julia Żugaj, Kacper Bloński, Lubin, DJ Adbase, zespoły rockowe ZDK, Von Promnitz Tour, Vinylband.pl, Flavaj Hip Hop, Orkiestra Denta, Sekcja Wokalna ZDK, Strefa Przedsiębiorców, NGOs, Basketmania i inne. Prowadzący Leszek Jenek. Na Dni Żar zapraszają burmistrz miasta Żary Edyta Gajda, Rada Miasta i Żarski Dom Kultury. Poleca Radio SK.
9: Prawdziwe piękno nie potrzebuje kompromisów. Salon Artistic Woman w Żarach to wyjątkowa przestrzeń stworzona dla kobiet, które oczekują więcej. Odkryj medycynę estetyczną oraz makijaż permanentny w standardzie premium w zaskakująco dobrych cenach. Świętuj z nami 7 urodziny i skorzystaj z przygotowanych niespodzianek. Podczas rezerwacji podaj hasło Piękna 7, by otrzymać specjalny rabat na dowolny zabieg. Zadzwoń i umów się już dziś. Artistic Woman. Żary, ulica Podchorążych 21.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
12: Skoda.
13: I po reklamie.

0: Kama właśnie oprowadza ludzi po studiu, ludzi z TikToka oczywiście.
1: Bardzo dobrze, TikTok w studiu Radia SK, polecamy się, zapraszamy, 12 minut do godziny 9. No dzisiaj suchary, dzisiaj sporo sucharków się pojawiło, tak wyszło.
0: Samozwańczo powstał taki u nas, taka sekcja suchara, która sama się nakręca, więc halo, dzień dobry, kto tym razem?
2: O, to czy ja też mogę sucharek?
0: Aha.
2: Co robi żartownik przy studni? Nabiera wodę.
3: No, nie skumałam.
0: Nabiera wodę. Żartowniś, rozumiesz? Żartowniś. Nabiera wodę.
3: To...
1: Nabiera. A i co, żar?
3: Właśnie nie czaję.
1: To też nie.
0: Dobra, ludzie, słuchajcie, wytłumaczę wam potem poza anteną.
1: Żartowniś?
0: Co robi żartowniś? Nabiera. A że jest przy studni, to wodę.
3: A, że nabiera.
1: To był wspaniały suchar. No. Mamy coś jeszcze?
0: Oczywiście, mam nadzieję, że teraz nie będę wam musiał tłumaczyć, o co chodzi.
4: No. Ej, jeśli martwi ludzie się nie żywią, to dlaczego żywi się martwią?
0: Teraz ja nie rozumiem. Jankes,
1: ja nie rozumiem, co się tutaj dzieje w ogóle. Ale no dobrze, to mu użył muzyczka.
0: To proszę bardzo.

0: Ja tak się zawsze czuję bez was.
1: Jest mnie pół.
2: Tak sobie w domu siedzisz i śpiewasz?
0: Jest mnie pół wtedy.
1: Gdy nie ma was tu.
2: Za chwilę dziewiąta, no i rzeczywiście nas nie będzie, ale przyjdą kolejni. Hity na czasie też już są przygotowane, także proszę się od radia nie oddalać.
3: No jakoś tak wyszło, że poniedziałki są generalnie dosyć suchym dniem. Takim nie do końca ten teges.
2: Patrz za okno.
3: Nie ma co się dziwić, że sekcja sucharów nam się zdecydowanie wysuszyła.
0: To uczę się powiększa. Nie wszystkie się nadają na antenę.
2: Ale ten akurat, ten na pożegnanie, tak na odchodne, proszę bardzo.
4: Spotyka się dwóch jasnowidzów i jeden do drugiego mówi, wiesz? Na to drugi, wiem.
0: A to ja też jestem jasnowidzem często. Wiem.
2: Ja też wiem.
0: A czeka ma?
5: I Wiktor.
3: Wydawało mi się, że mamy to ustalone od dawna, że ja wiem wszystko.
5: Autopromocja. A gdzie tu wsteczny jest?
6: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
5: No wyobraź sobie, że nie.
7: No, to będzie okazja.
8: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK. Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
5: Autopromocja.
9: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
12: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej.
13: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
14: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
15: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.

0: opakowanie 500 gramów 4,99. A pod udzie lub udo z polskiego kurczaka z Lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Kaufland.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Paco Rabanne Invictus Victory 100 ml za 329,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 389,99. Allegro Days do 15 czerwca.
2: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
3: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
4: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
5: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
6: Widaron.
5: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
6: Widaron.
5: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
6: Widaron.
5: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
6: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
7: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
8: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Łap okazję w RTV.

0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych. Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Żarach, Chrobrego 21.
1: Dziś w Żarach przed południe zapowiada się dość chłodno, termometry pokażą około 13 kresek. Słońce będzie próbowało przedrzeć się przez ciemne chmury. Po południu temperatura wzrośnie do 16 stopni. Jakość powietrza pozostanie dobra, więc nie ma się czym martwić.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Żarach. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000.
2: Jest 9:00, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. W prokuraturze w Chojnicach rozpoczyna się przesłuchanie Mateusza G. Mężczyzna został zatrzymany w związku ze śmiercią 75-latka na Pomorzu. Ciało taksówkarza znaleziono w nocy z piątku na sobotę na parkingu przy drodze krajowej numer 22 w miejscowości Młynki. O szczegółach Dominika Bakura.
3: Mateusz G. jest łączony z ujawnieniem zwłok 75-latka, które znaleziono w nocy z piątku na sobotę na leśnym parkingu w Młynkach koło Czerska obok porzuconej taksówki. Według nieoficjalnych informacji, taksówkarz został zamordowany. Na szyi miał ranę ciętą.
2: Na 27-latek w chwili zatrzymania był pod wpływem alkoholu. Jest reakcja na zawieszenie konfliktu między USA a Iranem na światowych rynkach. Notowane są obniżki cen ropy. Porozumienie zakłada otworzenie ciśniny Ormus, przez którą przepływa około 20% transportów ropy. Kamil Majchrzak, trzecim polskim tenisistą w historii z wygranym turniejem ATP. Polak wygrał turniej ATP 250 w holenderskim Herzogenaurach. W finale pokonał szóstą rakietę świata Alexa de Mirona.
4: Mi w najważniejszych momentach nie zadrżała ręka, jemu zadrżała. No jest to dla mnie nieprawdopodobna sprawa, piękny urywek mojej kariery.
2: A dzięki wygranej Majchrzak awansował na 47. miejsce w rankingu, najwyższe w karierze.
5: SK Żary News.
6: Aleksandra Kanoniak, Falubas z kolejną przegraną na koncie. Żużlowcy zmierzyli się w Grudziądzu z miejscowym GKM-em. Mecz zakończył się wynikiem 54-36. A dziś czwarty mecz o złoto w finale Orlen Basket Ligi. Zielonogórzanie w CRS-ie podejmą Legię Warszawa. Na tą chwilę ekipa ze stolicy wygrała dwa razy, a za stale raz. Tym razem będziemy witać lato. 22 czerwca w Parku Piastowskim kolejna odsłona rodzinnego wydarzenia Cztery pory zoku.
7: Co ten Majchrzak i co ten Peszko? SK, Karniaki, Cup odpalone. Więcej szczegółów dosłownie za kilka chwil. Przypomnę Billie Eilish i piękny Birds of a Feather, dobra? Dosłownie za 6, może 7 minut. Będzie Bausa, będzie The Black Eyed Peas, który już wkrótce w Warszawie, a na początek Sombr, Michu Sapkowski. Witajcie, 2 po 9.

Polska 106 i 6. Let's get it started in here. And the bass

0: Jedyni i niepowtarzalni. The Black Eyed Peas w Radiu SK. Let's get it started. Boguś, jak ostatnio ten zespół był w Polsce, sam opowiadał na antenie Radia SK, bo to nasz słuchacz. Wyposażył się, słuchajcie, w pieluchę, żeby stanąć w pierwszym rzędzie i żeby jak najdłużej tam zostać. Z tego, co mi powiedział, pierucha została użyta, ale tylko na jedyneczkę, żeby nie było najmniejszych wątpliwości. To jest dopiero determinacja, co? A z kolei Kamila, też nasza słuchaczka, ma na swojej liście trzy koncerty, które bardzo, bardzo chce w życiu zobaczyć. No to po tym środowym wieczorze zostaną tylko dwa. Boguś i Kamila, nie dość, że zobaczą koncert, bo daliśmy im zaproszenia, rozdawaliśmy je przez ostatnie dwa tygodnie, to akurat oni zobaczą się też z zespołem, bo to będzie spotkanie, to będzie meet and greet podczas Warsaw Music Festival. Black Eyed Peas pojawią się w Warszawie, będą też Kacperczyki, będzie Trips między innymi, będzie Alien i Mighties, będzie Calvi, Remy, a to już wszystko w środę 17 czerwca. Warsaw Music Festival z przytupem rozpoczął się już w ten weekend od Upperground 2026. Był Steve Angelo, który na moje rozbił bank. Grał najbardziej, że tak powiem, pop, ale był naprawdę fantastyczny w tym Benny Benassi, oprócz tego i między innymi Adbat. To jeszcze nie koniec, jeśli chodzi o Warsaw Music Festival, bo za tydzień w sobotę, w sensie za tydzień w ten kolejny weekend, między innymi Armin van Buuren. Za chwilę numer jeden w Polsce, kochani, Dawid Podsiadło i Sezon. Już za moment gram.
1: Radio SK. Reklama.
2: Łap okazję w RTV.

0: Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
1: Szukasz miejsca na wypoczynek, który będzie pełen energii i blisko natury? Klimatyczne Lubuskie zaprasza! Jeziora, rzeki, rozległe puszcze i malownicze trasy rowerowe. Tu każdy dzień smakuje wyjątkowo, aktywnie i z klimatem.
2: Klimatyczne Lubuskie. Tu zaczyna się lato. Zaprasza Zarząd Województwa Lubuskiego.
1: Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód czteroletnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
6: Skoda. Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo. Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
9: I po reklamie.

0: Pierwszy gwizdek, jeśli chodzi o mundial, już dawno, dawno za nami. Pierwszy gwizdek, jeśli chodzi o SK Karniaki. Nie powiedziałem Alex Warren, Carry Home, przepraszam najmocniej. Tak, SK Karniaki Cup już też za nami. Tomek rozprawił się z zagadką z samego rana. Ona brzmiała tak, nie wiem, czy słyszeliście.
1: Ja swoje już się nabiegałem. Teraz jedyne, co mogę robić, to podawać piłki albo atmosferę.
0: Tak już brzmiała odpowiedź, a tam było wygwizdane słowo atmosferę i Tomek wiedział, że słowo właśnie to jest tym brakującym. No i co? No i zgarniał udział w finale SK Karniaki Cup, bo kompletujemy taką drużynę. To wszystko na PGE Narodowym i będzie można zgarnąć 10 tysięcy złotych. Będzie też wspólna zabawa z ekipą Radia SK i oglądanie meczów w loży VIP. 1000 złotych kieszonkowego i jeszcze nocleg dla dwóch osób w hotelu w stolicy. Wy też możecie jutro z samego rana zgarnąć właśnie, nie tylko samego rana. W sensie, jak się nie uda rano, to można by później. No w każdym razie najważniejsza rzecz jest taka, żeby się zgłosić totalnie za free na sk.pl. Dua Lipa Veste za moment, później Juste, Jack Stanley John, czyli Turn the Lights Off.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
4: Jesteś takim koczurem moim, że szok. Po prostu ja, jak mi łzy płyną z tego tytułu, że ty po prostu dałeś się wkręcić w taki numer.
3: Bez litości. Bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
6: Autopromocja. Reklama.
7: RTV Euro AGD. Każda przygoda zasługuje na świetne zdjęcia. Dlatego zabierz na wakacje smartfon Xiaomi i ciesz się latem tak jak lubisz. Sprawdź wybrane smartfony Xiaomi w atrakcyjnych cenach. Na przykład Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G. Z aparatem 200 megapikseli kupisz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1499. Cena promocyjna obowiązuje do 12 lipca. Szczegóły w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
8: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
9: Najprostsza droga do sprawnego diesla? Tylko w kierunku Diesel Art. Pracowni napraw wtryskiwaczy i pompowtryskiwaczy. Sprawdzanie, kompleksowa regeneracja, kodowanie wtryskiwaczy i pompowtryskiwaczy do wszystkich pojazdów. Naprawa pomp wtryskowych i wielki wybór gotowych produktów na wymianę. Gwarancja szybkiej obsługi nawet w ciągu doby. Diesel Art. Żary wapienna 6 na terenie Metal Makowska. Diesel Art. Precyzja w dieslu.
10: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
11: Jeszcze raz!
12: W Majaland dobra zabawa nigdy się nie kończy. Karuzele, rollercoastery i atrakcje, po których dzieci krzyczą. A w czerwcu czeka na Was promocja 2 plus 1. 3 bilety w cenie 2. Bilety na majaland.pl.
13: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
16: Czy można powtórzyć pytanie?
15: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
16: Tak.
15: Brawo!
17: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
18: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
19: I po reklamie.

0: Dla niektórych wspomnienie weekendu, dla innych zapowiedź kolejnego. Ale po co czekać na weekend, skoro można za pomocą naszej aplikacji, aplikacji Radia SK, odpalić SK Live Remix, kiedy tylko chcecie. Urzel i Moving to the Sun w Radiu SK tuż przed godziną 10 po 10. Sanach na sam początek kolejnej godziny hitów w SC.
1: Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings24.pl.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
2: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Żyj na pełnych obrotach. Szczęściem jest w kilometrach. I pamiętaj, że największa przygoda zaczyna się tu, w centrum rowerowym Giant. Ogromny wybór rowerów górskich, trekkingowych, szosowych, graveli, elektrycznych, e-bike i dziecięcych. Sprawdzone marki: Giant, Trek, Merita, Ecobike, Barton, Storm. Części i akcesoria, fachowe doradztwo, transport i serwis, wieloletnie doświadczenie. Centrum rowerowe Giant. Żary, Jana Matejki 9, Róg Poznańskiej i Żagań, Skarbowa 3 przy Moście.
4: Wujku, widziałem zebrę.
5: To chyba normalny na drodze.
4: Nie na drodze, w ZOO w Kotbus. Mają tam też nawet nowo otwartą słoniarnię.
5: Co to za ZOO?
4: ZOO Euroregionu w Kotbus. Mieszkają tam nie tylko zebry i słonie, ale i lamparty, rysie, strusie, pawie. Widziałem nawet jeżozwierza i kameleona.
5: Poczekaj, sprawdzę, gdzie to jest. Faktycznie blisko.
4: Tuż przy granicy. A czynne jest przez cały rok od godziny 9.
6: ZOO Kotbus. Bliżej niż myślisz. Sprawdź sam. Więcej na tierparkkotbus.de.
7: Tomek, a gdzie ty się tak spieszysz?
8: Jak to gdzie? Do nowej placówki partnerskiej Velobanku w Żarach. Oferują obsługę kredytową i depozytową, a doświadczeni doradcy chętnie odpowiadają na wszelkie pytania.
7: O, to może też się wybiorę.
8: Znajdziesz ją przy Placu Przyjaźni 1 w Żarach. Jest otwarta w dni robocze do godziny 16.30. Szczegóły oferty, opłaty i prowizje sprawdzisz na miejscu w placówce. Chodź ze mną i poznaj świat bardziej Velo.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Zapchany filtr? Silnik nie ma mocy? Lux Service szybko ci pomoże.
11: Wiesz mądrze. Fachowo i skrupulatnie czyścimy filtry DPF, FAP i katalizatory.
10: My to zrobimy. Wymontujemy, wyczyścimy i zamontujemy z powrotem.
11: Po co przepłacać za nowy? Lux Service przywróci sprawność twojego filtra. Przyjeżdżaj prosto do nas. Zapraszamy do współpracy również inne warsztaty.
10: Ulica Żagańska 68, Żary.
11: Wybierz Lux Service. Odzyskaj radość z każdej jazdy.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
14: Dziś w Żarach przedpołudnie zapowiada się pod chmurką z temperaturą około 13 kresek. Słońce raczej się nie pokaże, ale na szczęście deszczu nie przewidujemy. Wiatr będzie słaby, więc parasole mogą zostać w domu. Powietrze w normie, dlatego oddychać można swobodnie.
13: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000.
15: Minęła 10, zaczynamy z News. Marcin Procki, zapraszam. Brutalne zabójstwo taksówkarza na Pomorzu, 27-latek już z zarzutami. Wiadomo, że miał planować zbrodnie wcześniej, a przypomnę, do ataku doszło w nocy z piątku na sobotę na parkingu przy drodze krajowej numer 22 w rejonie Młynek. Według dotychczasowych ustaleń śledczych Mateusz G. miał zamówić kurs, a następnie zaatakować kierowcę nożem.
16: Słyszał zarzut dokonania zabójstwa, przyznał się do zabójstwa taksówkarza, wyjaśnił, że planował to od kilku miesięcy, zaprzeczył, aby po zabójstwie zamierzał dokonać kradzieży samochodu marki Mercedes.
15: Mówił Mirosław Orłowski z prokuratury w Chojnicach. Śledczy wciąż nie mają narzędzia zbrodni. To już pewne, kierowcy głębiej sięgną do kieszeni. Pakiet CPN w obecnej formule kończy dziś funkcjonowanie. Od jutra ma obowiązywać wyższa akcyza. Pozostanie natomiast obniżony VAT i limity cenowe na stacjach.
17: Myśmy zakładali i z tego się wywiązaliśmy, że do lata będziemy dopłacać do tego, aby ceny paliw nie wystrzeliły w górę. Zrealizowaliśmy. Mieliśmy najtańsze paliwo w Europie.
15: Mówił premier Donald Tusk, a na ceny paliw powinny pozytywnie wpłynąć informacje o porozumieniu między USA a Iranem, które oficjalnie ma zostać podpisane w piątek. A w ten weekend wydarzenie Małopolska Tour to coś dla fanów turystyki rowerowej. W sobotę i niedzielę na Pustyni Błędowskiej zaplanowano rajdy dla dzieci, ale będą też nowości w postaci rywalizacji MTB i Gravel. Na trasie wyścigów spotkacie eskową ekipę.
18: SK Żary. Sport.
19: Maciej Juszczak walczyli, ale dwóch zawodników meczu nie wygra. Falubas przegrał z GKM Grudziądz 36-54 w pierwszym meczu rundy rewanżowej żużlowej PGE Ekstraligi.
20: Przemek rewelacyjnie, naprawdę wielki szacun, bo oddał na torze serducho. To samo Leon.
19: Tłumaczył Grzegorz Walasek, a w niedzielę mecz z Betardem Spartą Wrocław. To będą krótkie wakacje. 29 czerwca Lechia rozpoczyna przygotowania do nowego sezonu już w drugiej lidze.
0: Czyli Milki w remiksie Davida Getty, numer 2 z gorącej 20 Radia SK, czyli znów zaglądamy do najfajniejszych hitów, jakie dla was mamy. Damiano Dawid też będzie, Rihanna i Joy End of Beginning też się zapowiadają. W Stanach już teraz 10:02 na zegarach, Westy już grają, Michu, witajcie.

0: Rihanna i Disturbia na antenie Radia SK. Już jakiś czas temu obiecałem wam, że raz na jakiś czas będę wrzucał tak zwane mało przydatne, czy wierzę, że... Wiecie, takie, jakieś takie kompletnie nieprzydatne ciekawostki, jak nie wiecie, jak zagadać do kogoś, albo jak winda z szefem za długo jedzie, albo jak przy kolacji jakaś taka cisza w domu. No to Grzechu też wspomógł mnie w tym mało przydatnym, czy wierzę, że...
1: Czy wiesz, że polski to trzeci najtrudniejszy język na świecie?
0: Czy akurat trzeci to chyba jest jednak zbyt subiektywne, żeby tak ocenić, ale na przykład taki mandaryński ma tysiące znaków, których trzeba się nauczyć, japoński ma bodaj kilka systemów pisma, arabski, koreański, węgierski, fiński też wolałbym się nie uczyć, ale znajomość polskiego to jest faktycznie super moc. Taka znajomość w sensie, że potrafimy się posługiwać, bo nie dość, że sporo reguł, to jeszcze więcej wyjątków niż reguł. Ostatnio mój Jadaś chciał powiedzieć, że coś się będzie działo w następnym tygodniu i powiedział w następnym tydzieniu. Co dziwić nie może, bo to logiczne. Nie to, co polski język. W polskim języku i ciebie też bardzo, czyli Daria Zawiałow, Dawid Podsiadło i Vito Bambino za kilka chwil. Wcześniej Joe and the Beginning i Thomas Gray Rumors. Radio
2: SK. Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
5: Niektóre wspomnienia potrzebują więcej miejsca. Dlatego powstał Jackiot S8 Pro. Nowoczesny, rodzinny SUV z 6 lub 7 miejscami. W Jack od ponad 60 lat dbamy o każdy detal. A model z rocznika 2025 to nasza gwarancja bezpieczeństwa i komfortu. Nawet przy bardzo wesołym pokładzie. Teraz w promocyjnym finansowaniu już od 127 900 zł brutto oraz polisą za złotówkę. Spotkajmy się. Wojciechowski, Zielona Góra, Trasa Północna 12 albo na jackpolska.pl.
6: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
8: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 10 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
11: I po reklamie.

Mam dla was nową muzę i nie zawaham się jej użyć. David Guetta i Alok tworzący reggae? No niekoniecznie, ale inspirujący się jak najbardziej. Kilka lat temu amerykańska formacja reggae Stick Figure wydała numer Angels Above Me. No i teraz mamy nową wersję. Trochę reggae, a trochę bardzo nie reggae. Bardzo proszę, David Guetta, Alok, Stick Figure.

0: wciąż brzmi kapitalnie. Anastasia, jeden z hitów zawsze na czasie na naszej antenie, czyli Left Outside Alone. Polski tenis na mocnej i wznoszącej, naprawdę. Kamil Majchrzak, trzecim po Fibaku i Hurkaczu Polakiem, który wygrywa singlowy turniej ATP, pokonując po drodze tenisistów z pierwszej dziesiątki, trzech tenisistów z pierwszej dziesiątki. To działo się w takiej miejscowości, której nazwy nie jestem w stanie wymówić, ale to nie ma najmniejszego znaczenia. Kamil Majchrzak na swoich social mediach pisze o tygodniu, którego nie zapomni. Jest cała masa podziękowań i jest jeszcze na końcu hashtag The best is yet to come, czyli najlepsze dopiero nadejdzie. Wierzymy w to, Kamil, tak samo mocno jak i ty. Gratulacje. Marshmello, Ellie Goulding, za chwilę wesce, później Glass Animals u nas.
1: Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
2: No jak to?

0: wrzutki od rana i zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor, dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: Autopromocja.
3: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś. Wszystkie łososie wędzone Nautica 100 gramów. Drugi tańszy produkt aż 60% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Mleko łowickie UHT 3,2% 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz złoty 65 przy zakupie 6 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: A cappuccino też za 7?
7: Też.
6: A flat white?
7: Też.
6: A...
7: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
8: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Codzienne zakupy to wyzwanie. Ceny idą w górę i w dół. Za to w Biedronce idą w dół i w dół. A od 15 czerwca sprawdź w swojej Biedronce nowe ceny regularne świeżego mięsa. Na przykład schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs. Teraz w nowej cenie regularnej 15,95 za kilogram. Oraz karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. Teraz w nowej cenie regularnej 18,49 za kilogram. I to są właśnie biedronkowe ceny. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Biedronka.
11: I po reklamie.

0: Legendary Lovers kończy tę godzinę hitów w Radiu Łezka. To Katy Perry, świeżynka od niej tuż przed 11. Po godzinie 11 będzie Justin Bieber, Nicki Minaj i Beauty and the Beat. Wesce.
1: Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings24.pl.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
1: To w euro!
2: Emocje rosną!
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu krakus, szynka konserwowa 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,79. A Dalmajer, kawa mielona lub ziarnista 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: 6, 5, 4.
5: Odliczamy do Dni Żar. Bawimy się od 26 do 28 czerwca. Wśród atrakcji Kizo, Kult, Maryla, Piękni i Młodzi, Julia Żugaj, Kacper Bloński, Lubin, DJ Adbase, zespoły rockowe ZDK, Von Promnitz Tour, Vinylband.pl, Flavaj Hip Hop, Orkiestra Denta, Sekcja Wokalna ZDK, Strefa Przedsiębiorców, NGOs, Basketmania i inne. Prowadzący Leszek Jenek. Na Dni Żar zapraszają burmistrz miasta Żary Edyta Gajda, Rada Miasta i Żarski Dom Kultury. Poleca Radio SK.
6: Mam wiadomość znakomitą. Mamy w Żarach salon Vito. Salon meblowy Vito w Żarach, ulica Szmaragdowa 6 przy Żarskiej Obwodnicy, kierunek Olbrachtów. W ofercie ogromny wybór mebli najlepszych producentów. Stoły, krzesła, dodatki, narożniki i inne. Cały asortyment w bardzo atrakcyjnych cenach. Salon meblowy Vito w Żarach, ulica Szmaragdowa 6. Zapraszamy.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie artykuły Alpro kup jeden, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły Alpro kup jeden, drugi tańszy gratis. A ser Camembert Turek 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
11: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Żarach. Chrobrego 21.
12: Dziś w Żarach pogoda będzie zmienna. Na początek dnia spodziewamy się drobnych, przelotnych opadów, a temperatura wyniesie około 14 kresek. Wiatr zachodni będzie lekki. Po południu słońce schowa się za chmurami, a termometry pokażą maksymalnie 16 stopni.
11: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Żarach.
10: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000.
13: Jest 11 na zegarach, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Śledczy zakończyli pracę na działce w Lutoryżu pod Rzeszowem. Kilka dni temu odnaleziono tam ponad 30 ludzkich płodów oraz odpady medyczne. Prace trwały od czwartkowego poranka. Dziś prokuratura ma podsumować swoje prace.
14: Ostatnia informacja było ponad 30 i prawdopodobnie tyle zostanie, natomiast szczegółowe informacje będą podane w ciągu dnia.
13: Mówi Krzysztof Ciechanowski z prokuratury okręgowej w Rzeszowie. Przypomnę, w sprawie zatrzymana została 57-letnia Magdalena H. Lekarz patomorfolog jest byłą właścicielką nieruchomości. Kobieta usłyszała zarzuty. Część sportowców dostała swoje pieniądze. Szef PKO Radosław Pisiewicz zapewnił przed chwilą, że dotrzymał słowa. Do niektórych sportowców dotarły obiecane nagrody za medale olimpijskie. Problemy z wypłatami pojawiły się po aferze Zonda Krypto. Teraz duża awaria w Welobanku. Od rana po weekendowej przerwie technicznej nie działa część usług. Nie ma m.in. dostępu do aplikacji. Działają karty i bankomaty, ale klienci nie mogą płacić kartą w internecie z użyciem ePIN-u. Welobank przejął właśnie klientów detalicznych City Handlowego. A na piłkarskich mistrzostwach świata dziś grę zaczną kolejne grupy. W grupie G o 21 Belgia zmierzy się z Egiptem. W nocy za to Iran zagra z Nową Zelandią. Z kolei w grupie H o 18 pojedynek Hiszpanii z Republiką Zielonego Przylądka, a o północy Arabia Saudyjska zagra z Urugwajem.
15: SK Żary na czasie.
16: Maciej Juszczak. Tym razem sprawdzam, co dzieje się w żarskiej Lunie, a tutaj 17 oraz 18 czerwca dwa kolejne spektakle. 17. Spektakl Teatrów Tańca ZDK pod tytułem Zobaczycie więcej niż widać. To punktualnie o godzinie 18. Natomiast dzień później ten sam spektakl również o godzinie 6. A 18 czerwca o 19 w Zielonej Górze kabaret Paka, a więc będzie okazja się pobawić. Natomiast w weekend będzie okazja potańczyć w palmiarni. To w sobotę o 19.

11:02 na zegarach. To dobry moment na to, żeby zagrać wam coś fajnego. Chcecie potańczyć? To będzie okazja, bo będzie chociażby Bledka i nowy numer od niej, czyli Tańcz. A na początek też tak taręcznie, bo Beauty and the Beat od Justina Biebera i Nicki Minaj. Michu Sobkowski, witajcie, zapraszam, to jest SK.

jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Another i 54 Ultra, czyli Talk to You na antenie Radio SK. Jeśli dobrze kojarzę, 54 Ultra funkcjonuje w New Jersey, czyli no do Nowego Jorku ma niedaleko. No właśnie, jakbyście mogli, to pojechalibyście pozwiedzać Nowy Jork? Ja zawsze, no choćby na weekend, no. Co oznaczałoby, że tyle samo czasu spędziłbym pewnie w podróży, co na miejscu. No ale jest coś wyjątkowego w Nowym Jorku. Mieszkać na pewno bym nie chciał, ale zwiedzać, oddychać atmosferą zawsze. Miasta, które nigdy nie śpi, w ten weekend faktycznie nie spało. Po zdobyciu przez Knicksów pierwszego od 53 lat tytułu mistrzów NBA, miasto nie spało, bo wyszło na ulicę i śpiewało. Co śpiewało? Tak się drą, że ciężko było rozpoznać. Wiem, Empire State of Mind, Jay-Z, Alicia Keys. No my w SC, no zawsze wiemy co dobre, no gramy wam ten numer naprawdę mocno często. Karol G w SC, za moment, później Teddy Swims u nas i Mr. Know-It-All. Radio
1: SK. Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Niektóre wspomnienia potrzebują więcej miejsca. Dlatego powstał Jack JS8 Pro. Nowoczesny, rodzinny SUV z 6 lub 7 miejscami. W Jack od ponad 60 lat dbamy o każdy detal. A model z rocznika 2025 to nasza gwarancja bezpieczeństwa i komfortu. Nawet przy bardzo wesołym pokładzie. Teraz w promocyjnym finansowaniu już od 127 900 zł brutto oraz polisą za złotówkę. Spotkajmy się. Wojciechowski, Zielona Góra, Trasa Północna 12 albo na jackpolska.pl.
4: Wujku, widziałem zebrę!
5: To chyba normalne na drodze.
4: Nie na drodze! W Zoo w Kotbus! Mają tam też nawet nowo otwartą słoniarnię!
5: Co to za zoo?
4: Zoo Euroregionu w Kotbus! Mieszkają tam nie tylko zebry i słonie, ale i lamparty, rysie, strusie, pawie! Widziałem nawet jeżozwierza i kameleona!
5: Poczekaj, sprawdzę gdzie to jest. Faktycznie blisko.
4: Tuż przy granicy! A czynne jest przez cały rok od godziny 9.
6: Zoo Kotbus. Bliżej niż myślisz. Sprawdź sam. Więcej na tierparkkotbus.de.
7: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Prawdziwe piękno nie potrzebuje kompromisów. Salon Artistic Woman w Żarach to wyjątkowa przestrzeń stworzona dla kobiet, które oczekują więcej. Odkryj medycynę estetyczną oraz makijaż permanentny w standardzie premium w zaskakująco dobrych cenach. Świętuj z nami 7 urodziny i skorzystaj z przygotowanych niespodzianek. Podczas rezerwacji podaj hasło Piękna 7, by otrzymać specjalny rabat na dowolny zabieg. Zadzwoń i umów się już dziś. Artistic Woman, Żary, ulica Podchorążych 21.
10: I po reklamie.

0: Pitbull i Kurniaki K. Pitbull i Chris Brown na antenie Radia SK, czyli International Love. SK Karniaki Cup, dokładnie tak. Kto rano nie słyszał, to tego informuję. A kto słyszał, temu przypominam, że już dzisiaj rozstrzygnięcie mamy. Tomek wiedział, że Sławkowi Peszko chodziło o słowo atmosferę w jego wygwizdanej wypowiedzi. Kolejna zagadka już za chwilę będzie na SK.pl i to tam możecie się zgłosić i możecie sprawdzić, czy wam wszystko z tych nagród, które mamy dla was, pasuje. No bo trzeba być 4 lipca w miarę dyspozycyjnym, bo wtedy jest wielki finał SK Karniaki Cup na PGE Narodowym z nagrodą główną 10 tysiącami złotych do wzięcia. Oprócz tego będzie niezła zabawa z ekipą Radia SK i ze Sławkiem Peszko też w loży VIP i 1000 zł kieszonkowego i nocleg. To wszystko, wszystko do sprawdzenia na SK.pl przy okazji zgłaszania się do naszej akcji. Summer i Back to Friends za moment, a później Lady Gaga w SC.
1: SK Karniaki Cup. Reklama.
2: Castorama. Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się odmalować salon.
3: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
2: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
3: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 17 do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Żyj na pełnych obrotach. Szczęście mierz w kilometrach. I pamiętaj, że największa przygoda zaczyna się tu, w Centrum Rowerowym Giant. Ogromny wybór rowerów górskich, trekkingowych, szosowych, graveli, elektrycznych, e-bike i dziecięcych. Sprawdzone marki: Giant, Trek, Merita, Ecobike, Barton, Storm. Części i akcesoria, fachowe doradztwo, transport i serwis, wieloletnie doświadczenie. Centrum Rowerowe Giant. Żary, Jana Matejki 9, Róg Poznańskiej i Żagań, Skarbowa 3 przy moście.
5: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
6: Tomek, a gdzie ty się tak spieszysz?
7: Jak to gdzie? Do nowej placówki partnerskiej Velobanku w Żarach. Oferują obsługę kredytową i depozytową, a doświadczeni doradcy chętnie odpowiadają na wszelkie pytania.
6: O, to może też się wybiorę.
7: Znajdziesz ją przy Placu Przyjaźni 1 w Żarach. Jest otwarta w dni robocze do godziny 16:30. Szczegóły oferty, opłaty i prowizje sprawdzisz na miejscu w placówce. Chodź ze mną i poznaj świat bardziej Velo.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Marek, szefowa cię prosi.
10: Potem.
9: A teraz co robisz?
10: Walczę z potem.
9: Zrób to skutecznie.
10: Ale jak?
9: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
11: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
12: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
13: I po reklamie.

0: wierzę, że pisze się Siget, a wymawia się Siget? Siget.
1: Czy ty mnie obrażasz w tym momencie?
0: Ja cię zapraszam bardzo. A czy ciebie to nie zapraszam, ale słuchacze to zaprosimy na pewno na ten budapesztański, węgierski, cudowny festiwal, na którym właśnie Jazzy,
1: która to wiele wyjaśnia.
0: Kędyna jedna Antoni Radiejewska, która tam się pojawi. Tam w ogóle jest bardzo dużo. Jest Sombr, który też się przecież u nas pojawia. Luis Capaldi, Natasza Bering. Dobra, ale to będzie później, bo teraz będzie Łukasz Duńczyk.
1: Najlepsze imprezki zaczynają się w Esce. To jest najważniejsza informacja.
0: Tak.
1: A ja wam będę grał Damiana Dawida między innymi.
0: Najlepsze popołudnia zaczynają się w Esce. Łukasz, Łukaszem z Duńczykiem. Michu Sapkowski, wielkie dzięki. Mam nadzieję, że słyszymy się jutro po 9:00. Cześć. Radio
2: SK. Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings24.pl

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
3: To w euro.
2: Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
6: Najprostsza droga do sprawnego diesla? Tylko w kierunku Diesel Art. Pracownia napraw wtryskiwaczy i pompowtryskiwaczy Diesel Art oferuje nowość. Możliwość sprawdzania i obsługi wtryskiwaczy benzynowych. Tak, dobrze słyszeliście. Wtryskiwaczy benzynowych. Test potwierdzony wydrukiem. Gwarancja szybkiej obsługi. Diesel Art. Żarywa pienna 6 na terenie Metal Makowska. Diesel Art. Precyzja w dieslu i nie tylko.
7: Jeszcze raz! W Majaland dobra zabawa nigdy się nie kończy. Karuzele, rollercoastery i atrakcje, po których dzieci krzyczą. A w czerwcu czeka na Was promocja 2 plus 1. 3 bilety w cenie 2. Bilety na majaland.pl. To będzie ostatnia reklama.
8: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
11: W Żarach popołudnie zapowiada się przyjemnie, z temperaturą w okolicach 16 kresek. Niebo będzie raczej szare, ale jakość powietrza pozostanie w normie. Wieczorem możliwe opady deszczu, a temperatura wzrośnie do 17 stopni. Uważajcie na zmieniającą się aurę.
10: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000.
12: Minęła 12. Paulina Horwatowska, to jest SK News. Strzelanina w Białej Podlaskiej. Nie żyje mężczyzna, postrzelony na jednej z ulic miasta. Według świadków sprawca oddał kilka strzałów w kierunku przechodnia.
13: Były 4 strzały. Myślała, że to ktoś strzelał do gołębi. Za chwilę informacja, że to człowiek już leży. To jest okropność. Dopiero to jedno to morderstwo, które było, a teraz to gdzieś Teksas.
14: Ja dostałam telefon od kolegi, który też niedaleko mieszka i tylko mówi, nie wychodź z domu, bo strzelanina była pod blokiem. Myślę, jest, coś to się stało.
12: Policja prowadzi obławę i szuka napastnika, a funkcjonariusze apelują do świadków o kontakt i przekazywanie informacji mogących pomóc w zatrzymaniu sprawcy. Przełom w sprawie nagród dla olimpijczyków. Zaległe pieniądze trafiły do medalistów igrzysk. Prezes PKOL Radosław Piesiewicz poinformował, że wypłacono wszystkie obiecane nagrody.
15: No i zrobiliśmy to. Wszystkie zobowiązania nasze wypełniliśmy, a zobowiązanie po Zonda Krypto. Dzięki prywatnym sponsorom te pieniądze przelane zostały na konta naszych sportowców i trenerów.
12: A chodziło m.in. o medalistów zimowych igrzysk w Mediolanie, w tym m.in. o skaczków narciarskich. Silny wiatr w Łódzkiem. Strażacy od wczorajszego południa interweniowali 54 razy. Najczęściej usuwali połamane gałęzie i drzewa. Te zrywały linie telekomunikacyjne i uszkadzały samochody. Najwięcej zgłoszeń było w samej Łodzi. Nikt nie został ranny.
16: SK Żary na czasie.
17: Maciej Juszczak, od razu zabieram Was na stadion przy ulicy Wrocławskiej. Tam już jutro o godzinie 17 kolejny mecz Ekstraligi U24, a więc będzie okazja zobaczyć kolejne ściganie na Zielonogórskim Torze. Natomiast już dzisiaj koszykówka na najwyższym poziomie, finał Orlen Basket Ligi. Czwarty mecz, na razie 2-1 prowadzi warszawska Legia. No i liczymy, że dzisiaj koszykarzom za stalu uda się wyrównać. Początek tego spotkania o 20:15.
18: Ale nam dobrze idzie, słuchajcie. Zobaczcie, już 3 minuty po godzinie 12. Wszystko to najgorsze w tym tygodniu, czyli poniedziałkowa pierwsza połowa już za nami. Się pójdzie zaraz na jakiś obiad, potem jakaś kawka, ploteczki ze znajomymi i jakoś ten poniedziałek w pracy zleci. ASK wam to uprzyjemnia i gra hity na czasie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.
19: Radio SK, hity na czasie.
18: Proszę bardzo, do ploteczek przy ekspresie do kawy w kuchni teraz Damiano Dawid dołącza, a potem m.in. bardzo wakacyjny kawałek od Kuby i Kuby. To jest SK, to hity na czasie.

0: David Guetta i Sam Martin w Radio SK. I te przepiękne, rozluźniające skrzypki na końcu, które obniżają poziom stresu w poniedziałkowe popołudnie. Słuchajcie, przepiękne zachowanie kibiców Japonii na tegorocznym mundialu. Oni przynoszą ze sobą na mecze, słuchajcie, niebieskie worki, do których po meczu zbierają zostawione na trybunach butelki, kubki i opakowania po jedzeniu. Jaka to jest piękna zasada. Aż się prosi, żeby ją wprowadzić, jak będziemy organizować domówkę dla znajomych.
1: Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
2: No jak to?

0: Energii od rana. I zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów do 18 czerwca. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
5: Co za mecz w Biedronce! Dzisiejsze trio w ataku zdobywa wspaniały wynik w oszczędzaniu. Tylko dzisiaj na czele ataku wszystkie napoje energetyczne Monster. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Na środku pola orzeszki ziemne Bacador w posypce Mix 240 gramów. 4,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A do soboty akcję kończy sok jabłkowy Reviva 1 litr, złoty 50 za sztukę przy zakupie 6 z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!
6: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
8: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Zapchany filtr? Silnik nie ma mocy? Lux Service szybko ci pomoże.
11: Wybierz mądrze. Fachowo i skrupulatnie czyścimy filtry DPF, FAP i katalizatory.
10: My to zrobimy. Wymontujemy, wyczyścimy i zamontujemy z powrotem.
11: Po co przepłacać za nowy? Lux Service przywróci sprawność twojego filtra. Przyjeżdżaj prosto do nas. Zapraszamy do współpracy również inne warsztaty.
10: Ulica Żagańska 68. Żary.
11: Wybierz Lux Service. Odzyskaj radość z każdej jazdy.
12: I po reklamie.

0: Biały szum działa bardzo kojąco, a taki szum od Kaśki Sochackiej jeszcze lepiej. To jest Radio SK, to są hity na czasie, już za 22 minuty 13, czyli słuchajcie, jakoś leci nam ten poniedziałek. Ja wiem, że wiele osób na ten dzień narzeka, że energii nie ma, nie ma motywacji do pracy, nic się nie chce, ale nie każdy tak ma. I ja właśnie takich osób teraz szukam, które są dzisiaj generalnie zadowolone i nas pociągną ze sobą do góry. Dajcie znać, dlaczego ten poniedziałek to u was dzień dobry. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Może koleżanka z pracy się jakoś tak ładnie do was uśmiechnęła i macie dobry humor. Jeżeli macie coś pozytywnego do powiedzenia na temat tego poniedziałku, to ja na was właśnie czekam. Nagrywajcie głosówki na Messengerze Eski. A jeśli wstaliście lewą nogą i was od rana trzyma, to ja wam za chwilę zagram Edka Sheerana i powinno zrobić się lepiej.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: A gdzie tu wsteczny jest?
3: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
2: No wyobraź sobie, że nie.
4: No, to będzie okazja.
5: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
6: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: RTV Euro AGD. Każda przygoda zasługuje na świetne zdjęcia. Dlatego zabierz na wakacje smartfon Xiaomi i ciesz się latem tak jak lubisz. Sprawdź wybrane smartfony Xiaomi w atrakcyjnych cenach. Na przykład Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G z aparatem 200 megapikseli kupisz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1499. Cena promocyjna obowiązuje do 12 lipca. Szczegóły w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
10: Niektóre wspomnienia potrzebują więcej miejsca. Dlatego powstał Jack JS8 Pro. Nowoczesny, rodzinny SUV z 6 lub 7 miejscami. W Jack od ponad 60 lat dbamy o każdy detal. A model z rocznika 2025 to nasza gwarancja bezpieczeństwa i komfortu. Nawet przy bardzo wesołym pokładzie. Teraz w promocyjnym finansowaniu już od 127 900 zł brutto oraz polisą za złotówkę. Spotkajmy się. Wojciechowski, Zielona Góra, Trasa Północna 12 albo na jackpolska.pl.
11: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
12: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
13: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
14: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
15: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Wujku, widziałem zebrę!
18: To chyba normalny na drodze.
17: Nie na drodze! W Zoo w Kotbus! Mają tam też nawet nowo otwartą słoniarnię!
18: Co to za zoo?
17: Zoo Euroregionu w Kotbus! Mieszkają tam nie tylko zebry i słonie, ale i lamparty, rysie, strusie, pawie! Widziałem nawet jeżozwierza i kameleona!
18: Poczekaj, sprawdzę, gdzie to jest. Faktycznie blisko.
17: Tuż przy granicy! A czynne jest przez cały rok od godziny 9:00.
19: Zoo Kotbus. Bliżej niż myślisz. Sprawdź sam. Więcej na tierparkkotbus.de.
2: I po reklamie.

0: Nowa gwiazda na polskiej scenie. Marisa w Radiu SK, gramy hity na czasie, a Jola się dzisiaj czuje jak gwiazda w swojej pracy.
1: Cześć SK, u mnie w pracy dzisiaj bardzo przyjemnie, radośnie i wesoło.
0: A, czyli podwyżka pewnie.
1: Mam imieniny, więc przyjechałam do pracy z pysznym ciastem.
0: A, okej.
1: Okay. A w zamian za to od kolegów, koleżanek dostałam przepiękny bukiet kwiatów. Pozdrawiam serdecznie, miłego.
0: Jak ktoś ma urodziny albo imieniny w pracy, to jest zawsze piękny moment, bo wtedy jest to zjeść do kawki. A poza tym te kwiaty to jest wyzwanie rzucone twojemu facetowi, bo on teraz nie może być gorszy. Wy też dawajcie znać, dlaczego poniedziałek to u was dzień dobry. Czekam na głosówki.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Ruszyła wyprzedaż w TTT. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
6: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
7: Play. Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
8: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Znajdziesz w nim makaroniki Duc de Coeur 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I kaczka Pekin z szyją rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99, a teraz tylko 8,99 za kilogram.
11: Lidl, to się opłaca.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych. Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Żarach, Chrobrego 21.
14: W Żarach szykuje się przyjemne popołudnie z temperaturą sięgającą 16 kresek. Ciemne chmury będą krążyć nad miastem, ale powietrze pozostanie w normie. Wieczorem może być mokro, bo prognozowane są przelotne opady, a termometry pokażą maksymalnie 17 stopni.
13: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Żarach.
15: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000.
16: Minęła 13. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Trwa obława po strzelaninie w Białej Podlaskiej. Jedna osoba nie żyje. Policja wciąż poszukuje sprawcy. Na miejscu jest nasz reporter Arek Michlewicz.
17: Tak, jestem dosłownie kilkanaście metrów od miejsca zbrodni. Czynności prowadzi już przybyły na miejsce prokurator. Ofiarę zasłonięto parawanem, a cały teren ogrodzono taśmą. Świadkowie mówią o kilku strzałach.
18: Myślała, że to ktoś strzelał do gołębi. Wystraszyć, żeby stąd poleciała. Za chwilę informacja, że tu człowiek już leży.
17: Na miejscu pracują również policyjni technicy, którzy przy pomocy wykrywaczy metali poszukują łusek z broni, z której strzelano.
16: Policja ustala tożsamość ofiary, a w mieście zorganizowano także blokady dróg. Pakiet CPN jeszcze zostaje, ale bez obniżki akcyzy. We wtorek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5 zł 97 groszy, 98 6,52, a diesla 6,37. Ale z rządowego pakietu CPN wyłączona ma być już akcyza. Pozostanie obniżona stawka VAT. Kierowcy szykują się na droższe paliwo. Czerwiec to ostatni moment na złożenie wniosku o 800+ bez straty pieniędzy, mówi Beata Kopczyńska z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
19: Jeśli wniosek trafi do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych po 30 czerwca, świadczenie będzie przysługiwało dopiero od miesiąca złożenia wniosku, czyli na przykład od lipca lub od sierpnia.
16: A przypomnijmy, od tego roku obowiązują też nowe zasady dla obywateli Ukrainy. Aby otrzymać 800+, rodzic lub opiekun musi być aktywny zawodowo.
20: SK Żary News.
21: Maciej Juszczak. Dzisiaj odbędą się sekcje zwłok. To po tym, jak w Lubsku odnaleziono ciała dwóch osób. Mężczyzna prawdopodobnie zabił swoją ofiarę i popełnił samobójstwo. Nie ze sklepowych półek, a prosto od lokalnych producentów. To podczas wydarzenia dobre, smaczne, bo lubuskie.
22: Degustacje regionalnych potraw z dziczyzny, specjałów z gospodarstw agroturystycznych.
21: Mówi dyrektor skansenu w Ochli Tadeusz Woźniak, całość 28 czerwca.
0: Słuchajcie, dobrze, że nasi nie grają na tegorocznym mundialu, bo dzisiaj Szwecja grała z Tunezją, a my byśmy byli na miejscu Szwecji. O 4 rano trzeba by było wstawać, jacy byśmy byli teraz niewyspani w pracy, byśmy tylko siedzieli i ziewali. Nasi piłkarze po prostu się o nas troszczą i tego się trzymajmy. Łukasz Zduńczyk, witajcie. A jeśli was szef zestresował, to słuchajcie tego. Ach, jaki tu jest relaks, jak teraz stres spada. To jest właśnie Radio SK. 4 minuty po 13 i Alan Walker.

0: energią wchodzimy w nowy tydzień. Florida i Kesha w Radiu SK, gramy hit na czasie. A jak dobrze wejść w nowy tydzień, co zrobić, żeby poniedziałek to był dzień dobry? Kuba ma sposób.
1: Siema Radio SK, moja propozycja na poniedziałek to jest tak: po ciężkim weekendzie jedna kawka, druga kawka, spojrzeć na ukochaną i wchodzimy z buta w ten tydzień. Pozdro.
0: No tak, to prawda, wystarczy czasami jedno spojrzenie, jedno na drugą połówkę i wiemy, że lepiej zejść z oczu. Krótko mówiąc, druga połówka potrafi postawić nas do pionu. W złym i dobrym tego słowa znaczeniu.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Masz dosyć przestarzałych mebli? Szukasz inspiracji do odświeżenia wnętrza?
6: Odkryj salon meblowy Vito. Miejsce, gdzie twoje marzenia o pięknym domu stają się rzeczywistością.
5: Vito. Twój dom. Twój styl.
6: Dlaczego warto wybrać Vito? Szeroki wybór mebli najwyższej jakości, które dopasujemy do twojego gustu i przestrzeni. Styl nowoczesny, klasyczny, minimalistyczny. U nas znajdziesz wszystko.
5: Vito. Jakość i różnorodność w najlepszych cenach.
6: Salon meblowy Vito. Żary, ulica Szmaragdowa 6. Przy żarskiej obwodnicy, kierunek Olbrachtów.
7: Żyj na pełnych obrotach. Szczęście mierz w kilometrach. I pamiętaj, że największa przygoda zaczyna się tu, w centrum rowerowym Giant. Ogromny wybór rowerów górskich, trekkingowych, szosowych, graveli, elektrycznych, e-bike i dziecięcych. Sprawdzone marki: Giant, Trek, Merita, Ecobike, Barton, Storm. Części i akcesoria, fachowe doradztwo, transport i serwis, wieloletnie doświadczenie. Centrum rowerowe Giant. Żary, Jana Matejki 9, Róg Poznańskiej i Żagań, Skarbowa 3, Przymości.
8: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki, nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont i zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
10: 6, 5, 4.
9: Odliczamy do dni żar. Bawimy się od 26 do 28 czerwca. Wśród atrakcji Kizo, Kult, Maryla, Piękni i Młodzi, Julia Żugaj, Kacper Bloński, Lubin, DJ Adbase, zespoły rockowe ZDK, Von Promnitz Tour, Vinylband.pl, Flavaj Hip Hop, Orkiestra Dęta, Sekcja Wokalna ZDK, Strefa Przedsiębiorców, NGOs, Basketmania i inne. Prowadzący Leszek Jenek. Na dni żar zapraszają burmistrz miasta Żary Edyta Gajda, Rada Miasta i Żarski Dom Kultury. Poleca Radio SK.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Oszczędnych kręcą okazje w Auchan!
13: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz e-bon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 17 czerwca zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 18 a 20 czerwca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
14: I po reklamie.

0: Imagine Dragons w Radiu SK. No w końcu, słuchajcie, mamy trawę na miarę XXI wieku. Właśnie wyczytałem, że murawa, na której grają piłkarze podczas tegorocznego mundialu, jest wyjątkowa. Rolnicy z Kanady i Stanów Zjednoczonych podobno stworzyli specjalne odmiany nasion, które potrzebują mniej wody niż zwykła trawa. Bo tam jest teraz bardzo gorąco, są upały i dzięki temu mogą mniej podlewać. A właśnie, a propos klimatu w USA...
1: Mistrzostwa świata w Ameryce to będzie taki klimat, że nawet VAR poprosi o...
0: No właśnie, co zostało wygwizdane? Co dokładnie powiedział Sławomir Peszko? Możecie to odgadnąć na sk.pl. Tam za darmo się zgłaszajcie, bo wystartowała nasza zabawa SK Karniaki Cup. Tu się dzieją prawdziwe mundialowe piłkarskie emocje. Do zgarnięcia udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowym i nagroda główna 10 tysięcy złotych. Tylko najpierw odgadnijcie, co powiedział Sławek Peszko. Na sk.pl możecie za darmo się zgłosić i ten dźwięk jeszcze raz odsłuchać. Jutro dzwonimy do Was w tej sprawie.
2: W czasie mundialu możesz ustrzelić nawet 10 tysiaków. SK Karniaki Cup w Radiu SK.
3: Autopromocja.
4: Jak wkręcać, to tylko na grubo.
5: Jesteś takim koczurem moim, że szok. Po prostu ja, jak mi łzy płyną z tego tytułu, że ty masz udało się wkręcić w taki numer.
4: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
6: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
3: Autopromocja.
7: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Czy można powtórzyć pytanie?
7: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Tak.
7: Brawo!
9: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Castorama. Teoria
12: i praktyka.
11: W teorii przydałoby się odmalować salon.
12: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
11: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
12: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 17 do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
14: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
15: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
16: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie woda źródlana Żywiec Zdrój 8,94 za 6,5 litrowych butelek. Tak, 8,94 za 6,5 litrowych butelek. A płyny do płukania Lenor, drugi tańszy produkt, 80% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
17: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica Farmaceutica SPA.
18: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
19: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
20: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe Luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. Oraz polskie ogórki zielone. Cena przed obniżką 1,69 zł. Teraz 89 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
8: To będzie ostatnia reklama.
21: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
22: I po reklamie.

I tak się właśnie będziemy rozluźniać w upalne popołudnia w czasie urlopu. Bardzo wakacyjny hicior, nowość, Gips i Kukon, wszystkie hity zaczynają się w Esce, a nasz koszykarz Jeremy Sochan dostanie gigantyczną premię. Jego drużyna, przypomnę, w ten weekend wygrała ligę NBA w finale New York Knicks. Po 53 latach tytuł trafił do tej drużyny. I co ciekawe, każdy zawodnik tej drużyny za mistrzostwo otrzyma dodatkowe 770 tysięcy dolarów, co daje prawie 3 miliony złotych. Ale co ciekawe, nasz koszykarz Jeremy się za bardzo nie napracował, bo w trzecim meczu finałów spędził na boisku 10 sekund, w czwartym 4 minuty, a w piątym 9 sekund, co łącznie daje 4 minuty i 19 sekund. Także drodzy rodzice, jeśli w szkole waszego dziecka są jakieś zajęcia z koszykówki, to myślę, że warto zapisać, to się może zwrócić.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
1: To w euro!
2: Emocje rosną!
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Wujku, widziałem zebrę!
4: To chyba normalne na drodze.
3: Nie na drodze! W Zoo w Kotbus! Mają tam też nawet nowo otwartą słoniarnię!
4: Co to za zoo?
3: Zoo Euroregionu w Kotbus! Mieszkają tam nie tylko zebry i słonie, ale i lamparty, rysie, strusie, pawie! Widziałem nawet jeżozwierza i kameleona!
4: Poczekaj, sprawdzę, gdzie to jest. Faktycznie blisko.
3: Tuż przy granicy! A czynne jest przez cały rok od godziny 9:00.
5: Zoo Kotbus. Bliżej niż myślisz. Sprawdź sam. Więcej na tierparkkotbus.de.
6: Niektóre wspomnienia potrzebują więcej miejsca. Dlatego powstał Jack JS8 Pro. Nowoczesny, rodzinny SUV z 6 lub 7 miejscami. W Jack od ponad 60 lat dbamy o każdy detal. A model z rocznika 2025 to nasza gwarancja bezpieczeństwa i komfortu. Nawet przy bardzo wesołym pokładzie. Teraz w promocyjnym finansowaniu już od 127 900 zł brutto oraz polisą za złotówkę. Spotkajmy się. Wojciechowski, Zielona Góra, Trasa Północna 12 albo na jackpolska.pl.
7: Szukasz miejsca na wypoczynek, który będzie pełen energii i blisko natury? Klimatyczne Lubuskie zaprasza! Jeziora, rzeki, rozległe puszcze i malownicze trasy rowerowe. Tu każdy dzień smakuje wyjątkowo, aktywnie i z klimatem.
8: Klimatyczne Lubuskie. Tu zaczyna się lato. Zaprasza Zarząd Województwa Lubuskiego.
7: Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.
9: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
10: Widaron.
9: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
10: Widaron.
9: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
10: Widaron.
9: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
10: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
11: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
12: Tomek, a gdzie ty się tak spieszysz?
13: Jak to gdzie? Do nowej placówki partnerskiej Velobanku w Żarach. Oferują obsługę kredytową i depozytową, a doświadczeni doradcy chętnie odpowiadają na wszelkie pytania.
12: O, to może też się wybiorę.
13: Znajdziesz ją przy Placu Przyjaźni 1 w Żarach. Jest otwarta w dni robocze do godziny 16:30. Szczegóły oferty, opłaty i prowizje sprawdzisz na miejscu w placówce. Chodź ze mną i poznaj świat bardziej Velo.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Prawdziwe piękno nie potrzebuje kompromisów. Salon Artistic Woman w Żarach to wyjątkowa przestrzeń stworzona dla kobiet, które oczekują więcej. Odkryj medycynę estetyczną oraz makijaż permanentny w standardzie premium w zaskakująco dobrych cenach. Świętuj z nami 7 urodziny i skorzystaj z przygotowanych niespodzianek. Podczas rezerwacji podaj hasło Piękna 7, by otrzymać specjalny rabat na dowolny zabieg. Zadzwoń i umów się już dziś. Artistic Woman, Żary, ulica Podchorążych 21.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
18: W Żarach popołudnie zapowiada się z temperaturą około 16 kresek. Niebo zasnute chmurami, więc słońca raczej nie zobaczymy. Ciśnienie stabilne, co nie powinno wpłynąć na nasze samopoczucie. Wieczorem możliwe przelotne opady, a temperatura wzrośnie do 17 stopni.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
19: Minęła 14. Paulina Horpatowska, to jest SK News. 57-letnia patomorfolożka Magdalena H. może trafić do więzienia nawet na 12 lat. Grozi jej też dożywotnie wydalenie z zawodu. Naczelna Izba Lekarska wszczęła postępowanie w tej sprawie. To po tym, jak na jej byłej posesji pod Rzeszowem znaleziono szczątki ludzkich płodów i odpady medyczne.
20: Będzie to postępowanie prowadzone we współpracy z prokuraturą. Tutaj kwestia jest taka, że to również odpowiedzialność zawodowa, no bo to są złamane przepisy, które obejmują lekarzy stracić pracy.
19: Powiedział nam rzecznik Naczelnej Izby lekarskiej Jakub Kosikowski. Kijów liczy straty po nocnym ataku. Co najmniej 5 osób zginęło, około 30 zostało rannych. To jeden z najpoważniejszych ostrzałów w ostatnim czasie, a głównym celem uderzeń były zabytki, m.in. słynny klasztor Ławra Peczerska. Koniec problemów na śląskim odcinku A1. W Dobieszowice przestanie bujać kierowcami. Wybrano wykonawcę naprawy trasy Pyrzowice-Piekary Śląskie. Drogowcy zdemontują około 3 km najbardziej zniszczonej jezdni.
0: Przywrócimy pełną nośność i wewnątrz jezdni oraz zapewnimy trwałość eksploatacyjną na autostrady. Kierowcy zyskają wyższy stopień bezpieczeństwa i komfortu podróży. Zlikwidujemy również obecnie obowiązujące ograniczenie prędkości do 80.
19: Zapowiada Szymon Haczyk ze Śląskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Remont potrwa kilka lat, a pierwszy etap zakończy się w połowie przyszłego roku.
2: SK Żary News.
16: Maciej Juszczak, to będzie ostatni spacer po historycznym amfiteatrze w Zielonej Górze. W niedzielę tuż przed rozbiórką będzie można wziąć kilka niecodziennych pamiątek.
21: W postaci pocztówki z amfiteatru, po demontażu widowni będziecie mogli zostać właścicielami pamiątkowych desek z ławek widowni.
16: Mówiła Anna Kulak-Czysz z ZOKU. Prokuratura Okręgowa w Poznaniu zbada zaniedbania ze strony Urzędu Marszałkowskiego. Chodzi o wieloletni brak nadzoru nad lubuskim teatrem.
22: A ja wam wszystkim życzę takiego szczęścia, jakie mnie przed chwilą spotkało, słuchajcie. Odpalam telefon, a tam powiadomienie, że paczka na mnie w automacie czeka. To zawsze cieszy, nieważne ile zapłaciliśmy. Do pracy dokładam hity na czasie i będzie można nucić turururu. David Guetta już teraz. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Poniedziałek też można wyluzować, jak się okazuje. Też może być dobry humor. Bausa. Tak wam gra Radio SK. To są właśnie hity na czasie. Dlaczego ten poniedziałek to dzień dobry? Dajecie o tym znać głosówkami na Messengerze Eski. U Anity jest naprawdę dobrze.
1: Ja mam dzisiaj fajny dzień, bo udało mi się znaleźć w domu kawę. Bo już nie było, ale znalazłam jakieś tam, nie wiem, resztkę w ziarnach, przeszukałam wszystkie szafki, zmieliłam sobie i zrobiłam sobie kawę i ta kawa tak mnie postawiła na nogi, że czuję się, jakbym mogła wszystko dzisiaj. Pozdrawiam.
0: Anita, świetnie, że jesteś taka nakręcona, bo domownicy już się zastanawiają, co tam dobrego na obiad dzisiaj przygotujesz.
2: Radio SK. Reklama.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
6: Villaro. To mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
7: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor marinowy Luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Jeszcze raz! W Majaland dobra zabawa nigdy się nie kończy. Karuzele, rollercoastery i atrakcje, po których dzieci krzyczą. A w czerwcu czeka na Was promocja 2 plus 1. 3 bilety w cenie 2. Bilety na majaland.pl.
10: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Znajdziesz w nim makaroniki Duc de Coeur. 25% taniej przy zakupie 2 opakowań. I kaczka Pekin z szyją rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz tylko 8,99 za kilogram.
13: Lidl. To się opłaca.
14: I po reklamie.

0: Hot tutaj w Radio SK na poniedziałkowe rozluźnienie. A to jest po prostu genialne rozwiązanie, słuchajcie. W Poznaniu stanął najbardziej wypasiony butelkomat w Polsce, który przyjmuje, uwaga, 100 opakowań jednocześnie. Czyli do tego butelkomatu nie musimy każdej butelki osobno wkładać, z czego co trzecie nam się zawiesi, trzeba wkładać jeszcze raz. Tylko normalnie wyrzucamy wszystkie butelki z worka, automat szybko nam przelicza kaucję i gotowe, nie trzeba stać pół godziny przy butelkomacie. No to czekamy, aż w całej Polsce to wprowadzą, bo wtedy skończą się wyścigi do butelkomatu przed sklepem, prawda? No bo nic tak nie przyspiesza kroku, jak widok tego pana z pełnym workiem na drugim końcu parkingu.
1: Promocja. Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
2: No jak to co?

0: Imprezki od rana i zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Będę był to restaurant.
4: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch, Starciński Salami Snack. Ciao!
5: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
6: Kaufland jest!
7: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pod udzie lub udo z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Kaufland. Kaufland jest!
8: Disney Plus.
9: To jest mój czas.
8: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
10: Mam propozycję.
11: To nie jest jakaś wkrętka?
8: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
12: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
15: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 10 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
18: I po reklamie.

0: Ale Farben w Radiu SK. To są hity na czasie, za 5 minut będzie godzina 15. Słuchajcie, już niedługo, jeszcze trochę w pracy wytrzymamy. Zaraz przyjdzie wieczorna zmiana, będzie można pójść do domu.
1: Ja jestem właśnie w tej sytuacji. Twoje już przyszło, nie musisz czekać do wieczora, wystarczy godzina 15
0: nawet
1: na zegarach.
0: Nie wiecie, jak cieszę się na wasz widok. Kasia Węsierska, Michał Harczak.
1: I to nie dlatego, że nas tak lubisz, tylko dlatego, że jest poniedziałek i chciałbyś już być w domu.
0: Bo będziecie grali hity na czasie, dyplomatycznie wam odpowiem.
2: O, patrz, jaki dyplomata. Rzeczywiście będzie na przykład coś od Damiana Dawida albo Dua Lipy.
1: Fajnie będzie.
0: I Taylor Swift też będzie, która się do wesela podobno szykuje. Takie rzeczy w Radiu SK wrzucamy
2: do wesela
0: ludzi.
2: Się zagoi.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro.
3: Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
5: Teraz konsola Xbox Series X 1TB za 2479 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2759 zł. Allegro Days do 15 czerwca.
6: Najprostsza droga do sprawnego diesla? Tylko w kierunku Diesel Art. Pracowni napraw wtryskiwaczy i pompowtryskiwaczy. Zapraszamy rolników i operatorów ciężkich maszyn i pojazdów. Naprawimy i zregenerujemy podzespoły diesla do ciężarówek, ciągników rolniczych, maszyn budowlanych i agregatów wszystkich marek. Gwarancja szybkiej obsługi nawet w ciągu doby. Diesel Art. Żary Wapienna 6. Na terenie Metal Makowska. Diesel Art. Precyzja w dieslu.
7: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Zapchany filtr? Silnik nie ma mocy? Lux Service szybko ci pomoże.
10: Wybierz mądrze. Fachowo i skrupulatnie czyścimy filtry DPF, FAP i katalizatory.
9: My to zrobimy. Wymontujemy, wyczyścimy i zamontujemy z powrotem.
10: Po co przepłacać za nowy? Lux Service przywróci sprawność twojego filtra. Przyjeżdżaj prosto do nas. Zapraszamy do współpracy również inne warsztaty.
9: Ulica Żagańska 68. Żary.
10: Wybierz Lux Service. Odzyskaj radę z każdej jazdy.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
13: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Żarach. Chrobrego 21.
14: W Żarach popołudnie zapowiada się umiarkowanie ciepłe, z temperaturą sięgającą 17 kresek. Na niebie pojawią się ciemne chmury, które mogą przynieść chwilowe opady. Wiatr będzie łagodny, a jakość powietrza pozostanie w normie, więc można spokojnie cieszyć się dniem.
13: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Żarach.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
15: Zbliża się 15. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Zabójca ze szpitala uniwersyteckiego w Krakowie niepoczytalny. Tak uznał Sąd Okręgowy w Krakowie i umorzył postępowanie. Jarosław W. rok temu zabił ortopedę Tomasza Soleckiego. Trafił do szpitala psychiatrycznego. Będzie tam przebywał do czasu, aż biegli uznają, że nie stanowi zagrożenia dla otoczenia. Wtedy będzie mógł wyjść na wolność. Zakończyło się przesłuchanie Jacka Kurskiego w prokuraturze krajowej. Śledczy badają wątek dotyczący Zbigniewa Ziobry i jego poszukiwań. Sprawdzana jest też możliwość pomocy w ukrywaniu się byłego ministra sprawiedliwości. Ziobro jest podejrzanym w sprawie Funduszu Sprawiedliwości, a o szczegółach już teraz Mateusz Gołębiewski.
16: Prokuratura poinformowała, że Jacek Kurski został przesłuchany jako świadek. Śledczy chcą zweryfikować medialne doniesienia, według których Zbigniew Ziobro miał przebywać w należącym do Kurskiego domu pod Waszyngtonem. Po wyjściu z przesłuchania polityk zapewnił, że były minister sprawiedliwości nigdy tam nie mieszkał. Rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak poinformował, że świadek odpowiadał na pytania i nie uchylał się od składania zeznań. Śledczy pytali także o wiedzę dotyczącą miejsca pobytu Ziobry, jednak treści zeznań nie ujawniono.
15: Małopolska Tour już w ten weekend. To propozycja dla fanów turystyki rowerowej. Na pustyni Błędowskiej zaplanowano rajdy dla dzieci, ale będzie też rywalizacja MTB i gravel, a na trasie wyścigów spotkacie naszą eskową ekipę.
0: SK Żary News.
11: Maciej Juszczak, znamy tegoroczny plan Basker Bass. Festiwal Sztuki Ulicznej powróci do Zielonej Góry 25 i 26 sierpnia.
17: Przyjeżdżają artyści nowi, więc się artyści się nie powtarzają, więc jeśli Państwo już byli na tej imprezie, oglądali tych artystów, to można się spodziewać, że każdego roku będą to zupełnie inni artyści.
11: Mówi Krzysztof Mroziński z ZOKU. W programie znajdą się m.in. pokazy cyrkowe, akrobatyczne i muzyczne. To będą krótkie wakacje. 29 czerwca piłkarze Lechii rozpoczną przygotowania do nowego sezonu.
18: Wrzuć na luz!
19: Wrzuć na luz!
20: Wrzuć na luz!
21: Wrzuć na luz!
22: Wrzuć na luz!
23: Dwie minuty po godzinie 15.
24: Czas najwyższy wrzucić na luz. Ile można ten poniedziałek ciągnąć? Kończmy go.
23: Życzę wam, żebyście mogli dzisiaj świętować, bo jest dzień wiatru i żeby was szybko wywiało z pracy.
24: No właśnie, właśnie, żeby przeminęło z wiatrem, chociaż najszybciej to jednak przemija wypłata.
23: Damiano Dejwit już teraz w Radiu SK, Kasia Węsierska.
24: Miguel Hanczak, dzień dobry.

0: Mogłabym tak śpiewać co rano i budzić mnie, aczkolwiek wiem, że po miesiącu miałabym dosyć Taylor Swift, bo każdy dźwięk budzika dokładnie tak działa. Elizabeth Taylor za nami Westy.
1: 15 minut po godzinie 15. Wstyd, żenada, kompromitacja, hańba.
0: Ale o czym ty mówisz, o moim przyjściu do pracy dzisiaj?
1: Nie. Dzisiaj mamy bardzo ważny dzień. Mija 20 lat od takiego słynnego nagłówka w jednym z tabloidów. To dotyczyło też mundialu piłki nożnej.
0: Jezu, to się w ogóle nie zestarzał, bo nas na tym mundialu tegorocznym nie ma znowu.
1: Byliśmy wtedy po meczu Polska-Ekwador, który przegraliśmy 0-2 na mundialu w Niemczech. No i taki pojawił się wielki nagłówek, wielkie białe litery na czarnym tle. Wstyd, żenada, kompromitacja, hańba. To z dedykacją dla piłkarzy wtedy.
0: W tym roku nikt tego nie napisze, bo nie gramy na mundialu. Można było, można
1: ale
0: było.
1: Poniedziałkowe popołudnie można by było tymi słowami odpisać na przykład szefowi na maila, jeżeli od nas czegoś chce, a nas to wkurza. Że wstyd, że kompromitacja, że żenada, że hańba.
0: To
1: ale wiadomo, że nikt tego nie napisze,
0: że to jest najlepszy
1: boi
0: komentarz do wielu wydarzeń dziś. Wstyd, kompromitacja, żenada, hańba. Nagrajcie głosówkę z wydarzeniem, z sytuacją z waszego życia dziś, do którego to byłby najlepszy komentarz.
1: Ulży wam. Jak powiecie to na głos nam, swoim przyjaciołom z radia, Kasi i Michałowi, to na pewno będzie wam lżej. A my za was może załatwimy tę sprawę jakoś.
0: To co?
1: Głosówki na
0: Messengerze. O takiej treści my teraz?
1: Wstyd, żenada, przez jakie rzeczy?
0: Nie wiem, czy się usłyszymy za kilka minut, ale na pewno wam Justina Biebera w związku z tym zagramy.
2: Radio SK. Reklama. RTV Euro AGD. Każda przygoda zasługuje na świetne zdjęcia. Dlatego zabierz na wakacje smartfon Xiaomi i ciesz się latem tak jak lubisz. Sprawdź wybrane smartfony Xiaomi w atrakcyjnych cenach. Na przykład Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G. Z aparatem 200 megapikseli kupisz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1499. Cena promocyjna obowiązuje do 12 lipca. Szczegóły w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
6: Żyj na pełnych obrotach. Szczęście mierz w kilometrach. I pamiętaj, że największa przygoda zaczyna się tu, w centrum rowerowym Giant. Ogromny wybór rowerów górskich, trekkingowych, szosowych, graveli, elektrycznych, e-bike i dziecięcych. Sprawdzone marki: Giant, Trek, Merita, Ecobike, Barton, Storm. Części i akcesoria, fachowe doradztwo, transport i serwis, wieloletnie doświadczenie. Centrum rowerowe Giant. Żary, Jana Matejki 9, Róg Poznańskiej i Żagań, Skarbowa 3 przy moście.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
10: 6, 5, 4.
11: Odliczamy do dni żar. Bawimy się od 26 do 28 czerwca. Wśród atrakcji Kizo, Kult, Maryla, Piękni i Młodzi, Julia Żugaj, Kacper Bloński, Lubin, DJ Adbase, zespoły rockowe ZDK, Von Promnitz Tour, Vinylband.pl, Flavaj Hip Hop, Orkiestra Denta, Sekcja Wokalna ZDK, Strefa Przedsiębiorców, NGOs, Basketmania i inne. Prowadzący Leszek Jenek. Na dni żar zapraszają burmistrz miasta Żary Edyta Gajda, Rada Miasta i Żarski Dom Kultury. Poleca Radio SK.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w Centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo. Twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
14: I po reklamie.

Nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Wybieram życie w żal.

0: też. Kuban Brozu, Faust w Radiu SK. Zanim spadnie deszcz, trochę to może być prorocze.
1: No tak, ostatnie dni są takie, że na zmianę. Deszcz, słońce, ale do tego akurat nie pasuje hasło wstyd, że nada kompromitacja hańba.
0: Trochę pasuje, do deszczu pasuje.
1: No jeżeli ktoś zwłaszcza miał jakieś plany plenerowe, no to może, faktycznie, ale rzeczywiście świętujemy dzisiaj 20-lecie słynnego nagłówka dotyczącego naszych piłkarzy, którzy przegrali na mundialu z Ekwadorem 20 lat temu. Wstyd, że nada kompromitacja hańba. Pytanie.
0: Teraz nie przegramy, bo nas nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło.
1: Nie kopmy leżącego. Ale może coś takiego u was się dzisiaj wydarzyło, co można podsumować tymi słowami.
0: Karolina.
2: Stanie anginy dzień przed egzaminem dyplomowym na studiach. Wstyd, żenada, hańba.
0: Doskonale to rozumiemy, ale dasz sobie radę.
1: Mówimy za ciebie, bo ty powinnaś teraz się bardzo oszczędzać, jeśli chodzi o głos.
0: Ale nie było słychać jakoś, więc da sobie radę.
1: A może to jest taka ściema?
0: Nie, to by chyba nie nagrywała głosówki do radia. Chociaż znamy takie przypadki, że żeby usprawiedliwić i uwiarygodnić pewne tezy, ludzie posuwają się do różnych rzeczy. Nagrajcie, jaka sytuacja z waszego życia pasowałaby do tego przewodniego hasła. Wstyd, żenada,
1: kompromitacja, hańba. Czekamy głosówki na Messengerze Radia SK, przyjmujemy.

0: 15.38 w tej chwili na zegarkach. Kasia Węsierska, Michał Hanczak, to jest Radio SK. Wrzucamy razem na luz.
1: No i sprawdzamy, do czego byście dzisiaj użyli niewybrednego komentarza pod tytułem wstyd, żenada.

0: Kompromitacja. Hańba. 20 lat miało od takiego nagłówka, którym kiedyś opatrzono granie polskich piłkarzy na mundialu. O, co za zaskoczenie, nie chcę być.
1: Ale już dobrze, zostaw tych piłkarzy. Na razie mamy naszych słuchaczy i ich historię z poniedziałku, jak na przykład historię Kingi.
0: Kinga jest stylistką paznokci, to jest informacja ważna w całej tej historii.
2: Panuje mojej klientce różne kolory, pokazuje ten, tamten, ona mówi, no ten miałam, tamten miałam, kurczę, no nie wiem jaki. No ja mówię do tej klientki, słuchaj, ty to już po prostu zjadłeś zęby na tych kolorach. A ona była w trakcie wymiany uzębienia na implanty i faktycznie tego uzębienia miała po prostu mniej niż standardowo, więc po prostu mi się zrobiło tak głupio, że no myślałam, że się zapadnę pod ziemię, bo no chcielibyście zobaczyć jej filmę.
0: No, chcielibyśmy. Przy tej historii ta mina może być istotnym składnikiem.
1: Kinga, absolutnie zostajesz dzisiaj królową przypału. Gratuluję ci serdecznie. Przechodni medal z ziemniaka wysyłamy, naprawdę.
0: Ale w sumie jest też coś, o czym powiedział Paweł, z czym się wiele osób może utożsamić.
1: Wstyd, że nada kompromitacja.
3: Witam. A ja takich słów używam co miesiąc przy wypłacie.
0: Zabrzmiało znajomo.
1: Jest nas więcej.
4: Radio SK. Reklama. Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów do 18 czerwca. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
5: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
6: Mam wiadomość znakomitą. Mamy w Żarach salon Vito. Salon meblowy Vito w Żarach, ulica Szmaragdowa 6 przy Żarskiej Obwodnicy, kierunek Olbrachtów. W ofercie ogromny wybór mebli najlepszych producentów. Stoły, krzesła, dodatki, narożniki i inne. Cały asortyment w bardzo atrakcyjnych cenach. Salon meblowy Vito w Żarach, ulica Szmaragdowa 6. Zapraszamy!
7: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
8: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
9: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
10: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
11: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronome Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Sting, Nick Cave and the Bad Seeds, Tom Model, Jade czy Lykkeli. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne na metronome.cz. Metronome Festival Praga. Poleca Radio SK.
12: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
13: Marek, szefowa cię prosi.
14: Potem.
13: A teraz co robisz?
14: Walczę z potem.
13: Zrób to skutecznie.
14: Ale jak?
13: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
15: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
16: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
17: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%. Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl. To się opłaca.
19: To będzie ostatnia reklama. Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
20: I po reklamie.

0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Minty de Santo, Użel, a także Altrana Tej na antenie Radia SK.
1: Tuż przed 16:00, mam nadzieję, że wychodzicie powoli z pracy. Jeżeli wychodzicie,
0: albo
1: to dobrze. A z siebie też. Jeżeli nie wychodzicie, to też dobrze, bo trzeba zawsze patrzeć na miłą stronę życia.
0: Po godzinie 16:00, po newsach, po kolejnych hitach na czasie, które wam zagramy, powiemy wam, co zrobić, żeby zagrać na Stadionie Narodowym. Uwaga, nie trzeba być profesjonalnym piłkarzem, ani gwiazdą muzyki pop.
1: No trzeba słuchać Radia SK. I zagramy wam też jedną z naszych nowości, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.

0: kosmetyki do ciała, włosów oraz produkty do makijażu aż 50% taniej. Tak, aż 50% taniej. Kup 3 produkty objęte promocją, a na każdy z nich dostaniesz 50% rabatu. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Villaro. To mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
2: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bezkosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z 2 numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
3: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronom Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Sting, Nick Cave and the Bad Seeds, The Model, Jade czy Lykke Lee. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne na metronom.cz. Metronom Festival Praga. Poleca Radio SK.
4: Tomek, a gdzie ty się tak spieszysz?
5: Jak to gdzie? Do nowej placówki partnerskiej Velobanku w Żarach. Oferują obsługę kredytową i depozytową, a doświadczeni doradcy chętnie odpowiadają na wszelkie pytania.
4: O, to może też się wybiorę.
5: Znajdziesz ją przy Placu Przyjaźni 1 w Żarach. Jest otwarta w dni robocze do godziny 16.30. Szczegóły oferty, opłaty i prowizje sprawdzisz na miejscu w placówce. Chodź ze mną i poznaj świat bardziej Velo.
6: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
7: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe Luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. Oraz polskie ogórki zielone. Cena przed obniżką 1,69 zł. Teraz 89 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
13: W Żarach po południu możemy spodziewać się przelotnych opadów, ale nie ma co się martwić, bo temperatura utrzyma się na poziomie przyjemnych 16 kresek. Wiatr będzie łagodny, a jakość powietrza pozostanie w normie. To dobry moment na relaks w domu z książką lub filmem.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
14: Minęła 16, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Trwa obława po strzelaninie w Białej Podlaskiej. Policja prowadzi kontrolę pojazdów i przeszukania terenu. Napastnik oddał kilka strzałów w pobliżu parkingu przy ulicy Królowej Jadwigi. Zaatakowany mężczyzna zginął na miejscu. Ofiarą jest 44-letni obywatel Rosji.
15: Po oddaniu się z miejsca, trwają nasze policyjne czynności, trwa obława za sprawcą tego zdarzenia, jest ogłoszony alarm dla wszystkich białskich policjantów, trwają kontrole pojazdów, są wystawione blokady na drogach.
14: Relacjonuje podinspektor Andrzej Fiołek z policji w Lublinie. Policyjni technicy przy pomocy wygrywacza metali poszukują teraz łusek. O włos od tragedii w Krainie Pierwszym pod Kielcami runął około 50-metrowy maszt telekomunikacyjny. Potężna stalowa konstrukcja przewróciła się tuż przy drodze i szlaku pieszym. To trasa, z której codziennie korzystają mieszkańcy i turyści.
16: Na miejscu funkcjonariusze wykonali niezbędne czynności, w tym oględziny, oraz rozpytali okolicznych mieszkańców. Trwają czynności zmierzające do ustalenia okoliczności, w jakich stalowy maszt runął na ziemię.
14: Mówił Jacek Borek z Kielc- policji, a lokalne władze nie wykluczają nawet sabotażu. W ten weekend warszawskie targi obronne. W wydarzeniu weźmie udział blisko 100 wystawców. Będzie sprzęt wojskowy, ale nie zabraknie też pokazów i prezentacji nowoczesnych technologii obronnych. Targi odbędą się w warszawskim Expo 21.
17: SK Żary. Sport. Maciej Juszczak. Czy Zastal wyrówna finałową rywalizację w Orlen Basket Lidze? Dzisiaj kolejne starcie z Legią Warszawa.
18: Musimy być pazerniejsi, żeby wierzyć jeszcze bardziej w to, że możemy zdobywać punkty, że ta gra może nam łatwiej przychodzić i powinniśmy dostać ten zastrzyk energii bardzo szybko.
17: Mówił Filip Matczak. Początek meczu o 20:15 w CRS-ie. Walczyli, ale dwóch zawodników meczu nie wygra. Falubas przegrał z GKM Grudziądz 36-54.
19: Wrzuć na luz!
20: Wrzuć na luz!
19: Wrzuć na luz!
21: Wrzuć na luz!
22: W Radiu SK.
23: Nic się nie stało, Polacy, nic się nie stało.
24: Zaskoczyłaś mnie i nie zdążyłem
23: klaskać. Nic się nie stało, bo nie pojechaliście na mundial, to co się miało stać? Ale mundial mamy w domu.
24: No dobrze, ale co ty dzisiaj tak po tych piłkarzach jedziesz? Piłkarze są mili, sympatyczni, odbili mi kiedyś dziewczynę, ale to było dawno temu.
23: Powiemy wam zaraz, co zrobić, żeby zagrać na PG Narodowym, jak nasi piłkarze, a może nawet i lepiej.
24: Kasia Wiesierska.
23: Michał Hanczak, dzień dobry.

0: Widzę, że pan się ładnie przedstawił przed nam tutaj w tej chwili słuchaczom, przed milionami słuchaczy.
1: SK Karniaki Kart.
2: Ale zagraliśmy, słuchajcie, Paktofonika z dedykacją dla wszystkich miłośników klasycznego polskiego rapu.
3: A z dedykacją dla miłośników klasycznego polskiego futbolu, czyli po polsku mówiąc piłki nożnej, mamy zaproszenie na stadion. Do mundialu nie dostaliśmy, ale was
2: ale
3: wyślemy
2: bardzo chętnie. Ale wy możecie i co więcej, wy nie musicie być piłkarzami profesjonalnymi. Ba, nawet nie musicie
3: wiesz,
2: być
3: co, profesjonalni piłkarze też nie zagrali na mundialu, więc to nie jest chyba warunek.
2: Kaśka, ty dzisiaj bardzo szydzisz, jeśli chodzi o naszych piłkarzy. Ja się na to nie godzę. Absolutnie się
3: mam
2: na to nie
3: nadzieję,
2: godzę.
3: Że nasi słuchacze, którzy zostaną piłkarzami, poradzą sobie naprawdę dobrze na murawie.
2: Słuchajcie, kompletujemy drużynę Radia SK, która razem ze Sławkiem Peszko 4 lipca na PGE Narodowym w Warszawie zagra. No i zagra ktoś o 10 tysięcy złotych, bo to jest nagroda główna dla kogoś z was.
3: A żeby się tam dostać, trzeba się zgłosić na sk.pl w zakładce konkursy. Tam piszecie, dlaczego to wy mielibyście trafić do naszej drużyny. A jak już trafiacie na naszą antenę, to mierzycie się ze zagadką od Sławka Peszko. Jak to dzisiaj miało miejsce rano na naszej antenie?
2: Posłuchajmy tej zagadki.
4: Ja swoje już się nabiegałem. Teraz jedyne, co mogę robić, to podawać piłki albo...
3: No, i to, co wygwizdane, trzeba było odgadnąć. I to się, uwaga, udało naszemu słuchaczowi.
5: To słowo jak brzmi?
6: Robić atmosferę.
5: Tak, yes! Tak.
7: Stary, ale się wstrzeliłeś, to było niesamowite. Zwariowaliśmy, szczęki mamy na samej podłodze.
6: Wow, niesamowite, naprawdę, zrobiliście mi tydzień.
3: No i Tomek już wie, co będzie robił 4 lipca.
2: Co więcej, Tomek już zgarnął tysiaka, a jeszcze będzie mógł sięgnąć po 10 tysięcy w wielkim finale. Cały czas kompletujemy tę drużynę, więc wchodźcie na SK.pl i się zgłaszajcie. I tu, uwaga, bardzo dobra wiadomość, chyba możemy to już powiedzieć.
3: Myślisz, że możemy to powiedzieć? Jak to powiemy, a nie mogliśmy, to jutro się usłyszycie ze Sławkiem Peszko, a nie z nami.
2: Dokładnie, bo ktoś w tym studiu będzie. Sławek Peszko osobiście zada komuś z was zagadkę i miejmy nadzieję zaprosi do tej drużyny.
3: No więc się zgłaszajcie, sk.pl, tam was odsyłamy.
1: SK Karniaki Kart.
8: Autopromocja.
9: Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
10: No jak to co?

0: od rana i zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje?
4: To w euro!
5: Emocje rosną!
4: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się promki z targów na biału. Produkty roślinne chłodzone typu jogurt i

0: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: A cappuccino też za siódemkę?
3: Też.
2: A flat white?
3: Też.
2: A...
3: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg.

0: To było krzyk radości, jak Beyoncé wychodzi z pracy. I wy też moglibyście.
1: Ciekawe, czy wystroiła się jak Beyoncé. 37 minut po godzinie 16 wrzucamy razem na luz. Nie wiem, w co był ubrany ten pan, ale nie wiem, czy słyszałaś o moim zdaniem najciekawszej kradzieży tego weekendu. Jeśli chodzi o kroniki policyjne, to się odbiło szerokim echem. Pewien pan w Żyrardowie sprzed sklepu ukradł 1800 rolek papieru toaletowego.
0: A pandemia nowa idzie, że tak zapytam. Już
1: też
0: się zdążą zaopatrzyć?
1: Ale dobra wiadomość jest taka, że kiedy policja go zatrzymała, to cały towar jeszcze miał przy sobie, czyli nie zużył nawet listka.
0: Nic dziwnego, no bo może nie zdążył z nim jeszcze dobiec.

0: aczkolwiek patrząc
1: albo
0: na...
1: Albo po prostu jeszcze był przed kebabem. Powiedziałem to na głos?
0: Najwyraźniej masz jakieś doświadczenia w tym kierunku. Trochę rolek papieru jest od razu u ciebie w mieszkaniu od tego pana?
1: Nie, jeśli chodzi o rolki, to tylko na Instagramie. Tate McRae za chwilę. Radio SK.
2: To promocja. A gdzie tu wsteczny jest?
3: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
2: No wyobraź sobie, że nie.
4: No, to będzie okazja.
5: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
6: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
7: Autopromocja. Reklama.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie targi obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
11: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
12: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
13: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
14: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
15: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
16: Play.
17: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Cichy wentylator bezłopatkowy aż 60 zł taniej. Tylko 279 zł. Najniższa cena z 30 dni 339 zł.
20: Lidl, to się opłaca.
21: I po reklamie.

0: Katy Perry, Legendary Lovers w Radiu SK.
1: 5 minut nam zostało do godziny 17.
0: Czy ty też masz poczucie, że przez cały program cały czas ktoś na nas patrzy?
1: Ale myślisz, że jest tu jakiś wielki brat?
0: No nie, ale mówię o instalacji, która za nami stoi i o biletach, które dla was w związku z tym mamy, dlatego że to jest stary 5 lada moment. Gdybyście widzieli, co tutaj się dzieje, ile my tu mamy chudych, ile my tu mamy bazów, jakie oni są wielkości, jak wielkie mają oczy, to myślę, żebyście się od razu zabrali do pracy, bo naprawdę ktoś sprawdza, co robimy.
1: Faktycznie postaci z tej Story 5 są u nas w studiu, co na naszych socialach możecie zobaczyć, ale będziecie mogli obejrzeć te postaci również w kinie, bo to jest Story 5 od najbliższej środy w kinach i my mamy też dla was trochę prezentów z tym związanych o poranku, także warto wbijać na SKP.pl i słuchać nas od 6 rano.
0: Po 17 też nas słuchajcie, bo będziemy was odprawiać z pracy do domu.
1: To mówiłaś, że mamy iluś tam chudych w studiu i jeden gruby, czyli ja.
0: To ty to powiedziałeś, ja miałam na myśli,
1: formę na lato.
0: Chudzi tu są wszyscy. Po 17 wracamy.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Mi?
1: Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
7: Barbara, kupiłem taniej.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
9: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
10: Wszystko, czego dziś chcę,
11: to hity z Intermarché. Jak polski kalafior, tylko 4,99. A od wtorku łopatka. Kilogram 9,99. Z kartą moje Intermarché.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
13: Zapchany filtr? Silnik nie ma mocy? Lux Service szybko ci pomoże.
14: Wybierz mądrze. Fachowo i skrupulatnie czyścimy filtry DPF, FAP i katalizatory.
13: My to zrobimy. Wymontujemy, wyczyścimy i zamontujemy z powrotem.
14: Po co przepłacać za nowy? Lux Service przywróci sprawność twojego filtra. Przyjeżdżaj prosto do nas. Zapraszamy do współpracy również inne warsztaty.
13: Ulica Żagańska 68, Żary.
14: Wybierz Lux Service. Odzyskaj radość z każdej jazdy.
15: Jeszcze raz!
16: W Majaland dobra zabawa nigdy się nie kończy. Karuzele, rollercoastery i atrakcje, po których dzieci krzyczą. A w czerwcu czeka na Was promocja 2 plus 1. 3 bilety w cenie 2. Bilety na majaland.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
19: Lidl, to się opłaca.
20: I po reklamie.
21: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
22: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Żarach. Chrobrego 21.
23: Wieczorem w Żarach temperatura wyniesie około 16 kresek, więc będzie całkiem przyjemnie. Niestety niebo zasnują ciemne chmury, ale deszczu raczej nie przewidujemy. Wiatr będzie słaby, dlatego parasole raczej nie będą potrzebne. Idealny czas na relaks w domowym zaciszu.
22: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Żarach.
21: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
24: Minęła 17. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Nowe ustalenia w sprawie zabójstwa Mai z Mławy. Biegli uznali, że 18-letni Bartosz G. w chwili zbrodni był poczytalny. To on jest podejrzany o zamordowanie 16-latki. Eksperci ocenili też, że jego stan zdrowia pozwala na udział w postępowaniu.
25: Zespół 5 biegłych, 3 psychiatrów, 2 psychologów opiniował w tej sprawie i uznali oni, że nie ma podstaw do kwestionowania poczytalności podejrzanego w chwili czynu. Obecny stan zdrowia psychicznego również jest dobry i pozwala na udział w postępowaniu podejrzanego w sposób samodzielny i rozsądny.
24: Mówi Bartosz Maliszewski z prokuratury okręgowej w Płocku. Obserwacja podejrzanego trwała 4 tygodnie. Sikorski ostro po ataku na Ławrę Peczerską. Szef polskiej dyplomacji skomentował nocny atak Kijowa. Rosyjski dron uderzył w jeden z najważniejszych zabytków Ukrainy. Po ataku w klasztorze wybuchł pożar. To był skandaliczny atak, ocenił Radosław Sikorski.
26: Mam nadzieję, że wszyscy ci, którzy się dają nabierać na to, że Zachód
0: Zachód jest zgniły, a Rosja jest obrońcą tradycji chrześcijańskiej. Właśnie zobaczyli, jak pułkownik KGB walczy o wiarę i o tradycję.
24: Sikorski wyraził również nadzieję na to, że desperackie ataki Rosji świadczą o tym, że Putin tę wojnę przegrywa. Łódź zaprasza na filmową podróż. Wracają spacery i wycieczki szlakiem produkcji kręconych w mieście. Tegoroczny cykl rozpocznie się od wydarzeń związanych z 50-leciem serialu Daleko od szosy, a w niedzielę pokaz serialu i spotkanie z jego bohaterami.
1: SK Żary News.
2: Maciej Juszczak. Prokuratura Okręgowa w Poznaniu zbada zaniedbania ze strony Urzędu Marszałkowskiego. Chodzi o wieloletni brak nadzoru nad Lubuskim Teatrem. Muzyka, wiadomości i pogoda. Radio to ludzie i emocje, o czym wiedzą już najmłodsi. Dzisiaj naszą redakcję odwiedzili uczniowie ze szkoły podstawowej nr 13. Czym dla nich jest radio? Posłuchajcie.
3: Mi się podoba dlatego, że można sobie mówić, można słuchać piosenek
15: i można nadawać na żywo.
2: A robimy to codziennie dla was.
20: Nareszcie, bo w zeszłym tygodniu nie mogłem się doczekać, kiedy ty to powiesz.
26: Międzynarodowa Godzina Szczęścia! Tak! Poniedziałki chyba uderza kilka razy mocniej, bo czekaliście na nią przynajmniej od jakichś 8 godzin. 3 po 17.
20: Kasia Węsierska, Michał Hanczak, wrzucamy razem na luz.

0: Bardzo dobrze było to słyszeć na antenie Radio SK. Hozier, take me to church.
1: 16 minut po godzinie 17. Zabieramy was tam, gdzie wy tak naprawdę chcecie, bo chętnie wam potowarzyszymy. To w sumie wy nas zabieracie.
0: A ty chciałbyś żyć dłużej niż 100 lat?
1: Właśnie ostatnio nad tym myślałem.
0: I?
1: Bo to zależy, w jakiej będę formie.
0: Uzależni to, co powiem dalej.
1: Jeżeli będę w dobrej formie, nadal będę przystojny, nadal będę miał ładną cerę i będę sprawny fizycznie, to mogę żyć dłużej
0: niż 100 lat. No to dobra i zła informacja, musisz się cały czas ze mną przyjaźnić do tego czasu.
1: Ty masz dziwne te badania, skąd ty je bierzesz w ogóle? To są badania Instytutu imienia Kasi Węsierskiej?
0: Nie, to są badania prosto z Japonii. Japończycy żyją bardzo długo. Jest jedna cecha, która łączy długo żyjących Japończyków. Oni się otaczają ludźmi. I te relacje międzyludzkie podobno według badań powodują, że naprawdę żyjemy dłużej, no bo żyjemy w lepszym samopoczuciu. Dlatego wywnioskowałam, że powinieneś cały czas się ze mną zadawać.
1: Że jak się otaczam ludźmi w pracy, to nie zawsze reaguję tak, że mam takie wrażenie, że potem będę żył dłużej. Raczej w drugą stronę, że za chwilę prawdopodobnie stracę to życie z nerwów, bo zajdę na jakiś zawał na przykład.
0: Przepraszam bardzo, ty mnie nie myl z naszym szefem, dobra?
1: Okej, no dobra. Są, jak to powiedziała kiedyś moja taka jedna znajoma ze studiów, są ludzie i ludzie.
0: Inna sprawa, że gdybyśmy żyli te plus 100 lat, to myślę, że ZUS byłby najbardziej nieszczęśliwym miejscem z tego powodu na całym świecie. Radio
1: SK. A za chwilę gramy w tabu. Jeżeli chcecie się z nami pobawić, to napiszcie na Messengerze Radia SK.
2: Reklama. Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronom Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Sting, Nick Cave and the Bad Seeds, The Model, Jade czy Lykke Lee. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne na metronom.cz. Metronom Festival Praga. Poleca Radio SK.
3: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
4: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
3: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
5: Żyj na pełnych obrotach. Szczęście mierz w kilometrach. I pamiętaj, że największa przygoda zaczyna się tu, w centrum rowerowym Giant. Ogromny wybór rowerów górskich, trekkingowych, szosowych, graveli, elektrycznych, e-bike i dziecięcych. Sprawdzone marki: Giant, Trek, Merita, EcoBike, Barton, Storm. Części i akcesoria, fachowe doradztwo, transport i serwis, wieloletnie doświadczenie. Centrum rowerowe Giant. Żary, Jana Matejki 9, Róg Poznański i Żagań, Skarbowa 3 przy moście.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Tomek, a gdzie ty się tak spieszysz?
8: Jak to gdzie? Do nowej placówki partnerskiej Velobanku w Żarach. Oferują obsługę kredytową i depozytową, a doświadczeni doradcy chętnie odpowiadają na wszelkie pytania.
7: O, to może też się wybiorę.
8: Znajdziesz ją przy Placu Przyjaźni 1 w Żarach. Jest otwarta w dni robocze do godziny 16:30. Szczegóły oferty, opłaty i prowizje sprawdzisz na miejscu w placówce. Chodź ze mną i poznaj świat bardziej Velo.
9: I po reklamie.

0: Damiana Dawid w Radiu SK na poniedziałkowe popołudnie dla wielu osób jak znalazł 17:30.
1: A z nami jest Magda. Dzień dobry, Magda.
2: Dzień dobry, cześć.
1: Jesteś już po pracy, masz to szczęście?
2: A ja jestem na urlopie macierzyńskim.
0: O, to niektórzy powiedzą, co to jest za urlop, przecież to żaden urlop.
1: Urlop i macierzyński to jednak brzmi trochę jak oksymoron, niemniej jednak cieszymy się, że jeszcze, no nie cieszymy się, trochę pracy przed tobą, bo to nie jest praca godzinowa.
0: Spokojnie,
2: niestety, do końca życia to
0: 18
2: jest
0: lat
2: praca.
0: Zleci bardzo szybko, słuchaj, naprawdę.
1: A potem będą dzwonić i tak do tej bardziej dorosłej, żeby pytać, co myślisz.
0: Dużo szybciej jednak zleci 30 sekund za chwilę, ponieważ będziemy ci przez pół minuty właśnie zadawać pytania, na które tobie nie wolno odpowiadać słowami, które zaczynają się na literę
1: P.
0: P jak
1: początek.
0: Paulina.
2: Okej.
1: Magda,
0: poród.
1: Gotowa?
0: Też nie wolno.
2: Gotowa.
0: No to startujemy.
1: I jaki jest dzisiaj dzień tygodnia?
0: Opisz.
2: Monday.
0: Oh my god. Na bazarku obok ogórka?
2: Sałata.
1: Znany śpiewający Dawid?
0: No, dawaj, taki, nie ten, co pomyślałaś, tylko ten drugi, co na przykład śpiewał z Kają, dawaj.
2: O, Dawid.
0: Dobra, lecimy dalej. Trafia do bramki podczas mundialu.
2: Lewandowski.
1: Trafia, nie trafia, zależy jak
0: nie w czasie
1: trafi.
0: Tego mundialu, ale... Ale dobrze, no dobrze, Kwiatkowski Dawid na przykład mógł być. Pewnie to ci wyleciało z głowy nazwisko.
2: Tak.
1: Ewentualnie Damiano Dawid, prawie też
0: ewentualnie.
1: Jak Dawid.
0: Zresztą dla fanów Dawida Kwiatkowskiego jeszcze w tym tygodniu coś będziemy mieli, to mogę obiecać. A dla ciebie już teraz mamy, zaliczamy, nie?
1: Oczywiście, zaliczamy.
0: Mamy dla ciebie 800 plus, jak sobie napiszesz wniosek.
1: No, jak dziewczyna dała nowe życie temu krajowi, to trzeba jej zaliczyć
0: A
1: wszystko.
0: Do tego jeszcze nerka, Eskowa.
2: Super, dzięki wielkie.
1: Dobrze, że dodałeś się Eskowa, bo jeszcze by było, że...
0: Nie, żadnych tutaj niecnych rzeczy na antenie nie mamy, ale oczywiście pozdrawiamy bardzo serdecznie naszą młodą mamę.
1: Magda, życzymy ci fantastycznych kolejnych 18 lat życia twojego dziecka.
2: Dziękuję, pozdrawiam.
0: A tymczasem Lerek Innowator na antenie Radia SK. To jest kawałek, którego wszyscy dzisiaj potrzebujemy, chociaż jeszcze sobie nie zdawaliśmy z tego sprawy.
1: To lecimy, zagrajmy to.

0: dopływamy, mam nadzieję, w kierunku końca waszej pracy. David Guetta, Alok, Stick Figure, Run, Run, River. Za nami Radio Łezka.
1: To nowość na naszej antenie, bo wszystkie hity zaczynają się Westa. Za kilka chwil m.in. Joey, End of Beginning.
0: Uwaga, podaję przepis na szczęście. Duński tym razem, a Duńczycy należą do szczęśliwych podobno narodów. I kluczem do ich szczęścia jest robienie różnych rzeczy po pracy, czyli hobby. I była pewna badaczka, która przetestowała kilkanaście, dokładnie 17 różnych hobby. Piekła, nurkowała, tworzyła.

0: robiła kolaże, haftowała, grała w golfa, majsterkowała, jeździła konną, dużo rzeczy. Dużo. Mm-hmm. I ostatecznie uznała, że robienie czegoś, czyli posiadanie hobby, jest jednym z powodów, dzięki którym stajemy się szczęśliwszymi ludźmi.
1: Hobby, czyli na przykład można coś zbierać, czy na przykład kolekcjonowanie pozycji na kanapie, leżącej, w różnych pozycjach można leżeć, to jest hobby, yes. Że na przykład raz na brzuchu, raz będę leżał na plecach, tak. Raz z nogą do góry.
0: Tak, ja mam niestety gorsze hobby w swojej głowie, jeżeli o to chodzi, ale jak je połączyć z twoim leżeniem, to naprawdę bylibyśmy w niezbyt dobrym miejscu, jeżeli chodzi
1: powiedzieć?
0: O Maniek, formę nie słuchaj. Na lato, dlatego że moje hobby to jest jedzenie.
1: Jejku, uwielbiam, to jest moje duże zainteresowanie i ja naprawdę robię to zawsze z pasją też.
0: No, tylko że potem niestety wchodzenie na wagę zdecydowanie nie należałoby do tych przyjemnych czynności w naszym życiu. I czar szczęścia pryska właśnie w tym momencie. Radio
2: SK. Autopromocja. Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: RTV Euro AGD.
8: Jak okazje, to w euro.
9: Mistrzowskie okazje w grze.
10: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
14: Oszczędzam.
13: O, a ile?
14: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
15: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
16: Najprostsza droga do sprawnego diesla? Tylko w kierunku Diesel Art. Pracowni napraw wtryskiwaczy i pompowtryskiwaczy. Sprawdzanie, kompleksowa regeneracja, kodowanie wtryskiwaczy i pompowtryskiwaczy do wszystkich pojazdów. Naprawa pomp wtryskowych i wielki wybór gotowych produktów na wymianę. Gwarancja szybkiej obsługi nawet w ciągu doby. Diesel Art. Żary Wapienna 6 na terenie Metal Makowska. Diesel Art. Precyzja w dieslu.
17: Vilaro. To mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Vilaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
18: To będzie ostatnia reklama.

0: Jazz i Candy Night tuż przed godziną 18. Mamy nadzieję, że wprawiliśmy was w dobry nastrój, jeżeli ewentualnie był trochę gorszy z powodu poniedziałku. My taki mieliśmy, ale już sobie poprawiliśmy.
1: Jezu, komu to przeszkadzało, to mówienie w tym dzieciństwie, że my już chcemy być dorośli? Ja bym dzisiaj wolała mieć 15 czerwca w szkole i wiedzieć, że za 2 tygodnie niecałe, jak rzucę plecak w kąt, to wrócę do niego dopiero we wrześniu. Albo mama, jak kanapka zacznie pachnieć.
0: Ale z drugiej strony pomyśl sobie, jakbyś teraz na przykład musiała walczyć o oceny. O to, żeby ci jednak ten dobry wyszedł na koniec roku zamiast dostateczny. I musiałabyś tam się płaszczyć, żeby się udało, bo przecież przez cały semestr nic nie robiłaś.
1: Ale w dorosłym życiu to się nie trzeba płaszczyć, jak człowiek idzie po podwyżkę i tam wtedy nie znasz dnia ani godziny.
0: Faktycznie. No dobrze, to życzymy wam, żeby wieczór był dobry, a nie dostateczny.
1: 3 a nawet do 18, a po 18 imprezka w Radiu SK.
0: I Mati Puczyło.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
2: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronom Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Sting, Nick Cave and the Bad Seeds, Tom Model, Jade czy Lykke Lee. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne na metronom.cz. Metronom Festival Praga. Poleca Radio SK.
3: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
4: To będzie ostatnia reklama.

0: rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami, z witaminą C i magnezem.
3: W żarach wieczorem niebo całkowicie zasłonięte chmurami, a temperatura osiągnie przyjemne 16 kresek. Wiatr powieje z zachodu, ale będzie raczej lekki, więc nie powinien przeszkadzać. Deszczu nie przewidujemy, dlatego parasole mogą spokojnie zostać w domach.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
4: Minęła 18. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Deklaracja Donalda Trumpa o wysłaniu dodatkowych 5000 żołnierzy pozostaje aktualna, poinformował minister Marcin Przydacz. Kancelaria prezydenta zapowiada teraz szybkie spotkanie z szefem MON, a to ma się odbyć tuż po powrocie Karola Nawrockiego do kraju. Jest tymczasowy areszt dla mężczyzny podejrzanego o zabójstwo 75-letniego taksówkarza z Czerska na Pomorzu. Mateusz G. przyznał się do winy, jak mówił, zbrodnię planował od kilku miesięcy.
0: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia.
5: SK Sport News.
4: Właśnie teraz rozpoczyna się pojedynek w grupie H. Hiszpania zmierzy się z Republiką Zielonego Przylądka. W grupie G o 21:00 Belgia zmierzy się z Egiptem, a w nocy za to Iran zagra z Nową Zelandią. O północy Arabia Saudyjska zagra z Urugwajem. Dwie wygrane i dwie porażki. Polscy siatkarze zakończyli pierwszy turniej Ligi Narodów. Teraz biało-czerwoni w przyszłym tygodniu zagrają w Gliwicach.
0: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
5: SK Żary News.
6: Maciej Juszczak. Zabójstwo w Lubsku. W jednym z mieszkań policja znalazła ciało starszej kobiety. Z ustaleń mundurowych wynika, że związek ze sprawą mógł mieć poszukiwany mężczyzna. Finał okazał się tragiczny.
7: Prowadzone były czynności zmierzające do odnalezienia mężczyzny, który mógł posiadać informacje na temat okoliczności tego zdarzenia. Mężczyzna ten został odnaleziony. Niestety nie żyje.
6: Mówi Żaneta Kumoś z żarskiej policji. Sprawą zajmuje się prokuratura. Dziś miała być przeprowadzona sekcja zwłok.
5: Imprezka. Imprezka. Imprezka.
8: Imprezka. Piłkarze walczą, to znaczy nie nasi, ale mundial trwa dla kogoś. A wy toczycie dzisiaj jakieś walki? Dajcie znać głosówkami na eskowym Messengerze. Chętnie się o tym dowiem i chętnie zacznę razem z wami imprezkę. Gipsy Opal Drive, Mati Fuczyło, cześć.

0: Carla Fernandez i Co jeśli wesce. 12 minut po 18. Dziś sprawdzamy, z czym walczycie wy. Adam nagrał głosówkę na eskowym Messengerze.
1: Walczę z wmurowywaniem słupków. Dosłownie walczę. Jak zaczynałem, była pogoda. Teraz jest walka w deszczu. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia SK.
0: Walka w deszczu to już prawie jak w romantycznych filmach, Adam. Tylko tam zamiast walki zazwyczaj jest taniec albo jakieś pożegnania. No w sumie, Adam, ciebie też niedługo czeka pożegnanie z walką, mam nadzieję. Trzymam za to mocno kciuki i Olga też się nagrała.
2: Ja będę toczyła dzisiaj walkę z moim fizjoterapeutą. Będzie to walka w udawanie. On będzie udawał, że wcale nie robi mi kuku, a ja będę udawała, że wcale mnie to nie boli.
0: Radio SK. No to trzymam kciuki, żebyś potem nie musiała udawać, że po wizycie u fizjo już wszystko gra. Shakira, Whenever, Wherever, 13 minut po 18.

0: Słuchając tego, łatwo jest mi wyobrazić sobie dobrą, naprawdę dobrą zabawę. A wam? To Wiktor Waligura i cztery pory roku, a we wspomnianym temacie to Trwa magia zabawy w Radiu SK. To jest konkurs, który czeka na was w eskowym poranku w tym tygodniu. Odpowiadacie na pytanie, co robi ulubiona zabawka twojego dziecka, kiedy nie ma was w domu. Do zgarnięcia są zaproszenia na Toy Story 5 dla całej rodziny, zestaw zabawek z filmu i bezprzewodowy głośnik. Pamiętajcie o tym, że zgłoszenia są na sk.pl. Tam też możecie odpalić sobie stream SK Toy Story Radio. Tam, a raczej w aplikacji Radia SK, pobierzcie ją już teraz za darmo. Można słuchać, można rozpoznawać głosy, można słuchać też hitów, które dobrze znacie. Możecie też dobrze pamiętać i na pewno znają je wasi młodsi podopieczni. Premiera filmu już w środę.
1: Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
2: No jak to co?

0: Dawna. I zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Masz dosyć przestarzałych mebli? Szukasz inspiracji do odświeżenia wnętrza?
5: Odkryj salon meblowy Vito. Miejsce, gdzie twoje marzenia o pięknym domu stają się rzeczywistością.
4: Vito. Twój dom. Twój styl.
5: Dlaczego warto wybrać Vito? Szeroki wybór mebli najwyższej jakości, które dopasujemy do twojego gustu i przestrzeni. Styl nowoczesny, klasyczny, minimalistyczny. U nas znajdziesz wszystko.
4: Vito. Jakość i różnorodność w najlepszych cenach.
5: Salon meblowy Vito. Żary, ulica Szmaragdowa 6. Przy Żarskiej Obwodnicy, kierunek Olbrachtów.
6: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
8: Też AI. Na Otomoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
10: 6, 5, 4.
11: Odliczamy do dni żar. Bawimy się od 26 do 28 czerwca. Wśród atrakcji Kizo, Kult, Maryla, Piękni i Młodzi, Julia Żugaj, Kacper Bloński, Lubin, DJ Adbase, zespoły rockowe ZDK, Fon Promnic Tour, Vinylband.pl, Flavaj Hip Hop, Orkiestra Denta, Sekcja Wokalna ZDK, Strefa Przedsiębiorców, NGOs, Basketmania i inne. Prowadzący Leszek Jenek. Na dni żar zapraszają burmistrz miasta Żary Edyta Gajda, Rada Miasta i Żarski Dom Kultury. Poleca Radio SK.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
14: Lidl, to się opłaca.
15: I po reklamie.

0: którą was zapraszam. 21 minut do 19 w Radiu SK i wszędzie też, ale słuchajcie, trwa mundial. Hiszpania, gdy gra z Republiką Zielonego Przylądka. 39 minuta teraz, jak na razie 0-0. Czy tylko ja mam tak, że te mistrzostwa to trochę tak, jakby ich nie było? A to w końcu mistrzostwa świata, ale tak to jest, gdy nie ma się komu śpiewać, nic się nie stało, prawda? Dzieje się za to w temacie mórz. Słuchajcie, przeczytałem o tym, że rośnie ich poziom i nie odpowiadają za to lodowce, które topnieją, tylko, uwaga, puchnące oceany. Wygląda na to, że mają ten sam problem, co ja. Radio SK. Somber, Back to Friends, to już zaraz.
1: Autopromocja.
2: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
3: Jesteś takim koczurem moim, że szok. Po prostu ja, jak mi łzy płyną z tego tytułu, że ty masz, udało się wkręcić w taki numer.
2: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
4: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799 z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
10: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się schab wieprzowy 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 16,95.
11: Carrefour w sumie najlepszy jest.
12: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
13: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
14: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
15: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
16: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%. Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
19: Lidl. To się opłaca.
20: I po reklamie.

4 minuty przed 19 to Bledka i Tańcz. A chcielibyście strzelić karniaka ze Sławkiem Peszko? Ze Eską to jest możliwe. Trwa konkurs SK Karniaki Cup. My zbieramy naszą złotą eskową jedenastkę, taką, która zagra w finale na PGE Narodowym. W końcu my mamy swój finał, mamy swój mundial eskowy. No ale jeden zwycięzca zgarnie 10 tysięcy złotych. Będzie mógł też obejrzeć mecz w loży VIP ze Sławkiem. SK.pl, tu możecie się zgłosić.

0: Reklama.
1: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ctc.eu.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
2: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronom Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Sting, Nick Cave and the Bad Seeds, The Model, Jade czy Lykke Lee. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne na metronom.cz. Metronom Festival Praga. Poleca Radio SK.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Prawdziwe piękno nie potrzebuje kompromisów. Salon Artistic Woman w Żarach to wyjątkowa przestrzeń stworzona dla kobiet, które oczekują więcej. Odkryj medycynę estetyczną oraz makijaż permanentny w standardzie premium w zaskakująco dobrych cenach. Świętuj z nami 7 urodziny i skorzystaj z przygotowanych niespodzianek. Podczas rezerwacji podaj hasło Piękna 7, by otrzymać specjalny rabat na dowolny zabieg. Zadzwoń i umów się już dziś. Artistic Woman, Żary, ulica Podchorążych 21.
7: I po reklamie. Żary na czasie.
8: Słyszymy się po raz kolejny, Maciej Juszczak. Już jutro o 17:00 kolejne emocje w Ekstralidze U24. To na stadionie przy ulicy Wrocławskiej, a nieco później będzie okazja potańczyć na przykład w klubie Prywatka czy w X-Demonie. A kto z Was chce pograć bilarda i snookera, to może wbijać do klubu Hot Shots przy ulicy Moniuszki 16. Tam również kręgle oraz dart.
9: Muzyką się żyje.
10: Tym razem kierunek województwo łódzkie. W najbliższy weekend nasza muzyczna trasa koncertowa SK Music Tour dotrze do dwóch miejsc w tym właśnie regionie. To Zduńska Wola oraz Buczek. W Zduńskiej Woli wystąpią dla Was m.in. znane z hitu Chcę Ciebie Więcej Maciej Skiba, ale też Mary z Polski oraz zespół Ich Troje. To w sobotę, bo w niedzielę scenę przejmie Wiktor Dyduła. Z kolei w Buczku w sobotę pojawią się Jamal oraz Messiah, a w niedzielę wystąpią Kleo, Kuba i Kuba oraz Julia Żugaj. Wszędzie, na wszystkie koncerty, wstęp jest wolny, więc wpadajcie. Zaliam zaliczyła swój pierwszy stadion. Artystka gościnnie wystąpiła u boku Dawida Podsiadło, który zaprosił ją na swoją stadionową trasę. Ale to nie jest koniec newsów związanych z tą artystką. Zalia zapowiedziała premierowy singiel. Piosenka Tylko Kochaj Mnie ukaże się już w piątek i będzie otwarciem nowego muzycznego rozdziału w karierze wokalistki. Zalia zaczyna przygotowania do wydania kolejnej płyty. Za poprzednią Serce dostała niedawno Fryderyka. Teraz słyszymy ją przede wszystkim w hymnie męskiego grania. Zresztą zobaczymy ją też na tej właśnie trasie.
11: Imprezka.
12: Imprezka.
11: Imprezka. Imprezka.
10: Ale usłyszymy ją zaraz też w hicie z Miu, Dopóki się nie znudzisz. Znacie? A ja mam takie pytanie, z czym walczycie dzisiaj, teraz? To sprawdzam w imprezce i mam wrażenie, że wszyscy jesteśmy tą samą osobą, bo wszyscy odpowiadacie, że ze zmęczeniem. No to imprezka jest potrzebna. Rozruszamy się razem. Mati Fuczyło, cześć!

jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Oni mają tego trochę dość. Kuba i Kuba, to jest Radio SK, 14 minut po 19. Imprezka, z czym dzisiaj walczycie? W tym temacie wysyłacie do mnie głosówki na Facebooku Radia SK i Ania wysłała właśnie taką.
1: Ja dzisiaj walczę z kondycją.
0: O!
1: Także przy waszej muzyce świetnie mi się to udaje. Pozdrawiam, Ania.
0: No to bardzo się cieszę. Ania wysłała też zdjęcie. Widzę dwa urządzenia, które wyglądają trochę jak hula hop, bo to chyba jest hula hop. Jest też mata, jest ręczniczek, tak mi się przynajmniej wydaje, że to to. I są jakieś takie dwa dziwne uchwyty, które nie mam pojęcia, do czego służą. To prawdopodobnie zdradza teraz, na jakim poziomie wtajemniczenia w fitnessowe historie jestem, ale Ania, wierzę, że to wszystko sprawia, że z minuty na minutę jesteś bardziej wysportowana, szczęśliwa i zadowolona. Tylko pamiętaj o nawodnieniu. Wysyłamy do ciebie m.in. eskową butelkę, żebyś nie zapomniała. I torbę, żebyś miała w czym nosić ten cały sprzęt. Swoją drogą, ja z kondycją też walczę, ale przegrywam.

0: Jarmiła, Dawid Podsiadło i Na Błysk. 28 minut przed 20. Podobno spada liczba osób, które decydują się na all inclusive w Egipcie i w Turcji. I coraz częściej wybieramy się do Grecji, na Bałkany albo ewentualnie do Albanii. Tam liczba Polaków rośnie, a co dzisiaj nie rośnie? Paulina wysłała głosówkę na SK-owym Messengerze.
1: Ja walczę z ciastem. Pierwszy nie urosła, więc teraz powtórka. Zobaczymy, jak będzie z drugim.
0: Ja w takim razie wiem, jak było. Ciasto nie wyrosło, emocje podskoczyły, a teraz to powoli jest już konflikt zbrojny z blaszką do pieczenia. Ale Paula, jeżeli wyrośnie za drugim, to będzie smakowało dwa razy bardziej. Poza tym jest takie stare powiedzenie, każde wielkie ciasto zaczyna się od małej porażki. Albo właśnie to wymyśliłem.
2: Reklama.
3: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronome Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Sting, Nick Cave and the Bad Seeds, Tom Model, Jade czy Lykke Lee. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne na metronome.cz. Metronome Festival Praga. Poleca Radio SK.
5: Tomek, a gdzie ty się tak spieszysz?
6: Jak to gdzie? Do nowej placówki partnerskiej Velobanku w Żarach. Oferują obsługę kredytową i depozytową, a doświadczeni doradcy chętnie odpowiadają na wszelkie pytania.
5: O, to może też się wybiorę.
6: Znajdziesz ją przy Placu Przyjaźni 1 w Żarach. Jest otwarta w dni robocze do godziny 16:30. Szczegóły oferty, opłaty i prowizje sprawdzisz na miejscu w placówce. Chodź ze mną i poznaj świat bardziej Velo.
7: Zapchany filtr? Silnik nie ma mocy? Lux Service szybko ci pomoże.
8: Wybierz mądrze. Fachowo i skrupulatnie czyścimy filtry DPF, FAP i

Bibi Rexa, David Guetta, Selgers, 12 minut przed 20. A czasem dzieją się rzeczy, których raczej byśmy się nie spodziewali. Na przykład to, co w tym momencie dzieje się na mundialu. Teraz, właśnie teraz, trwa mecz Hiszpania, Republika Zielonego Przylądka. Jest 87 minuta, a wynik, uwaga, 0-0. Nie mam pojęcia, co się tam dzieje, ale coś mi mówi, że niezależnie od wyniku wiem, który trener będzie dzisiaj co najmniej wściekły, no a który też niezależnie od wyniku będzie zachwycony. I takich uśmiechów szukam dziś razem z wami. Ja na przykład stanąłem dzisiaj na wadze. Okazało się, że bateria się wyczerpała, więc nie mogłem sprawdzić wagi. Może i miało być inaczej, ale tak też jest miło. A u was były uśmiechy? Ed Sheeran, Sapphire teraz.

0: Niewiele osób kojarzy się tak z mundialem jak Shakira, prawda? A to jej Daj Daj w Radiu SK. 6 minut do 20 powiedziałem, że na mundialu dzieją się zaskakujące rzeczy. Właśnie teraz trwa końcówka wspomnianego spotkania Hiszpania-Republika Zielonego Przylądka. Trwa doliczony czas. Wynik cały czas 0-0. I wyobrażam sobie, co teraz krzyczą wszyscy kibice, wszyscy piłkarze i cały sztab jednej z drużyn.
1: 53. minuta gry, panie Turek, niech pan tu kończy to spotkanie! Turku, kończ to!

0: Táto promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Money, money, money!
6: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
5: Wygrałam w Cherry Money.
6: Cherry Money?
5: Nowy ekspres los.
6: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
7: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz NestBank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. NestBank. Siła przedsiębiorców.
8: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronom Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Sting, Nick Cave and the Bad Seeds, Tom Model, Jade czy Lykke Lee. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne na metronom.cz. Metronom Festival Praga. Poleca Radio SK.
9: Oszczędnych kręcą okazję w Auchan!
10: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 17 czerwca zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 18 a 20 czerwca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
11: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
12: To będzie ostatnia reklama.

0: na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: I po reklamie.
2: Żary na czasie.
3: Słyszymy się po raz kolejny, Maciej Juszczak, no i tym razem zabieram Was do Filharmonii. Tam w środę kolejny koncert Męskie Brzmienia. Będzie okazja posłuchać największych rockowych przebojów. Będą również piosenki z musicali i filmów, a także polska klasyka. 17 i 19.30 dwa występy specjalnie dla Was. A 18 czerwca o 19 w Café Noir komicy będą testować swoje najnowsze żarty.
4: Muzyką się żyje.
5: Pierwszy dzień festiwalu za nami, impreza była gruba, ale przed nami ciąg dalszy. W sobotę zaczął się Warsaw Music Festival. Na stadionie Legii rządziła mocna muzyka elektroniczna. Przed nami dzień pełen hitów, bo w środę w ramach tej imprezy na scenie zobaczymy grupę Black Eyed Peas. Nie zabraknie takich hitów jak I Got a Feeling, Made My Halfway czy Where is the Love.
6: To hity, przy których my starsi się bawiliśmy, jak byliśmy młodzi, a teraz młodzież odkrywa utwory Black Eyed Peas przez różne platformy typu TikTok. No jest to zdecydowanie zespół, który łączy pokolenia i jest dla każdego. Mamy też mnóstwo innych polskich artystów, m.in. Trips, Kacperczyk czy Alien i Mighties.
5: Zapowiada Aneta Łyczkowska z ekipy organizującej festiwal. Wspomniani artyści zagrają w Warszawie w środę, a na finał Warsaw Music Festival w sobotę przejmie m.in. Armin van Buuren, by świętować w Polsce 25-lecie swojego kultowego show A State of Trance. Na Warsaw Music Festival zaprasza Radio SK.
0: Impreska.
4: Impreska.
0: Impreska. Impreska.
4: Impreska. Impreska.
5: Republika Zielonego Przylądka zremisowała właśnie z Hiszpanią na Mundialu i to bez karniaków, a w SC karniaki są ze Sławkiem Peszko. Możecie się zgłaszać na SK.pl i między innymi zgarnąć oglądanie meczu ze Sławkiem w loży VIP i 10 tysięcy po finale na Narodowym. A to jest finałowa godzina imprezki. Mati Fuczyło, zapraszam.
7: Ja się

0: Jeremi Sikorski i wracam, a teraz zmienimy klimat. Wyobraźcie sobie, że jesteście na imprezie.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Mogłaby się przydać, ja wiem. No to ja wam taką urządzę, bo mamy poniedziałek, a przejście poniedziałku to jest już naprawdę niezły wyczyn. Więc kto już po obowiązkach, temu gratuluję, a kto w trakcie, tego mocno wspieram. A wszystkich was wspiera też Eben, ten pan prosto z Finlandii wypuścił nowość. Dobrze znacie jego ostatni hit, on nazywa się Hurts. I teraz możecie poznać go też z czegoś nowego, nazywa się Forever. I myślę, że warto, abyście to usłyszeli, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Radio SK. To zacznijmy i ten. I co mam?

0: Ale farbem René Millery Body Talk. Czy wy też tak macie, że tankując macie nadzieję, że dziś coś się jednak wydarzy i ceny będą trochę inne? No to będą. Właśnie czytam o tym, że od dzisiaj nie obowiązuje już obniżona akcyza. Według ekspertów to oznacza tylko jedno, od teraz będzie drożej. Mniej więcej o 4%. I to jest dla mnie nauczka, żeby uważać na to, czego sobie życzymy, bo chciałem, żeby ceny były inne, ale nie w tę stronę. Za to imprezka idzie w dobrą. Rudimental i Khalid zaraz, a bilety na koncert tego drugiego będziemy mieli i wesce.
1: Autopromocja.
2: Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
3: No jak to co? Szykują się na premierę Toy Story 5.
4: Czas na zabawę w Radiu SK.
1: Napisz na sk.pl, co robi ulubiona zabawka twojego dziecka, kiedy nie ma was w domu.
4: Słuchaj SK od rana i zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
5: Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
5: Miejski Dom Kultury i Radio SK zapraszają na Dni Zduńskiej Woli 2026 wraz z SK Music Tour. 18-21 czerwca. Na stadionie miejskim wystąpią m.in. Maciej Skiba, Ich Troje, Kabaret Paranienormalni, Wiktor Dyduła, Spięty i Mary z Polski, która zagra utwory Kontroli W i Kosmetyków Mrs. Pinky. Dodatkowo scena alternatywna w ratuszu. Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje prezydent miasta Zduńska Wola. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
7: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronom Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Sting, Nick Cave and the Bad Seeds, Tom Odell, Jade czy Lykke Lee. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne na metronom.cz. Metronom Festival Praga. Poleca Radio SK.
8: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: To będzie ostatnia reklama.

0: sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rapstacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: I po reklamie.

To Akcent i Kylie, a wiecie, że w niedzielę zaczyna się lato? Trudno byłoby w to uwierzyć, patrząc na to, jak wyglądały ostatnie dni, prawda? Ale kto wie, może coś się stanie i zrobi się przyjemnie i ciepło, gdyby tak jeszcze razem z ciepłem przyszedł urlop. Ach, byłoby idealnie, prawda? Albo gdyby mecze mundialu trwały w normalnych dla Polaków godzinach, też by było miło. Zaraz Belgia-Egipt, w nocy kolejne mecze o 3 nad ranem na przykład będą. Jeżeli mam tutaj osoby, które śledzą wszystko to, co dzieje się tam za oceanem, to naprawdę podziwiam. Ale podziwiam też prognozy pogody, bo w weekend podobno nawet koło 30 się zakręcimy. U mnie weekendu jeszcze nie ma, a ja już się kręcę. No to zagram troszkę młodszego pana. Damiano Dawid, The First Time w Imprezce. 15 minut przed 21.

0: 5 minut do 21. To Gipsy Kukon. Ty masz. Tydzień temu to było pierwsze miejsce Rap 20. Jak będzie dziś? To sprawdzimy za 2 godziny. Wtedy zaczyna się Rap 20, a wpadnie do mnie Michel. No to co? Słyszymy się. Mati Fuczyło, cześć.
1: Mówię, patrz, to ty zgłusisz się. Zanim porwie czas, resztę rzućmy. Jutro będzie dla nas za krótki dzień. My heart is a ghost.

0: promocja.
1: A gdzie tu wsteczny jest?
2: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.
4: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
0: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Kolejne mecze mundialu w TVP. Belgia-Egipt, Hiszpania-Republika Zielonego Przylądka, Arabia Saudyjska-Urugwaj. Oglądaj od 17.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
8: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
9: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 10 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
10: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronom Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Sting, Nick Cave and the Bad Seeds, Tom Odell, Jade czy Lykke Lee. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne na metronom.cz. Metronom Festival Praga. Poleca Radio SK.
11: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
12: To będzie ostatnia reklama.

0: składu sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: I po reklamie. Żary na czasie.
2: Witajcie po raz kolejny, Maciej Juszczak. No i tym razem sprawdzamy, co dzieje się w X-Demonie. A tutaj 26 czerwca o 22 rozpoczęcie wakacji. Gościem specjalnym będzie Wad Stoja. Natomiast 21 czerwca o 17 Falubas kontra Betard Sparta Wrocław. A więc kolejne emocje w PGE Ekstralidze. Natomiast kto z Was chce się pobawić, również może wbijać do klubu One Love.

0: Kajary News.
1: Jakie zadania ma Biuro Karier UZ-u? O tym już teraz w rozmowie Oli Kanoniak z kierowniczką centrum Moniką Politańską.
2: Dla Biura Karier, bo rozróżniamy różne nazwy, nasze biuro się nazywa po prostu Biuro Karier Uniwersytetu Zielonogórskiego. Był to rok bardzo intensywnej pracy. Jak dla tak małego zespołu, który serdecznie pozdrawiam z tej strony i naszego długoletniego pracownika Marka i naszą świeżynkę Olgę, z którą udało nam się zrobić świetne wydarzenia, duże targi pracy, które mogą Państwo prześledzić w archiwum na naszej stronie. Ale także rozwijaliśmy dalej nasz konkurs Absolwenta Ekstra i promocję naszych absolwentów comiesięczną. I również mieliśmy z Urzędem Marszałkowskim wspólną imprezę, czyli Galę Absolwenta Ekstra. Bardzo fajne wydarzenie, które też mogą Państwo prześledzić, bo jest całe nagrane i jest link na naszej stronie. Oczywiście oprócz takiej działalności, to są te nasze największe wydarzenia flagowe, o których powiedziałam. Mamy też różne aktywności, tak jak wszystkie inne biura kariery, czyli w październiku Ogólnopolski Tydzień Kariery. I tam różne szkolenia, wydarzenia z naszymi partnerami, z instytucjami współpracującymi, ale także ze szkoleniowcami. Cykl imprez na różnych wydziałach i w różnych miejscach. W listopadzie Światowy Tydzień Przedsiębiorczości, gdzie dużo mówimy o przedsiębiorczości, zachęcamy studentów do tej przedsiębiorczości i na przykład promujemy bardzo intensywnie projekty Solidarności, czyli działania na rzecz lokalnej społeczności. To jest taki projekt unijny skierowany do młodych ludzi między 18 a 30 rokiem życia, dający im fundusze na ich pomysły, które oni widzą, że w lokalnej społeczności jest taka potrzeba, więc chcieliby je zrealizować.
3: Tutaj mówimy nie tylko o studentach, co po prostu o społeczności, czyli o mieszkańcach.
2: Studenci sami określają temat projektu.
3: To studenci mogą być organizatorem projektu, ale ma się to być kierowane do lokalnej społeczności, czyli mieszkańców tutaj regionu.
2: Ma to być kierowane do mieszkańców regionu. Natomiast czy będzie to kierowane tylko do studentów, czy będzie to kierowane do dzieci, czy będzie to kierowane do osób starszych, czy będzie to kierowane do wszystkich środowisk, mówi o tym tematyka projektu, którą wybierają studenci.
3: I są zainteresowani?
2: Tak, tak jakby Państwo mogą bardzo fajnie prześledzić na stronie Biura Karier, zostały zrealizowane na naszej uczelni już kilka projektów. Moim zdaniem osobiście jest to jedno z takich największych przedsięwzięć i najlepszych możliwości szkolenia, jakie realizują sobie studenci, ponieważ realizują własne pomysły zgodne z ich zainteresowaniami, ale także robią to w lokalnej społeczności, czyli dają się poznać tej lokalnej społeczności, budują sobie markę swoją własną w tej lokalnej społeczności, ale też uczą się współpracy w grupie, ponieważ te projekty realizuje minimum 5-osobowa grupa. Wszyscy pracodawcy, z którymi współpracuję, mówią, że młodzi ludzie i nasz cykl kształcenia, który przechodzą, jest bardzo taki zindywidualizowany. Ja, moje osiągnięcia, mój czerwony pasek, a nie za bardzo jest nakierowany na myślenie projektowe, na współpracę w grupie, na realizowanie wspólnie razem jakichś przedsięwzięć. Więc tym bardziej i tym chętniej promuję te projekty, bo widzę, jaką one wartość wnoszą, kiedy już studenci i grupa studencka zakończy dany projekt. Na naszej uczelni już jest 6 zrealizowanych projektów. Były one tak różne, jak różne były grupy studenckie. Pierwszymi śmiałkami, którzy się podjęli tego wyzwania, byli studenci zrzeszeni w Kole Inżynierii Kosmicznej. Zrealizowali oni 2 duże projekty dotyczące kształcenia z związanego z kosmosem, czyli to było kształcenie skierowane dla dzieci ze szkół podstawowych, ale także później programowania i różnych takich aktywności informatycznych. Mhm. I to było projekt skierowany dla młodzieży ze szkół średnich. Kolejną grupą były studentki filologii rosyjskiej. To był projekt, który był realizowany od 2022 roku do 2023 roku, w momencie, w którym wybuchła wojna na Ukrainie. I kiedy dzieci ukraińskie zaczęły wraz z rodzinami przybywać do nas, nasze studentki, które były wówczas wolontariuszkami, no zobaczyły, że te dzieci mają problem ze zintegrowaniem się z rówieśnikami swoimi, z Polakami. I zrealizowały taki projekt, który nazywał się Bajka Poczytajka, czyli razem z tymi dziećmi napisały polskimi i ukraińskimi, napisały bajkę w trzech językach, po polsku, po ukraińsku i po rosyjsku, bo część dzieci ukraińskich nie mówiła po ukraińsku, tylko mówiła w języku rosyjskim. I w trakcie pisania tej bajki zostały właśnie, po pierwsze, te dzieci nie myślały o tym, co się trudnego wydarza w ich życiu. Miały szansę poprzebywać ze swoimi rówieśnikami. Miały okazję twórczo się pobawić, rysować, projektować, wymyślać różne historie. Bajka nosi tytuł Mysia Imprezka. Została wydana w formie książkowej, rozesłana po domach dziecka w kraju i też za granicą. Kolejnym projektem był projekt studentek z logopedii, które zauważyły, że dzieci między pierwszym a trzecim rokiem życia nie są objęte opieką logopedyczną w przedszkolach, w żłobkach, przepraszam. I postanowiły tę lukę wypełnić. Organizowały diagnozy, napisały taki e-book, nagrały też ten e-book, przybliżające rodzicom, z jakimi problemami mogą się stykać, sygnalizujące też nieprawidłowości, że na przykład warto ze swoim dzieckiem pójść do logopedy, bo dziecko nie rozwija się prawidłowo. Też w niektórych żłobkach przeprowadziły takie badania i postawiły diagnozy. Otworzyły też na naszym uniwersytecie punkt, w którym rodzice mogli się zapisać na diagnozę.
3: Super.
2: Ją otrzymać. To jest też bardzo ciekawe, że proszę spojrzeć, te wszystkie działania były bardzo powiązane z ich
3: kształceniem.
2: Tak, także dziewczyny tak naprawdę budowały swoją markę, nabywały doświadczenia zgodnie ze swoim kierunkiem kształcenia. Wszystkie przedszkola i rodzice mieli też szansę poznać, że za chwilę takie osoby wejdą na rynek pracy, jak pracują z ich pociechami. Także bardzo te działania były skorelowane z ich kierunkiem studiów. Kolejnym projektem był taki projekt naszych studentów zrzeszonych w Radzie Studentów z Niepełnosprawnościami. I to był taki projekt włączający, bardzo fajny. Studenci organizowali różne działania artystyczne i zapraszali do nich różne grupy społeczne. Także jak wcześniej rozmawiałyśmy, do jakich grup społecznych adresowane są projekty, to akurat ten projekt był rzeczywiście i ze starszymi osobami, bo nasi studenci szli do domu seniora, ale także też z dziećmi, które były w różnych placówkach na terenie Zielonej Góry i tam też z nimi były realizowane działania artystyczne. Działania te dotyczyły między innymi, pisali wiersze, były też zajęcia fotograficzne, były zajęcia poetyckie, były zajęcia plastyczne, malowali obrazy i tak dalej. Projekt nazywał się Wyrażam siebie przez sztukę, bo nasi studenci z Rady Studentów z Niepełnosprawnościami zauważyli, że tak naprawdę sztuka jednoczy ludzi, że w sztuce nie widać barier. I był to taki bardzo wzruszający i ciekawy projekt, pokazujący te wszystkie możliwości wszystkich grup odbiorców tak naprawdę i wszystkich zachęcających do wyrażania siebie przez sztukę. W tej chwili realizowany jest na naszej uczelni, bo trwa on 12 miesięcy, te projekty mogą trwać od 2 do 12 miesięcy. Mhm. Najczęściej są 12-miesięczne, ponieważ pisanie wniosku czy dla projektu 2-miesięcznego, czy 12-miesięcznego jest takie samo, natomiast kwota dofinansowania jest różna, bo jest to w tej chwili 630 euro na miesiąc, więc jak się to przez krotność miesięcy przemnoży, to większość grup chce realizować projekty 12-miesięczne. Także w tej chwili jest realizowany taki projekt, nazywa się PhysioKids, małe kroki, wielkie postępy. Było podpisane porozumienie z przedszkolem, dziewczyny z koła naukowego Biomedus rehabilitują dzieci z przedszkola, badają ich wady postawy. Ta grupa projektowa wywodzi się ze studentek fizjoterapii, ale także inżynierii biomedycznej. Z tych pieniędzy, które dostały do Unii, zakupiły, weszły we współpracę z firmą produkującą sprzęt. Przeprowadziły diagnozy tych dzieci. Skala wad postawy, badają skalę wad postawy. Jest świetna grupa reprezentatywna. Rodzice tych dzieci dostaną też informacje, jakie są wady postawy w ich grupie. No i oczywiście raz w tygodniu nasze wolontariuszki idą tam na ćwiczenia i bawią się z dziećmi. Bardzo Państwu polecam śledzenie Facebooka tej grupy, wspieranie, bo dziewczyny robią to za darmo. Mhm. One zdobywają doświadczenie w ten sposób, też budują swoją markę, czy fizjoterapeutek, czy inżynierek. Też na podstawie tych badań na pewno powstaną jakieś artykuły naukowe mówiące o tym, jakie są potrzeby współcześnie. Nie jest to tylko taka teoria, nie jest to tylko studiowanie przez teorię, tylko studiowanie przez praktykę. Czyli to, co młodzi ludzie teraz najchętniej chcieliby robić, żeby ta wiedza, którą oni nabywają na uczelniach wyższych, nie była oderwana od rzeczywistości. I tę możliwość dają właśnie projekty Solidarności.
3: Czy do tych projektów nadal można się zgłaszać?
2: Te nabory do tych projektów są w formie konkursu. I ten konkurs w całej Unii jest przeprowadzany dwa razy w roku. A na kolejny termin to będzie 1 października. Jeżeli te projekty można realizować w różny sposób. Grupa młodych ludzi między 18 a 30 rokiem życia może je realizować razem z organizacją wspierającą. Mhm. I wybierają sobie tą organizację. Nasi studenci często wybierają uczelnie. No, nie ma co tu kryć. Jesteśmy wielką organizacją, która ma duże możliwości wsparcia. Mhm. Czy poprzez budynki, które mamy, czy poprzez miejsca, gdzie można zorganizować różnego rodzaju eventy, czy poprzez kontakty, które mamy, ale także też wiarygodność. Wiarygodny partner to wiarygodna grupa. Więc często ci młodzi ludzie decydują się na takiego wiarygodnego partnera, jakim jest uczelnia, i chcą to realizować tutaj właśnie z nami.
3: Mhm. Czyli jeżeli teraz nas słyszą i już myślą o październiku, to mogą zwrócić się do Państwa, do Biura Karier?
2: Tak. Ja pomagam studentom pisać te projekty. Pomagam też zrozumieć, ponieważ jestem ich naprawdę propagatorką i fanką, więc widziałam już niejeden projekt, uczestniczyłam już też w niejednym projekcie i spotykam się też z młodymi ludźmi na różnych zjazdach w Polsce, którzy organizują tego rodzaju projekty, więc chętnie dzielę się swoim doświadczeniem. Mhm. I zapraszam zawsze. I zawsze też robimy takie eventy właśnie w Światowym Tygodniu Przedsiębiorczości, zachęcające, bo rozumiem, że kiedy pierwszy raz czyta się przewodnik po projektach, to nie za bardzo to, że projekt jest pustą kartką i że młody człowiek tak naprawdę może zrobić wszystko, jest wielkim ograniczeniem dla nich. Bo w procesie kształcenia zawsze były zadania konkretne. Napisz wypracowanie o wakacjach, rozwiąż zadanie, a mało było takich zadań, czego chcesz. Mhm. I to jest i ta wolność, którą dają projekty Solidarności, jest jednak dużym ograniczeniem dla wyobraźni.
3: Rozumiem.
2: Dla przełożenia tego na praktykę, tak. Na działanie praktyczne, dla dostrzeżenia tak naprawdę którą ścieżkę wybrać, które potrzeby lokalnej społeczności są najważniejsze, bo jest to konkurs i te wszystkie wnioski, które spływają do Narodowej Agencji, która jest przedstawicielem Erasmus Plus na Polskę, one są oceniane, więc ludzie w całej Polsce mają jakieś pomysły i warto w taki sposób napisać projekt, żeby ten nasz wniosek został po prostu doceniony.
3: To jednak nie koniec, bo już Państwo przygotowujecie się do kolejnego flagowego wydarzenia, czyli do targów pracy, prawda?
2: Tak, została rozesłana ankieta targowa. Między innymi w ankiecie mają szansę pracodawcy zgłosić swoje zapotrzebowania, zgłaszają też, jakie mają oferty, czy pracy, czy praktyk, czy staży, ile mają tych ofert. Czy współpracują z wydziałem, czy współpracują z naszym serwisem akademickich biur karier. To jest takie miejsce, gdzie poza targami ukazują się oferty pracy, praktyk, staży. I na podstawie tej ankiety, na którą odpowiadają pracodawcy do 12 marca, będziemy kwalifikować wystawców. Zakwalifikowanych wystawców do 19 marca roześlemy zaproszenia na targi. W tych zaproszeniach będzie oczywiście oficjalne zgłoszenie, ale także akceptacja warunków BHP i tego rodzaju RODO i innych wynikających z organizacyjnych rzeczy. I przedsiębiorcy, którzy nadal podtrzymają chęć uczestnictwa, prześlą nam te zgłoszenia do 2 kwietnia, żebyśmy mogli na 12 maja poustawiać stoiska w budynku tradycyjnie na kampusie A, w budynku A29 przy ulicy profesora Zygmunta Szafrana 4A.
3: Rokrocznie ilu wystawców pojawia się na targach?
2: Około 60 wystawców.
3: To sporo, prawda?
2: To sporo. Zawsze jest ich trochę więcej, tylko sprawdzamy też, jakie są też oferty pracodawców. Zależy nam na tym, żeby to nie była tylko forma reklamy danego przedsiębiorstwa i nic za tym nie szło, bo to też wzbudza potem irytację naszych studentów, którzy mówią, no ale stoi ten pracodawca, ale nie chce nikogo na praktyki, nie chce na staż, po prostu przyszedł się tylko pokazać. Więc między innymi po to jest ta ankieta, żebyśmy mogli wyłuskać te najbardziej cenne kontakty i też zobaczyć tak naprawdę, do jakich studentów kierują, do jakich kierunków kierowane są ich oferty.
3: Tutaj studenci też, albo przyszli studenci, mogą sobie zobaczyć, w jakich dziedzinach jest najwięcej ofert pracy.
2: Tak, ale mogą też zobaczyć to na podstawie ekonomicznych losów absolwentów i na przykład zarobków, które mają absolwenci danego kierunku. ela.gov.pl, bardzo polecam. Bardzo mało znane narzędzie, ale na przykład w tym roku największe zarobki, proszę zgadnąć, po jakim kierunku? Pielęgniarstwo. To nie jest zaskakujące, idzie wielka nisza. Jest coraz mniej pielęgniarek na rynku pracy. Pielęgniarki, które rzeczywiście pracują, to jest średnio 50+. Coraz mniej osób pozostaje w zawodzie albo pozostaje w Polsce, także zarobki po pielęgniarstwie będą tylko rosły.
3: Okej, to taka podpowiedź.
2: Nawet do tego stopnia, że jak rozmawiam ze znajomymi lekarzami, no to wszyscy wiedzą, że jest mało lekarzy, ale ci lekarze, którzy pracują, to mówią, jest nas mało, ale pielęgniarek jest jeszcze mniej. I pielęgniarki za chwilę będą odchodziły na emeryturę i nie ma ich kto zastąpić. Także jesteśmy przed ogromną zmianą i na pewno jeżeli ktoś czuje, że może pracować w zawodach medycznych, to serdecznie polecam.
3: Warto to rozważyć. Wybierając się na targi, będąc studentem na przykład, warto mieć pod ręką CV?
2: Tak. Ponieważ na targach zawsze organizujemy niektóre firmy, pytamy ich o to też między innymi w ankiecie, czy będą konsultowali dokumenty aplikacyjne. I nie wszystkie, ale większość firm odpowiada. I wtedy te firmy mają też po pierwsze taki znaczek na swoim biurku, że tutaj jest CV Point. ale też można przyjść właśnie wtedy z dokumentami po prostu na spokojnie, w warunkach uczelnianych, nie na rozmowie rekrutacyjnej o pracę, tylko w takich bezpiecznych warunkach poszukać podpowiedzi od danej branży, od danego HR-owca.
3: Mhm. I tutaj wystawiają się zapewne nie tylko firmy prywatne, co też na przykład służby mundurowe, prawda? Tutaj też...
2: Tak, tak, tak. Co roku mamy grupę ze służb mundurowych. Oni chętnie biorą udział w naszych targach. Także i nie tylko mamy pracodawców i firmy. Mamy również na przykład stoisko naszego Biura Współpracy z Zagranicą, stoisko Erasmus. Mamy stoiska również partnerów z nami współpracujących Fundacji Aktywizacja. To jest taka poznańska fundacja, która opiekuje się również lubuskim obszarem, która dla osób z niepełnosprawnościami zapewnia różne staże, różne szkolenia, różne możliwości szkolenia. Oni pozyskują jako fundacja duże środki finansowe na to. Także student z niepełnosprawnościami naszego uniwersytetu może się dowiedzieć dużo ciekawych rzeczy od przedstawicieli tej fundacji. I oni też również są obecni. W tym roku już wypełnili ankietę, zadeklarowali swój przyjazd. Także serdecznie zapraszamy do ich stoiska. Współpracujemy też również z różnymi agencjami zatrudnienia, bo zdajemy sobie sprawę, że pracodawca to jest już jedna branża i konkretne wymagania, ale czasami agencja zatrudnienia patrzy na rynek pracy poprzez różne branże. I uważam, że kontakt z agencją zatrudnienia jest rzeczywiście czymś cennym. Między innymi dlatego, że po pierwsze nasze koleżanki są bardzo sympatyczne, dzielą się ogromną wiedzą i chętnie dzielą się tą wiedzą i są bardzo pomocne i zapraszają zostawienie swojego CV w takiej agencji, wejście pod opiekę takiej agencji nie skutkuje żadnymi zobowiązaniami finansowymi dla studenta, a tak naprawdę poszerza możliwości rynku pracy, bo jeżeli dana agencja ma już to CV i trafi się taka potrzeba, to zawsze pomyśli o tym studencie.
0: SK 106.6. SK Żary News.
1: Każdego roku działają na pełnych obrotach, nie tylko po to, by się kształcić, ale również o zdrowiu opowiadać innym. Mowa o stowarzyszeniu IFMS Apoland, działającego na UZ-cie. Więcej już teraz w rozmowie Oli Kanoniak z Dobrosławą Kieres.
4: Dobrosława Kieres, koordynator lokalny programu stałego do spraw zdrowia publicznego, Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMS Poland, oddział Zielona Góra.
5: No dobra, no to właśnie. No i Stowarzyszenie IFMS Poland, które od wielu lat już można powiedzieć bardzo prężnie działa w naszym regionie. Może najpierw zaczniemy od tego, co za nami, czyli rok akademicki 2024-2025. Jak tam wasza działalność tutaj w naszym ośrodku w UZ-cie, na UZ-cie, ale też w regionie, tak? No bo to nie działacie tylko między sobą.
4: Jasne. Działaliśmy bardzo prężnie w tym roku. Udało nam się zorganizować dwa duże finały zdrowia pod kontrolą. Oprócz tego odwiedzaliśmy szkoły, przedszkola, domy pomocy społecznej. Byliśmy również na festynie na Szmaragdowym Wzgórzu ostatnio. Generalnie myślę, że było nas widać i słychać z naszymi różnymi akcjami profilaktycznymi i staraliśmy się jak najbardziej dotrzeć do mieszkańców. Mogę powiedzieć, że udało nam się skutecznie dotrzeć do studentów, zwłaszcza obecnego już drugiego roku, czyli tych, którzy zaczynali w tym roku akademickim i wiele z nich dołączyło do nas, zaangażowało się w nasze działania i to jest zawsze bardzo budujące, kiedy widzimy, jak no my studencko się starzejemy, ale widać ogromny potencjał w nowych studentach, studentkach, którzy dołączają i którzy chcą troszkę nas zastąpić, troszkę jeszcze nas wspomóc w tych działaniach.
5: Mm-hmm. Ja pamiętam, jak IFMSA Poland jeszcze raczkowało. Ty tak naprawdę to już kilka lat jesteś w stowarzyszeniu, prawda?
4: Tak, ja teraz skończę swój 4. rok działalności.
5: Czyli jak zaczęłaś studia, to zaczęłaś od razu działać?
4: Tak, od początku.
5: Mhm. I jak to można porównać na przestrzeni lat, jak się zmienia to stowarzyszenie?
4: Myślę, że nabieramy doświadczenia. Udało nam się otworzyć wiele drzwi i po prostu pokazać, że to, co robimy, jest wartościowe, że jest fajne zarówno dla mieszkańców, jak i dla studentów, że idzie za tym ogromna chęć pomocy, ale też taka merytoryczna wiedza, takie dobre nastawienie. I teraz naprawdę mamy już taką całkiem sporą bazę kontaktów, czy to chodzi o placówki dydaktyczne, czy o galerie, czy o różne inne instytucje, które widzą, że to, co robimy, jest przydatne dla mieszkańców i chcą nas wspierać w naszych akcjach. Więc dzięki temu możemy organizować coraz więcej akcji. Mamy też coraz więcej swoich sprzętów i przyrządów do badań, do lekcji. Także widać, że cały czas się rozwijamy i z roku na rok coraz więcej młodszych studentów do nas dołącza, więc również coraz więcej akcji tak sumarycznie może się odbywać.
5: Mhm. Dobrze, to zanim zaczniemy o tym, co do mieszkańców, to powiedz, jak działacie w swoim środowisku, co wam daje przynależność do stowarzyszenia?
4: Przede wszystkim, znaczy można to tak rozpatrywać z dwóch stron, bo jeżeli mówimy o takich korzyściach, że tak powiem, bardziej wymiernych, no to wszystko, co robimy w ramach działalności stowarzyszenia, jest wynagradzane w punktach. To są takie nasze punkty przyznawane według taryfikatora i później te punkty można wymienić na zagraniczne praktyki wakacyjne, czyli te, które odbywamy po każdym roku studiów. Nie musimy ich robić, czy to tu w Zielonej Górze w Szpitalu Uniwersyteckim, czy gdzieś w szpitalach przy naszych takich pierwotnych miejscach zamieszkania, tylko można na taką praktykę wyjechać sobie do Brazylii, Hiszpanii, czy nawet do Japonii. I to jest taki wymierny, zdecydowany plus tego, żeby zaangażować się w nasze działania, ale nie tylko. I bardzo fajnie się to obserwuje, jak właśnie ktoś zaczyna z taką myślą, że sobie będzie chodził na akcję, zbierał punkty i poleci gdzieś tam do Finlandii, Korei, czy gdzie mu się marzy. A w trakcie tego zbierania punktów widać, jak sam udział w tych akcjach i samo właśnie uczestniczenie w tym wszystkim, poszerzanie swojej wiedzy, przekazywanie tej wiedzy, wykonywanie badań, robienie takich, no to jest tak naprawdę robienie wolontariatu w takim codziennym wydaniu, a widać, ile radości to sprawia i jak bardzo te priorytety się zmieniają i te punkty już później schodzą na dalszy plan, a jednak myśli się o tym, co jeszcze można by zrobić, co jeszcze fajnie by było zobaczyć w Zielonej Górze.
5: To już tak zmienia się myślenie ukierunkowane na siebie, na myślenie ukierunkowane na innych.
4: Tak, zdecydowanie.
5: Czyli to, co potrzebne medykowi.
4: Tak, to jest super, to jest naprawdę super właśnie. No my już, tak jak mówię, ja osobiście kończę 4. rok, inni skończyli już studia, z którymi ja zaczynałam i widać właśnie zmianę myślenia, jakby widzimy sami po sobie, więc tak fajnie obserwujemy też w tych młodszych członkach, członkiniach.
5: Mhm. Jak to wygląda w liczbach, mówiąc o tym zeszłym roku? Ile osób było w stowarzyszeniu?
4: W tamtym roku akademickim to było około 150 osób.
5: Sporo! Jak na stowarzyszenie studenckie, wydaje mi się, że to sporo.
4: No, to jest naprawdę sporo.
5: A na mapie całej Polski oddziałów stowarzyszenia, wiesz, jak to wygląda?
4: To jest 19 oddziałów, które teraz działają i otwierają się 2 kolejne.
5: To też sporo.
4: To jest naprawdę sporo, a generalnie IFMSA nie jako Polska, tylko jako całe Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny jest największym tego typu stowarzyszeniem i zrzesza ponad 1 300 000 studentów na całym świecie.
5: Mhm. Spotykacie się jakoś polsko-centralnie?
4: Tak, 2 razy w roku organizowane są zgromadzenia delegatów. To są takie wydarzenia, podczas których wprowadzamy zmiany w regulaminach, wybieramy osoby, które będą pełnić funkcję ogólnopolską w przyszłym roku akademickim. I tak jak wspomniałam, są 2 takie wydarzenia i oprócz tego każdy program stały, czyli czy zdrowie publiczne, czy zdrowie reprodukcyjne, edukacja medyczna ma jeszcze swoje 2 takie szkoleniowe spotkania, no czyli sumarycznie tych spotkań jest trochę dla takiej osoby, że tak powiem, zaangażowanej w jeden obszar działalności, no to są z reguły 4 wyjazdy na rok akademicki.
5: A to nie jest jakoś dużo.
4: I tak, i nie. Te wyjazdy są 3-dniowe, czyli trwają od piątku do niedzieli. Z reguły są tak na początku każdego semestru, to znaczy ten taki okres październik, listopad i później marzec, kwiecień, więc jest to fajnie rozbite, bo raczej nie planujemy takich rzeczy gdzieś w połowie sesji, tylko wtedy, kiedy jeszcze jest czas, żeby się zająć czymś innym niż tylko nauka.
5: No właśnie, bo to też czas, jednak studia medyczne wymagają, żeby dysponować tym czasem i go poświęcać. Powiedz proszę, jeżeli chodzi o zbieranie tych punktów i wyjazdy, tutaj wymieniłaś Brazylia, Hiszpania, Japonia, to takie bardzo kierunki, powiedziałabym, odległe, nieco abstrakcyjne dla tak zwanego zwykłego Kowalskiego.
4: Tak, chociaż i tak ja jestem zawsze pełna podziwu dla osób, które decydują się na jeszcze bardziej, tak jak powiedziałaś, abstrakcyjne kierunki. Dla mnie to są na przykład kraje takie jak Oman, Ekwador, Jordania i nie wiem, Macedonia. To są takie, które pierwsze przychodzą mi na myśl, a wiem, że są bardzo, powiedziałabym, chwytliwe wśród studentów, dlatego że stosunkowo niedużo punktów potrzeba, żeby do takiego kraju się udać. Też wiadomo, że ten system ochrony zdrowia jest tam zupełnie inny niż taki, z którym my spotykamy się na co dzień, i myślę, że to tak przyciąga uwagę i wiele osób chce się przekonać trochę na własnej skórze, jak to wygląda, i nie od strony pacjenta. I tam też wiem, że tak zwane social programy są bardzo rozbudowane, czyli to, kiedy studenci tamtych państw organizują różne wyjazdy, wycieczki, pokazują, jak sobie żyją na co dzień tam po godzinach zajęć i po godzinach pracy w szpitalu, pracy w cudzysłowie oczywiście. I to wiem, że bardzo fajnie jest rozbudowane w tych państwach, więc studenci z reguły wracają bardzo zadowoleni z takich praktyk.
5: Mhm. Jeżeli chodzi o takie wyjazdy, ty planujesz jakąś taką eskapadę?
4: Ja chciałabym po 5 roku, czyli za rok, udać się na taką wymianę. I niezmiennie od pierwszego roku marzy mi się Japonia. Ja z takim celem dołączyłam do stowarzyszenia. Później, no tak jak wspomniałam, trochę gdzieś zeszło to na dalszy plan i dopiero teraz jakoś tak reaktywowałam to wspomnienie i ten zamiar, więc zobaczymy, czy się uda.
5: Mhm. A znasz kogoś, kto był na takich praktykach gdzieś daleko?
4: Mam koleżankę, która w tamtym roku była w Macedonii, w tym roku aktualnie jest w Jordanii. Mam kolegę, który był w Japonii. Mam innego kolegę, który był w Brazylii i gdzieś jeszcze, ale nie pamiętam. Generalnie myślę, że na każdej uczelni znajdzie się po kilkanaście osób, którym udało się wybrać na taką zagraniczną praktykę.
5: Czyli to nie jest tak, że uzbiera się punktów na jeden wyjazd?
4: Nie, spokojnie, znaczy to zależy oczywiście, bo jeżeli komuś marzy się jakiś taki bardziej wymagający kraj pod kątem tych punktów, no to takie osoby z reguły zbierają faktycznie 3-4 lata, żeby na pewno się dostać. Ale jeżeli komuś zależy na tym, żeby właśnie fajnie spędzić wakacje i nie robić praktyk w Krakowie, Zielonej Górze czy gdzieś tam jeszcze, no to spokojnie można wyjeżdżać sobie co roku do takich krajów właśnie tutaj basen Morza Śródziemnego, Afryka, to tutaj myślę, że bez problemu można co rok wyjeżdżać.
5: Mm-hmm. Jeżeli chodzi o nowych studentów, którzy przychodzą na rok 2025-2026, robicie jakąś kampanię promocyjną stowarzyszenia? Zachęcacie ich jakoś? Będziecie widoczni? Jesteście widoczni?
4: Staramy się być widoczni dla studentów dołączających. Mamy taką swoją akcję, która nazywa się Peer Support, i w ramach tej akcji organizujemy dla studentów dołączających do nas pierwsze zajęcia, organizujemy im taki spacer po uczelni. W ramach tej działalności przydzielamy im też opiekunów grup dziekańskich, czyli takie osoby ze starszych roczników, które odpowiadają na pytania, służą radą, pomocą i do których śmiało można z różnymi sprawami się zgłaszać. Ta akcja cieszy się naprawdę sporą popularnością, bo no myślę, że każdy chciałby tak trochę jeszcze za rączkę być oprowadzonym na początku swojej studenckiej przygody, także staramy się wyjść temu naprzeciw. Wiem, że kiedy ja zajmowałam się peer supportem, to właśnie wprowadziliśmy grę miejską, czyli takie zwiedzanie Zielonej Góry pod kątem miejsc, gdzie mamy zajęcia, pod kątem tego, gdzie można fajnie spędzić czas. Później zostało to rozbudowane i teraz organizowana jest właśnie też pierwsza lekcja anatomii, histologii, biochemii, czyli tak w kontrolowanych warunkach można przekonać się, jak te zajęcia będą wyglądać już, no już w najbliższych dniach tak naprawdę, bo to zawsze jest organizowane na początku października, czyli wtedy, kiedy już no, znaczna większość tych nowych studentów sprowadzi się do Zielonej Góry, no i próbuje jakoś odnaleźć w tej nowej rzeczywistości.
5: A czy do IFMSA Poland można dołączać cały rok?
4: Tak, można dołączać cały rok. Warto też wspomnieć o tym, że w niektórych akcjach można brać udział nawet nie będąc zapisanym członkiem. To się troszkę skomplikowało, kiedy w grę weszła ustawa o ochronie dzieci, tak zwana ustawa Kamilka, bo wcześniej we wszystkich naszych akcjach można było brać udział nie będąc członkiem, bo tak naprawdę samo członkostwo gwarantuje to, że te punkty, które my sobie zdobywamy, są przypisane do naszego konta, do naszego nazwiska. I były osoby, którym nie zależało na tych punktach, które po prostu czuły się dobrze w jakimś temacie czy w jakiejś dziedzinie i chciały od czasu do czasu się w coś zaangażować i mogły to zrobić, że tak powiem, bez problemu. Natomiast teraz ze względów absolutnie niezależnych od nas, no każda akcja, gdzie chociaż może pojawić się dziecko, musi być objęta tym dodatkowym nadzorem, czyli każdy musi nie dość, że być zapisanym członkiem, my też musimy zbierać te zaświadczenia o niekaralności. No ponieważ większość naszych akcji jednak z dziećmi ma styczność, więc...
5: Plus jest taki, że jak raz się załatwi to zaświadczenie, to ono przez jakiś czas jest ważne, prawda?
4: Tak, tak, tak.
5: Dobra, a jeżeli chodzi już o takie akcje, gdzie właśnie studentów medycyny zrzeszonych w stowarzyszeniu IFMSA Poland możemy my, mieszkańcy regionu, spotkać i porozmawiać z nimi na tematy właśnie bardzo szeroko pojęte medyczne, no to tutaj sztandarowe jest zdrowie pod kontrolą. Myślę, że już warto zaznaczyć, że ostatnio bardzo fajne badania były, prawda?
4: Tak, udało nam się zorganizować nowe współprace. Z takich nowych badań prowadziliśmy pomiary hemoglobiny we współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa i wsparła nas też pani dermatolog, kontrolowała znamiona, co jest bardzo ważne i bardzo potrzebne. Również fajnie zostało to docenione i zauważone przez samą panią doktor, która powiedziała, że nie chciała się nastawiać, że tak powiem, w żadną stronę, przyszła z bardzo neutralnym podejściem, a mówi, że faktycznie aż jej otworzyło to trochę oczy, jak bardzo takie akcje są potrzebne, ile osób przyszło na tego typu kontrolę w galerii, w ogóle niezapowiedzianą, a dostało od niej dość pilne skierowanie i jednak tutaj kwestia tej profilaktyki jest bardzo ważna.
5: Mhm. No i tradycyjne USG również udało się załatwić, mówiąc kolokwialnie.
4: Również udało nam się zorganizować badania USG. W tym roku wspierało nas aż 3 lekarzy, dzięki czemu mogliśmy organizować te badania przez 5 godzin. Jeśli dobrze pamiętam. Oczywiście, jak zawsze i standardowo, nie było to wystarczająco i nie udało się przebadać wszystkich, ale staraliśmy się i my, i lekarze, więc mam nadzieję, że te osoby, którym się udało, są zadowolone, a te, którym się nie udało, że spróbują w kolejnych edycjach.
5: Mhm. I tutaj przy zdrowiu pod kontrolą, ilu mniej więcej studentów pracuje?
4: Ze swojego doświadczenia już wieloletniego mogę powiedzieć, że w takich najbardziej krytycznych momentach to było po jakieś 18 osób, co tak może nie brzmi aż tak krytycznie, ale biorąc pod uwagę fakt, że nasza akcja trwa 9 godzin i tych zorganizowanych stanowisk jest naprawdę wiele, to to były krytyczne momenty, a generalnie zdarza się, że nawet około 30 osób, więc no prawie dwa razy tyle. W zależności tutaj właśnie od ilości stanowisk, od też takiego momentu, w którym to zdrowie pod kontrolą jest organizowane.
5: Mm-hmm. A jeżeli chodzi o zainteresowanie mieszkańców, cały czas jest na wysokim poziomie?
4: Zdecydowanie tak. Już wiele edycji z rzędu, to jest za każdym razem ponad 1300 wykonanych badań.
5: Mm-hmm. Skupiając się na Was, na Waszej pracy, zdrowie pod kontrolą, finał to już jest finał, ale samą tą akcję już poprzedza wiele miesięcy tak naprawdę pracy i przygotowań, prawda?
4: Zdecydowanie. To jest zwłaszcza dla osób, które zajmują się koordynacją, czyli wszystkim od kontaktu z galerią, przez kontakty z lekarzami, przez różne kontakty z jeszcze innymi zewnętrznymi partnerami. To jest takie dobre 3 miesiące przed finałem, wtedy się z reguły zaczyna, czyli to tak przypada na koniec września, kiedy zaczynamy szykować jesienny finał i na luty, kiedy zaczynamy szykować finał wiosenny.
5: Czyli tak naprawdę chwila przerwy i już pracujecie nad kolejnym.
4: Czyli naprawdę pół roku w roku to jest szykowanie zdrowia pod kontrolą.
5: Zdrowie pod kontrolą przez wiele lat to też zmienia się w takim kontekście, że kiedyś robiliście cały tydzień zdrowia, prawda? I tutaj też co roku akurat ten temat się zmienia, bo nie zawsze tak jest.
4: Nie zawsze. To zależy w głównej mierze od takich naszych mocy przerobowych, od ilości studentów, którzy się angażują, od tego, tak jak wspomniałam, jak to wypada czasowo, bo jeżeli akurat tak się złoży, że na przykład tydzień wypada zaraz po majówce, no to ciężko jest nam czasami zorganizować studentów, którzy mogliby się gdzieś pojawić, ale zawsze staramy się tak z całego tego tygodnia przed chociaż jedną, dwie akcje zorganizować w czasie tego tygodnia. W tym roku zorganizowany został Szpital Pluszowego Misia i badania i takie prelekcje dotyczące cukrzycy Sugar Proof i warto wspomnieć, bo odbyło się to w Kostrzynie. Przepraszam, w Gorzowie.
5: Tutaj jeszcze warto dodać, że tak naprawdę sam ten proces przygotowania wymaga nie tylko, to już nie wymaga wiedzy medycznej, co po prostu organizacyjnej, to trochę umiejętności menadżerskie, prawda? Wszystko w jednym.
4: Tak, wszystko w jednym, wszystkiego po trochu. To jest bardzo takie szeroko rozwijające, bo to już właśnie nie tylko kwestia tego, czy my umiemy ten cukier zmierzyć i zinterpretować wynik, ale też kwestia tego, żeby pozyskać glukometr, pasek i miejsce na to, żeby takie badanie przeprowadzić. Także tutaj do tego oczywiście dochodzi też kwestia odpowiedniego rozreklamowania całej akcji, więc i autoprezentacja, i zarządzanie czasem, zespołem, i sobą, i kryzysem, naprawdę sporo można się nauczyć. Myślę, że z takich, jeżeli mówimy o takich, że tak powiem, na co dzień przydatnych umiejętnościach, to nic mnie tyle na tych studiach nie nauczyło, co właśnie organizacja zdrowia pod kontrolą.
5: Mm-hmm. No to zachęcamy studentów, żeby włączali się w organizację zdrowia pod kontrolą. A jeszcze chciałam zapytać, wspomniałaś o cukrzycy Sugar Proof, tak? Dlaczego ten temat?
4: Ten temat dlatego, że tak naprawdę z dwóch powodów. Pierwszy oczywiście jest taki, że cukrzyca jest chorobą cywilizacyjną. Coraz więcej osób ma tę cukrzycę diagnozowaną, a przewidywania są takie, że tych osób będzie jeszcze więcej, gdzie tak naprawdę do pewnego stopnia sami jesteśmy w stanie sobie pomóc. To jest taki merytoryczny powód, a taki bardziej techniczno-prozaiczny jest taki, że jest to taka ulubiona akcja mojej tegorocznej asystentki, która bardzo chciała ją zorganizować i z dużym sukcesem udało jej się tę akcję przeprowadzić.
5: Mhm. Kolejne akcje takie społeczne, no to już wspomniany przez nas Szpital Pluszowego Misia. Tutaj temat rozkręca się, zgłaszają się placówki?
4: Zgłaszają się w każdym roku co najmniej jedna nowa placówka, dołącza do tego naszego stałego zestawu, z którym współpracujemy, więc to też jest tak, że zawsze, kiedy ktoś chce zorganizować taki szpital pluszowego misia, z reguły w pierwszej kolejności udaje się do tego swojego przedszkola, w którym, do którego sam chodził, i dzięki temu, jeżeli mówimy tutaj o wolontariuszach z Zielonej Góry, to ta baza tak naturalnie się rozszerza, bo każdy chciałby swoją ukochaną panią z przedszkola odwiedzić trochę w innej roli i pokazać, tak kolokwialnie mówiąc, co z niego wyrosło.
5: Przypomnijmy, na czym akcja polega.
4: Akcja polega na tym, że studenci przyodziani w białe fartuchy i stetoskopy, niezależnie od tego, na którym są roku, odwiedzają dzieciaki w przedszkolu razem z pluszowymi misiami, bandażami, plasterkami i całym sprzętem diagnostyczno-leczniczym i wspólnie z dziećmi leczymy misie. Ma to na celu głównie to, żeby oswoić dzieci z systemem ochrony zdrowia, żeby pokazać im, że badania są ważne, dlaczego my te badania robimy, jak te badania wyglądają. Więc robimy to w takiej formie nauki przez zabawę, dzięki czemu dzieci czują się zaangażowane, nie czują też takiego stresu i co jest fajne, to, że dzieci same wymyślają choroby, więc ten arsenał naszych zmagań jest zależny od grupy dzieci. W niektórych grupach to są przeziębienia, bóle ucha, a w niektórych to są naprawdę straszne rzeczy pod tytułem złamany kręgosłup i chore serce, po prostu naprawdę takie, że nie wiem, czy my byśmy sami takie scenariusze wymyślili. No i oczywiście zawsze takiego misia udaje nam się z dzieckiem uratować, co by mu nie dolegało. Także to jest bardzo fajna akcja i nawet spotkaliśmy się kiedyś, jak na Dzień Dziecka poszliśmy do Centrum Zdrowia Matki i Dziecka właśnie, że przyszła do nas dziewczynka, pacjentka i powiedziała, że ona musi być w szpitalu teraz, ale że u niej w przedszkolu byliśmy i ona już wszystko wiedziała, co jej będą robić i w ogóle ona się niczego nie bała.
5: Wspaniale.
4: Także naprawdę widać to, że przynosi to efekt.
5: Mhm. Do jakiej grupy wiekowej skierowane są te zajęcia?
4: Tak naprawdę od maluchów po starszaki. Tutaj jedyne co, to różni się lekko forma. Forma, mam na myśli to, że my z dziećmi wypełniamy karty pracy, takie nasze, mamy kolorowanki, więc tutaj w zależności, czy trafimy do dzieciaczków 3-4-letnich, czy do dzieci 6-7 lat, no to albo bardziej samodzielnie dzieci wymyślają i organizują sobie te swoje karty i te swoje badania, no albo my bardziej nakierowujemy, czy robimy to w grupach w zależności od możliwości placówki, ilości dzieci.
5: Ile czasu trwają takie zajęcia?
4: To też jest do dogadania z placówką. My tutaj jesteśmy dość elastyczni. W tym roku udało nam się być w przedszkolu w Maszewie, gdzie kolokwialnie mówiąc przerobiliśmy 8 godzin. Od 7.30 do 15.30 byliśmy tam i udało nam się razem z dziećmi przeleczyć 300 misiów.
5: To bardzo wielu pacjentów.
4: Naprawdę bardzo wielu pacjentów. Tam udało nam się zorganizować te zajęcia u wszystkich grup jednego dnia, bo była to akcja wyjazdowa. Tak jak mówię, byliśmy tam cały dzień, także jak najbardziej w zależności od czasu. Może to być 45 minut, może to być półtorej godziny. Tutaj na terenie Zielonej Góry też jak najbardziej możemy rozbić sobie to na 2 dni. Bo z reguły jest tak, że władze przedszkola, pani dyrektor chce, żeby jednak albo żeby przerobić wszystkie dzieci, kolokwialnie mówiąc, żeby faktycznie żadna grupa nie mogła się poskarżyć, że u nich nie byliśmy, więc my zawsze staramy się sprostać.
5: Mm-hmm. No i tutaj zmiana tematu. Mieszkańcy DPS-ów, czyli nasi lubuscy seniorzy. Z nimi jakie tematy podejmujecie?
4: Tutaj wiem, że organizowane są zarówno takie zajęcia Nordic Walking, czy zajęcia takiej lekkiej jogi, lekkich ćwiczeń, bo warto to podkreślać, że w każdym wieku ćwiczyć można. Należy oczywiście...
5: I powinno się,
4: to może nawet jeszcze ważniejsze, że nie ma złego wieku, nigdy nie jesteśmy za starzy, albo nigdy nie jesteśmy w zbyt złej kondycji, bo zawsze te ćwiczenia pomagają nam w takim codziennym życiu i to jest bardzo ważne, żeby to pielęgnować. Więc tutaj z jednej strony aktywizujemy seniorów, a z drugiej strony są to też często zajęcia pod tytułem właśnie pomiarów ciśnienia, pomiarów cukru, tego jak się mierzyć, kiedy się się mierzyć, jak to z tymi wynikami. Wiem, że organizowane też, ale nie powiem teraz, czy już u nas w Zielonej Górze, ale wiem, że były też takie zajęcia, które miały na celu takie cyberbezpieczeństwo, czyli właśnie to, jak nie dać się gdzieś złapać, na co należy uważać w internecie i tego typu różne przestrogi.
5: Mhm. A pamiętam również, że w tym roku kilka razy, nie pamiętam dokładnie liczby, odbywały się również szkolenia z samoobrony.
4: Tak, to zawsze przy, w okolicy Dnia Kobiet są organizowane takie zajęcia, ale nie tylko, bo faktycznie było ich kilka w tym roku i to są takie zajęcia trochę na pograniczy naszych programów stałych do spraw zdrowia reprodukcyjnego. Tutaj jest ze strony Zdrowia Kobiet i Praw Człowieka i Pokoju na Świecie. No faktycznie jest to taki temat na styku.
5: Mhm. Jeszcze chciałam zapytać o dzieci, ale te starsze. Szkoły podstawowe 1-3 bądź 4-8. Do nich z jakimi tematami udajecie się?
4: Tutaj to spektrum naszych tematów też jest dosyć szerokie, dlatego że jeżeli chodzi o takie zdrowie publiczne, czyli moją działkę, no to tutaj zarówno tematy wad postawy, mamy taką swoją akcję Kostek z klasą, czyli to jak chodzić, jak siadać, jak ten nasz układ szkieletowy dobrze funkcjonuje, kiedy on dobrze funkcjonuje. Mamy też, wiem, że chodziły dziewczyny z takim projektem Lekcja kontra infekcja, czyli właśnie o zarazkach, o tym, jak się nie zarażać i o tym, dlaczego nie warto brać antybiotyków na zwykły katar, co jest niesamowicie ważne i naprawdę wierzymy w to, że dzieci przychodzą i przekazują tak chociażby podprogowo tę wiedzę swoim rodzicom, bo zawsze to nie jest problem z wiedzą u dzieci, tylko gdzieś dalej wyżej. Organizowaliśmy też w tym roku dla starszych, to było w liceum, akcję dotyczącą chorób zdrowia psychicznego, dotyczącą depresji, czyli też taki bardzo istotny teraz temat. I tak naprawdę zakres tematyczny, jakby nasze projekty obejmują naprawdę całe zdrowie. Ja tutaj mówiłam teraz o tej swojej pomarańczowej części, bo pomarańczowy jest kolorem zdrowia publicznego, ale wiem, że dziewczyny ze zdrowia reprodukcyjnego bardzo chciałyby działać i to są bardzo ważne tematy, takie jak pierwsza wizyta u ginekologa, moja pierwsza miesiączka. Natomiast niesamowicie często jest to traktowane jako temat tabu i ciężko jest nam się przebić, żeby z takim tematem pójść do szkoły. Dlatego ja tak chciałabym podkreślić teraz, że to jest bardzo ważne, jest to prowadzone na bardzo wysokim merytorycznie poziomie i ma na celu cały czas to samo, czyli profilaktykę, bo jeżeli my nie powiemy, jak nie powinno być, to dziewczynka, która pierwszą miesiączkę dostanie albo nie dostanie, nie będzie wiedzieć, że tak nie powinno być.
5: No i właśnie tak jak powiedziałaś, pierwsza wizyta u ginekologa to też taki temat, który powinno się promować, podejmować zarówno z dziewczynami, jak i chyba też z rodzicami, z mamami, tak? Bo tutaj też rola mamy, żeby
4: tak,
5: pokierowała.
4: Jak najbardziej rola zarówno mamy, jak i tak naprawdę taty, bo nie zawsze mama jest dostępna, dyspozycyjna i nie zawsze jest taka możliwość, więc my staramy się też różnego tego typu tematy podejmować również z chłopcami, nie tylko z dziewczynkami, ale no myślę, że każdy powinien wiedzieć, co to znaczy cykl miesiączkowy, kiedy on się zaczyna i jak to wygląda, bo ta wiedza jest takim kluczem do tego, żeby wiedzieć, kiedy zgłosić się po pomoc, żeby wiedzieć właśnie, co jest takie normalne, fizjologiczne i kiedy wszystko jest okej, a kiedy niekoniecznie.
5: Mhm. A jeżeli chodzi o otyłość, bo to też jest takie, powiem, schorzenie teraz, które dotyka coraz więcej, coraz młodszych nawet dzieci.
4: Tak, to mamy też akcje, które są związane ze zdrowym żywieniem, z tym jak komponować dietę, z tym jak ważna właśnie znowu aktywność fizyczna jest i znowu w każdym wieku, bo też warto wspomnieć o tym, że coraz więcej dzieci teraz nie spędza czasu tak jak jeszcze my spędzaliśmy, czyli gdzieś goniąc po podwórku i bawiąc się po prostu, tylko te zabawy są często wirtualne albo telefonowe, albo po prostu bardziej siedzące, niż jednak biegające, więc no, zmienia się to, dlatego też trzeba trochę zmienić podejście i starać się zorganizować takie bardziej aktywne zajęcia dla dzieci. Mam wrażenie, że za naszych czasów i kiedyś to tak było, że właśnie wołali nas tylko do domu, chodź na obiad, już
5: dokładnie
4: późno wracaj,
5: tak,
4: a teraz to jest wręcz przeciwnie, poszedłbyś wreszcie na dwór i ruszył się z domu. Także ja mam akurat młodszego brata, więc widzę, że do mnie takie komunikaty nie trafiały. Dlatego warto też o tym rozmawiać i fajnie jest też rozmawiać z rodzicami.
5: Dokładnie. Dobra, to jeżeli chodzi o wyjście do mieszkańców naszego regionu, a jeszcze kilka słów o zmianach, nie wiem jak to nazwać, twoim awansie. Mogę to tak?
4: Myślę, że można to tak nazwać.
5: Zmiany.
4: Zaczęłabym od tego, że zmiany są też lokalnie tutaj u nas w Zielonej Górze, dlatego że kiedy ja zaczynałam to 4 lata temu, to zaangażowało się sporo osób z mojego roku, więc siłą rzeczy większość z nas teraz już pomału chciałoby przekazać swoją wiedzę i swoje doświadczenia, żeby zostawić, że tak powiem, swoje działki w odpowiednich rękach młodszych studentów i studentek. Dlatego naprawdę ogromne zmiany tutaj lokalne się pojawiły. A część z nas zdecydowała się pójść o krok dalej i zaangażować w działalność ogólnopolską, bo tak jak gdzieś tam to wybrzmiało na początku, to nasze stowarzyszenie obejmuje 19 oddziałów w Polsce, a generalnie przynależy do Międzynarodowego Stowarzyszenia, więc to jest trochę takich korpostruktur, to trochę ciężko zrozumieć z zewnątrz, ale ja mogę tutaj właśnie siebie podać jako przykład, bo nie będę już działać lokalnie jako koordynatorka z oddziału w Zielonej Górze, tylko będę pełnić funkcję koordynatorki ogólnopolskiej programu stałego do spraw zdrowia publicznego, więc końcówka się tak naprawdę nie zmienia. Cały czas w temacie zdrowia publicznego, w temacie badań profilaktycznych, akcji profilaktycznych i edukacji, ale już na poziomie takim bardziej nadzorczym, takim bardziej wspierającym inne oddziały, to znaczy koordynowanie działań nie tylko w Zielonej Górze, ale w całej Polsce, próbę takiego właśnie ustrukturyzowania tego, czyli na przykład, żeby w całej Polsce w danym miesiącu organizowano akcję Szpital Pluszowego Misia.
5: Pilnowanie,
4: tak, ale też próba pozyskiwania nowych materiałów edukacyjnych, nowych sprzętów do badań, które wesprą właśnie nie tylko tutaj oddział w Zielonej Górze, ale w całej Polsce.
5: Jak się z tym czujesz?
4: Generalnie dobrze. Jeszcze jestem w takiej fazie bardzo dużego potencjału, dużej chęci, takiej otwartej głowy. Także jeszcze jest ten taki napęd bardzo pozytywny. Zobaczymy, jak będzie dalej. Mam nadzieję, że wiele drzwi zostanę otwartych i że sporo rzeczy uda mi się zorganizować i załatwić, że również koordynatorzy lokalni będą chętni na moje różne pomysły i że uda nam się znaleźć porozumienie i wspólnie coś fajnego zrobić.
5: Czy działalność na szczeblu ogólnopolskim będzie wymagać od ciebie częstszych wyjazdów? Czy to wszystko już się dzieje zdalnie tak naprawdę?
4: Znaczy, trochę to zależy, bo teraz, tak jak wspomniałam, to są takie standardowo, to są 4 wyjazdy w ciągu roku akademickiego, jeżeli mówimy o takich ogólnopolskich naszych spotkaniach. Natomiast są jeszcze spotkania federacyjne, czyli te międzynarodowe, i to jest kolejnych, to już jest dużo spotkań. Oczywiście nie we wszystkich trzeba uczestniczyć, nie na wszystko trzeba jeździć, ale no jest to kolejna taka grupa spotkań, gdzie właśnie albo zdalnie, albo stacjonarnie, albo chociaż trzeba się zapoznać z tym, co tam na tych spotkaniach zostało ustalone. Tutaj mogę się pochwalić, bo to też nie jest tak, że tylko osoby ze szczebli ogólnopolskich mogą się wybrać na takie wyjazdy. Mogą to być generalnie też po prostu chętni członkowie, członkini stowarzyszenia i wyruszamy na General Assembly, czyli takie nasze zgromadzenie delegatów, ale na szczeblu federacyjnym, czyli też można powiedzieć wybory i poprawki w regulaminach, co może nie brzmi super interesująco, ale
5: jest potrzebne.
4: Jest potrzebne i w ramach takiego właśnie wyjazdu wyruszamy do Grecji.
5: O, a to przyjemne z pożytecznym.
4: Dokładnie tak.
5: A powiedz proszę, ta funkcja sprawi, że poznasz bardzo wiele

0: które chciały wspierać nasze działania.
1: Z mediami.
0: Z mediami, oczywiście. I myślę, że na szczeblu ogólnopolskim jest to po prostu kontynuacja. Już nie tylko organizacje i stowarzyszenia takie lokalne, ale właśnie też ogólnopolskie, być może międzynarodowe. Także myślę, że tak automatycznie nastąpi właśnie ten przeskok i że tych kontaktów pojawi się jeszcze więcej.
1: A też inspiracje z szczebla ogólnopolskiego, z innych oddziałów będzie można przenieść na grunt lokalny.
0: Tak, zdecydowanie chciałabym właśnie, żeby współprace takie międzyoddziałowe się troszkę zacieśniły, żebyśmy troszkę lepiej się poznali i troszkę bardziej, a nawet jeszcze bardziej współpracowali ze sobą w przyszłym roku akademickim, żeby no nie każdy oddział musiał trochę odkrywać koło na nowo, tylko żeby można się było właśnie zainspirować i przenieść coś, co działa fajnie gdzieś indziej do siebie, żebyśmy wzajemnie powymieniali się pomysłami, bo myślę, że dzięki temu będziemy w stanie naszą taką energię wewnętrzną i chęć przełożyć na to, czego jeszcze nikt nie wymyślił, co jeszcze nigdzie się nie pojawiło, albo po prostu na to, żeby zreaktywować projekty, które na przykład nie działały.
1: Mhm. A powiedz proszę, jak to jest, czy te oddziały w całej Polsce prowadzą takie same akcje pod takimi samymi nazwami? Czy...
0: Tak.
1: Aha, czyli Szpital Pluszowego Misia jest również w Świętokrzyskim.
0: Dokładnie tak.
1: Okej, okay. A jakieś akcje, które już wiesz, że odbywają się w Polsce, a u nas jeszcze, no na przykład nie ma mocy przerobowych, a chciałabyś, żeby się pojawiły?
0: Pierwsza taka akcja, która przyszła mi tutaj do głowy, to jest taka akcja, która nazywa się Psychodeliki i jest o wpływie substancji psychoaktywnych. Jest to akcja, no myślę, że skierowana do młodzieży licealnej, do studentów i to jest akcja, która w innych oddziałach odbywa się za pomocą takich specjalnych gogli, które imitują właśnie bycie pod wpływem i w tym roku dzięki współpracy z Biurem Promocji naszej uczelni udało nam się takie gogle zakupić, więc mam nadzieję, że prężnie od przyszłego roku akademickiego ta akcja właśnie u nas lokalnie w Zielonej Górze będzie się odbywać.
1: I jeszcze jakaś ci przychodzi do głowy?
0: Musiałabym troszkę pomyśleć, ale tak jeżeli chodzi o te nasze tematy zdrowia publicznego, widzę, że na przestrzeni ostatnich lat naprawdę wiele tych akcji się przewinęło i że my się naprawdę mocno rozwinęliśmy. I tutaj też tak jak myślę, że zawsze wspominam w tych rozmowach, że jesteśmy bardzo otwarci na współpracę. To znaczy, jeżeli zgłosi się do nas szkoła i poprosi o jakąś akcję związaną z na przykład neuroróżnorodnością, czyli chociażby z autyzmem, z zespołem Aspergera, to my bardzo chętnie takie zajęcia przeprowadzimy. Ja osobiście w tym roku przygotowywałam takie prezentacje na ten temat, żeby właśnie były gotowe dla przyszłych pokoleń, bo nam nie udało się w tym roku zorganizować takiej akcji, trochę ze względu na brak czasu, właśnie takich mocy przerobowych, ale jesteśmy zawsze otwarci i widzę, że wiele tych akcji przewija się w ciągu roku akademickiego. Mam tu na myśli tak na przestrzeni ostatnich 3 lat, że faktycznie zgłosiła się jakaś placówka z zapotrzebowaniem na akcję i my takie materiały przygotowaliśmy i z taką konkretną akcją poszliśmy. Albo, że na przykład przychodzą nowi członkowie, nowe członkinie i oni chcą zorganizować jakąś akcję i to też tak wygląda, że oni skupiają się na tym swoim temacie, który chcą zrealizować. Więc tutaj u nas faktycznie wiele tych akcji się przewinęło. Wiem, że są plany, żeby edukacja medyczna mocniej ruszyła na Uniwersytecie Zielonogórskim. To jest taki program stały, który zajmuje się edukacją studentów, taką jeszcze dodatkową, trochę od studentów dla studentów. Tutaj pod tytułem warsztaty szycia chirurgicznego, warsztaty EKG, warsztaty gipsowania. Także tutaj w tym zakresie myślę, że możemy działać jeszcze prężniej niż działamy. Mamy nowego koordynatora, który jest bardzo zmotywowany, ma bardzo dużo pasji do tego, więc mam nadzieję, że uda mu się wiele fajnych rzeczy zorganizować.
1: Na tę chwilę dziękuję ci serdecznie, Dobrusiu, za rozmowę i oczywiście jesteśmy w kontakcie.
0: Dziękuję bardzo i do zobaczenia następnym razem.
2: SK 106,6.
3: Czy da się zmierzyć równość na uczelni? O tym opowiada Akademicki Indeks

0: aktywności, o którym już teraz mówi dr Krzysztof Lisowski.
1: My, przygotowując dokumenty właśnie w zespole, uczelnianym zespole do spraw równości, jakby korzystamy z różnego rodzaju danych. Między innymi robiliśmy badania, wywiady dotyczące jakby takiego subiektywnego poczucia równości, ale też przede wszystkim korzystamy z danych takich zastanych, czyli no, uczelnia, żeby funkcjonować, to musi mieć informacje, czyli bierzemy dane dotyczące właśnie płci w różnych kategoriach, między innymi studentów, pracowników itd., itd. Ale ta innowacja, czyli ten indeks, który w tej chwili tworzymy, on ma być taką syntetyczną miarą, która powie nam, jaki jest poziom tej równości. Nie będę mówił o jakichś takich zawiłościach matematycznych, no w każdym razie bierzemy pod uwagę różnego rodzaju wskaźniki, takie, do których możemy mieć dane i to właśnie dane pochodzą z różnych agend uczelnianych i to między innymi na przykład jest coś takiego jak udział kobiet w STEM, czyli STEM to są te kierunki, które są tymi kierunkami technicznymi, matematycznymi, powiedzmy takimi bardziej ścisłymi, bo zwykle udział kobiet, studentek na tych kierunkach jest zdecydowanie mniejszy. Bierzemy udział kobiet na kierunkach humanistyczno-społecznych, udział kobiet ogółem wśród studentów, udział kobiet w szkołach doktorskich. No nie będę tego wszystkiego wymieniał, ale tych wskaźników jest trochę i z tych wskaźników tworzymy jakby takich 5 obszarów. One wchodzą do takich 5 obszarów, które nas interesują i to między innymi nazywamy to, że to jest rozwój i uznanie, czy to są awanse naukowe, to jest przyznawanie różnego rodzaju nagród i my oczywiście na to wszystko patrzymy w kontekście no, kobiet i mężczyzn. Czy mamy do czynienia no, z jakimiś takimi poważnymi dysproporcjami i że któreś z tych płci, czy mężczyźni, czy kobiety no, są jakby niedowartościowane. Później mamy rekrutację, edukację, kierownictwo, czyli sprawowanie różnego rodzaju funkcji kierowniczych na różnych szczeblach, czy w radach dyscyplin, czy i tak dalej, i tak dalej. Później mamy jeszcze kadrę, zatrudnienie i administrację. Przeliczając te wszystkie wskaźniki, te dane, które uzyskujemy, zwykle no, mamy informacje o tym, jaki procent jest kobiet, jaki procent mężczyzn, ale staramy się na to spojrzeć jakby nieco inaczej i przeliczamy to na taki wskaźnik, który ma wartość od 0 do 100. 0 oznacza, że nie ma absolutnie żadnej równowagi, jeśli chodzi o płeć. Natomiast to jest wartością, która jakby informuje o tym, że ta równowaga jest pełna. I w tej chwili ten wskaźnik, z tego co pamiętam, może nie będę pamiętał dokładnie co do 1/10, ale to jest około tam 73 i coś. Czyli można powiedzieć, że on jest jakby nie najgorszy, że ta równowaga płci jakby jest zauważalna, ale różne te obszary, o których mówiłem, te 5 obszarów, tutaj no, jakby ten wskaźnik ma różną wartość. Na przykład najmniejszy jest w administracji, to znaczy okazuje się, że bardzo dużo kobiet pracuje w administracji, natomiast niewiele z nich jest na stanowiskach kierowniczych, tak? Dość wysoki ten wskaźnik jest dla kategorii rozwój i uznanie. To są dane za jakby najświeższe, za ubiegły jakby za rok 2024, no bo takimi danymi dysponujemy. Więc one są dość mocno zróżnicowane. Co to nam daje? No daje nam to taka uniwersalna miara, daje nam możliwość przede wszystkim porównywania. Czyli na przykład my w uczelni możemy porównywać wydziały. Możemy zobaczyć, czy te wskaźniki na różnych wydziałach mają różną wartość, na których większą, na których mniejszą. Gdyby on miał też charakter taki uniwersalny, moglibyśmy porównywać pomiędzy uczelniami. Tak? Czyli jakby staramy się stworzyć taką miarę, już nie posługiwać się tylko i wyłącznie odsetkami, ale stworzyć taką miarę. Wymaga to takich zabiegów statystyczno-matematycznych, która ma charakter syntetyczny, jest porównywalna, jest też otwarta, to znaczy jeśli będziemy mieli szansę na uzyskanie innych danych, na przykład nie mamy danych dotyczących struktury płci w zespołach badawczych, bo tego nigdzie nie ma na uczelni. Być może kiedyś nam się uda takie informacje zdobyć i będziemy mogli też włączyć, czyli ten indeks jest taką miarą, która jest też otwarta, która daje nam możliwość porównywania w czasie. Czyli jeśli dzisiaj mamy jakby pierwszą wartość tego indeksu, to za rok będziemy mogli również to przeanalizować, przeliczyć i zobaczyć, czy one się zmieniają i w jakim kierunku, tak?
2: Wyniki będą co roku aktualizowane.
1: Tak, oczywiście. Ten indeks po to jest stworzony. Te analizy mają mieć charakter dynamiczny. My chcemy każdego roku zbierać dokładnie takie same dane. Być może będziemy rozszerzali ten indeks, jak uzyskamy jeszcze inne dane, które nas interesują i będziemy oczywiście porównywać, jakby nasza rola jest taka, żeby jakby pokazywać, czy uczelnia, jeśli chodzi o równość płci, idzie w takim kierunku, który gwarantuje, a tak naprawdę mówiąc o równości płci mówimy o równych szansach, o równości dostępu do różnego rodzaju tego, co jakby uczelnia jakby może nam dać, czy może nam zagwarantować, czy jeśli chodzi o pracowników, o studentów. No i tutaj są oczywiście różnego rodzaju takie problemy, tak jak mówiłem pani, że na kierunkach technicznych studiuje zdecydowanie mniej kobiet niż mężczyzn, na kierunkach humanistycznych jest odwrotnie. To jest taki trend ogólnopolski i pytanie, czy warto nad tym się pochylać, czy warto, nie wiem, tworzyć jakieś kampanie, zachęcać kobiety do tego, żeby również studiowały te kierunki techniczne. Wtedy może troszeczkę inaczej też wyglądać ich kariera zawodowa, no bo przecież studia przygotowują nas do kolejnych ról, które związane są z rynkiem pracy i z naszymi ścieżkami zawodowymi, tak? A wiadomo, że te niektóre zawody są bardziej prestiżowe, ale też jakby dają lepsze zarobki, prawda? I jakby to te nierówności później na rynku pracy, one się mogą zaczynać właśnie tutaj na poziomie uczelni.
0: SK 106,6. Młodzi mieszkańcy województwa lubuskiego mogą skorzystać z projektu Włącz Kompetencje, który ma pomóc w wejściu na rynek pracy. Uczestnicy mogą liczyć m.in. na doradztwo zawodowe, szkolenia oraz kursy zawodowe. O szczegółach już teraz w materiale Klaudii Mazurek.
3: Jak co roku Lubuska Wojewódzka Komenda wychodzi z takim projektem. Rok temu też taki projekt realizowaliśmy. Jest on realizowany przez nas i współfinansowany jest ze środków Funduszu Europejskich dla Lubuskiego 2021-2027. Celem projektu jest poprawa sytuacji osób młodych, którzy są w wieku 15-24 lata i tutaj chodzi głównie o to, aby zwiększyć aktywność zawodową tych młodych ludzi, a także wesprzeć ich w zdobywaniu kwalifikacji, umiejętności, które są istotne na rynku pracy. Zakłada się tu w tym projekcie, aby realizacja przyczyniła się do zwiększenia szans tych młodych ludzi na zatrudnienie, co przełoży się na ich sytuację życiową, osobistą i materialną. Projekt zakłada kompleksowe wsparcie młodych ludzi, których sytuacja życiowa, edukacyjna i zawodowa utrudnia wejścia na rynek. Wiadomo, że teraz rynek pracy jest bardzo wymagający, także zdobycie takich kompetencji, umiejętności, takich kursów, o których później powiem, jakie to mogą być kursy, bardzo otworzy drogę tak młodym ludziom, otworzy drogę do zatrudnienia, do podjęcia jakichś właśnie kwalifikacji. A wiadomo, im wyższe kwalifikacje, tym bardziej pracodawca na nas spojrzy przychylnym okiem podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Działania projektowe koncentrują się na zwiększeniu właśnie aktywności zawodowej uczestników, pomagają również dostosować ich potrzeby do rynku pracy oraz pomagają również ograniczyć bariery młodych ludzi. Wiadomo, młodzi ludzie mają jakieś takie czasami zahamowania, a także brak doświadczenia zawodowego albo niedopasowane kwalifikacje, i wtedy również boją się na przykład pójść na takie spotkanie z pracodawcą, a to bardzo wzbogaci ich przyszłe CV i będzie, tak jak wcześniej wspomniałam, pracodawca na pewno spojrzy bardziej przychylnym okiem, że już ten człowiek ma jakiś certyfikat, ma jakieś doświadczenie, no i że na pewno sprawdzi się chociaż w jakimś stopniu w danym zawodzie. Może powiem teraz o grupie docelowej tego projektu. Grupą docelową są młodzi ludzie w wieku 15-17 lat, którzy przedwcześnie kończą naukę lub zaniedbują obowiązek szkolny. Również młodzi ludzie, którzy są objęci wsparciem OHP. Następną grupą jest grupa ludzi 18-24 lata. Są to osoby, które są zarejestrowane jako bezrobotne, które pozostają poza zatrudnieniem, poza edukacją i jakimkolwiek szkoleniem. Do tej grupy zakwalifikowane są osoby, które są bezrobotne, które poszukują pracy absolwenci szkół i uczelni. Następną grupą są również osoby, które opuściły pieczę zastępczą, a także kobiety poniżej 25 roku życia wychowujące dziecko bądź dzieci. Czas realizacji projektu to jest od stycznia 2026 do 31 grudnia 2027, czyli czas projektu jest przewidziany na okres 2 lat. Obszar realizacji projektu jest to województwo lubuskie, czyli jeżeli chodzi o województwo lubuskie, to mamy centra regionów, Zieloną Górę, to proszę się zgłaszać do nas. Informacje mamy w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży. Następnym regionem jest Gorzów Wielkopolski. Tutaj informacja jest w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Gorzowie Wielkopolskim. Kolejnym regionem są Żary. Informacje można uzyskać w Młodzieżowym Centrum Kariery w Żarach oraz Międzyrzecz. Informacje w Młodzieżowym Centrum Kariery w Międzyrzeczu. Również jeżeli ktoś chciałby jakąkolwiek uzyskać informację, jakikolwiek kontakt, może skontaktować się z naszymi doradcami zawodowymi w miejscowości dogodnej dla danego człowieka, a my już odpowiednio przekierujemy. W projekcie są doradcy, pośrednicy, opiekunowie, także jeżeli chodziłoby o dojazd uczestnika do projektu bądź na dany kurs, to jak najbardziej będzie taka osoba również dowożona. Tutaj się nie będzie musiała martwić o to, że może nie przybędzie na daną godzinę bądź będzie miała jakieś problemy, także tutaj nasz opiekun również będzie miał pod sobą takie osoby i będzie odpowiednio ta osoba koordynowana. Także chciałam jeszcze powiedzieć, że w ramach projektów mamy formy wsparcia takie jak właśnie doradztwo zawodowe, działania opiekuńczo-motywacyjne, pośrednictwo pracy, czyli po takim projekcie, jeżeli osoba przejdzie doradztwo zawodowe, przejdzie wszelkie kursy, o których w dalszej części powiem, jakie to mogą być kursy, to również pośrednik pracy później pomaga w znalezieniu zatrudnienia, pomagamy w napisaniu CV, listu motywacyjnego, także szereg działań i różnych całego planu, który mają nasze odpowiednie osoby, doradcy, pośrednicy, jest w pełni realizowany i później taka osoba może znaleźć zatrudnienie nawet w firmie, gdzie robiła taki kurs, bądź też poza taką firmą, a obszar rynku jest bogaty w oferty pracy, także tu myślę nie będzie jakiegoś większego problemu. Oprócz tego formą wsparcia są kursy komputerowe, które rozwijają umiejętności cyfrowe. Tutaj należy zaznaczyć, że jest ocena umiejętności cyfrowych. W razie potrzeby jest uzupełnienie poziomu kompetencji. Są również szkolenia społeczne, kursy zawodowe prowadzące do uzyskania kwalifikacji, a także wsparcie towarzyszące, o którym wcześniej wspomniałam, czyli zwrot kosztów dojazdów, wyżywienie podczas zajęć, ubezpieczenie na wypadek nieszczęśliwego wypadku oraz opieka nad dzieckiem do 7 roku życia dla uprawnionych uczestniczek, o czym wspomniałam na samym początku, czyli dla kobiety poniżej 25 roku życia wychowującej dziecko lub dzieci. Rezultatem projektu będzie na pewno doprowadzenie do zatrudnienia określonej liczby uczestników. To jest głównym celem naszego projektu i to jest głównym zadaniem właśnie pośrednika pracy, czyli teraz doradcy do spraw zatrudnienia. Także ja akurat moją rolą w projekcie będzie właśnie to zadanie, aby później dla przyszłych uczestników, którzy ukończą dane kursy i zdobędą wszelkie kwalifikacje, będę pomagała w znalezieniu zatrudnienia, dlatego też już działam w tym kierunku, podejmuję rozmowy z pracodawcami. Wiadomo, że wszystko będzie zależało od tego, jaki osoba będzie kończyła kurs i jakie będzie zdobywała kwalifikacje, ale tak jak wcześniej wspomniałam, już jestem rozeznana też również bardzo w rynku pracy i tutaj nie będzie jakiegoś większego problemu, abyśmy się udały do firm, w których dana osoba będzie chciała podjąć zatrudnienie. Również tutaj rezultatem projektu będą te podniesione oraz uzyskanie kwalifikacji kwalifikacji przez tych uczestników. Wiadomo, że nie tylko ja będę pomagać w poszukiwaniu tego zatrudnienia, ale również osoba będzie mogła sama to wykorzystać, jeżeli ma już jakiegoś upatrzonego pracodawcę, bądź też sama będzie chciała na własną rękę szukać pracy, bądź będzie może chciała, no niekoniecznie, ale może wyjechać za granicę. Również takie kwalifikacje się też danej osobie przydadzą. Między innymi również rezultatem projektu będą uzyskanie niezbitych umiejętności do funkcjonowania na tym rynku pracy. Chciałam zaznaczyć, że głównym celem tutaj projektu będą wyniki mierzone w okresie 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie. Co to oznacza? Oznacza to, że przez osoba bezrobotna lub bierna zawodowo, kończąc dany kurs, dany projekt, czyli zakończając wszelkie kursy, kończy projekt, my mamy jako pośrednik pracy, ja mam 4 tygodnie na znalezienie zatrudnienia dla danej osoby, aby projekt został w pełni zrealizowany. Jeżeli przekroczy to 4 tygodnie, nie będzie to wliczane do statystyk projektu. Wiadomo, będzie oczywiście fajnie, jak ta osoba znajdzie to zatrudnienie, ale moim zadaniem głównie będzie, żeby to w okresie tych 4 tygodni, żeby to się również wliczyło do projektu. Chciałam zaznaczyć, że udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny. Także jak najbardziej zapraszam do nas, do Lubuskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Chłopców Pracy w celu uzyskania większych informacji. Może jeszcze wspomnę o tym, w poprzednich latach jakie były kursy. My się dostosowujemy do uczestnika. Jeżeli ktoś powie, że sobie życzy, nie wiem, kurs robienia kitek, to my taki kurs zrealizujemy. Kurs, żeby być mistrzem w układaniu puzli, my taki projekt zrealizujemy. Znajdziemy odpowiedniego pracodawcę, który będzie z nami współpracował i będziemy kształcić daną osobę w tym kierunku. W poprzednich latach były kursy szkolenia, na przykład kurs stylizacji paznokci, kurs gromera, kurs tatuażu, barbera, magazynier z obsługą wózków jezdniowych, kurs kwalifikowany pierwszej pomocy, kurs prawa jazdy, operator wózka podnośnikowego, operator koparko-ładowarki, kucharz, również kurs cukiernika, kurs kelnera, autodetailing, kurs na pracownika kadr, spawanie balach i rur spoinami, ABC fotografii, również kurs opiekuna osób starszych z elementami masażu. To się bardzo cieszyło dużym powodzeniem. Zresztą inne tak samo. I obsługa na przykład sprzętów pomiarowych, makijaż ze stylizacją rzęs, ceramika. Myślę, że możliwe, że o jakimś jeszcze zapomniałam. Kurs piekarza, kurs trenera personalnego, kurs mechaniki samochodowej, operator koparko ładowarek, fryzjer, kursy komputerowe, kursy społeczne. No, kursów jest bardzo, bardzo dużo. My podchodzimy do młodych ludzi naprawdę z otwartością i to, co młodzi ludzie będą nam proponować, my to będziemy realizować, także będziemy spełniać ich marzenia. No i myślę, że uda nam się również znaleźć później na finał zatrudnienie w danym kursie, w którym młodzież, ludzie bezrobotni, młodzi ludzie będą kończyć swoje kwalifikacje. Także z chęcią zapraszamy na ulicę Zamychowa 1. Można kontaktować się z koordynatorem. Numer telefonu 068 328 48 82. Ale jeżeli taka osoba przybędzie do nas do Lubuskiej Wojewódzkiej Komendy, bądź zadzwoni, bądź przybędzie osobiście, na pewno zostanie skierowana i otoczona opieką już z odpowiednimi ludźmi i będzie już dalej kierowana.
0: SK 106 i 6. SK 106 i 6. SK 106 i 6.
4: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki.
0: Rap 20. Rap 20. Odliczamy 20 najważniejszych polskich hip-hopowych kawałków.
5: To jest Rap 20, tak jak słyszeliście, a ja to Mati Fuczyło. Razem z wami odliczam 20 najlepszych rapowych numerów i razem z wami sprawdzimy, na co głosowaliście. Tego jest dużo, dużo jest też nowych propozycji, a ja mam ze sobą gościa specjalnego. I teraz zacznę cytatem. Nawet miałem wywiad w Esce. Pozdrowienia Mati, po tej płycie pogadamy jeszcze. No to gadamy w takim razie. Michel, gościem Rap 20.
6: Oczywiście, i oto jestem. Dzień dobry, witam serdecznie, Michel Trapper.
5: I oto jestem, Michel Trapper z tej strony i to jeszcze freestyle'owiec, jak się okazuje, widzę.
6: A, godzinach.
5: Po godzinach myślałeś kiedyś o tym, żeby spróbować?
6: Wiesz co, ogólnie brałem udział niedawno stosunkowo w WBW w Katowicach, tylko brałem udział jako jury akurat.
5: Tak. A był showcase po tym, że musiałeś rzucić?
6: I właśnie tak, był showcase i generalnie nie, ten showcase generalnie chyba jest gdzieś dostępny na YouTubie, ale nie kuszę, żeby sprawdzić, ale tak, miałem swój mały epizod, można powiedzieć, więc to już za mną.
5: No dobrze, to już za tobą na WBW, a pytanie brzmi, u ciebie chyba teraz taka droga do wiecznego lata, co?
6: No, myślę, że tak, teraz na pewno zdecydowanie ich teraz nie jestem pewny, ale chyba o tych singlach rozmawialiśmy na ostatniej rozmowie, nie wiem, czy pamiętasz, ale tak? Chyba je poruszałem, tylko że kwestia była taka, że to ci powiem akurat, ciekawostkę, że te single w zasadzie, które teraz wypuszczam, to są numery, które były przygotowane przeze mnie na poprzednie lato tak naprawdę.
5: Okej.
6: Czyli to są numery, które już są ze mną już jakiś czas i tutaj też moje prywatne życie trochę wpłynęło na to, jak to się chyba trochę potoczyło, też narodziny mojego syna, może w jakiś stopniu, ale nie chcę oczywiście w żaden sposób szukać alibi w tym kierunku. Jakoś tak naturalnie wyszło, że te single po prostu przeczekały cały rok, można powiedzieć. I singlem Lato, który ostatnio wrzuciłem na kanał, którego premiera ostatnio miała miejsce, to jest single, tak jak mówię, sprzed zeszłego lata tak naprawdę. I mimo wszystko są aktualne numery, stąd to też jakby wrzucam. I jakby to są takie letnie brzmienia, które mi się wydaje po prostu musiały na ten moment chyba zaczekać i...
5: No i
6: teraz
5: są.
6: To finalizuję, no i za chwilę będą. I za chwilę będą. Dzisiaj tam z kolejnym gościem, akurat będąc tutaj w Warszawie, udało mi się kolejnego gościa, że tak powiem, zwerbować na pokład. Nie chcę nazwać tego projektu epką, bo nie wiem, czy to będzie jeszcze epką, ale możliwe, że tak się to stanie finalnie. 5 tracków będę puszczał takich właśnie teraz letnich i...
5: No pięknie.
6: Lato jest jednym z tych singli.
5: No to o tym lecie w takim razie pogadamy i właśnie, to jest singiel Michela Lato, on wjeżdża na sk.pl do propozycji, możecie na niego głosować, na pewno go też dzisiaj zagramy. A my tymczasem zaczynamy odliczanie, 20 miejsce, to jest tym razem Żabson, TZ, Galvivi i Aster, Guardian Angel, Ultra Max, to spadek z 11.
4: Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na sk.pl. 20.

0: Radio SK 19.
1: Jak pies bezpański za mięsem, tęsknię. Biegnę jak dekadę wcześniej, tęsknię. Już ciebie nie widzę we śnie. Czemu? Głównie dlatego, że nie śpię. Ty piękny, biały mój kruku najmilszy. Wybacz apetyt mój wilczy. Byliśmy chorzy, wspólne momenty nieliczne, lecz mnie trzymają na smyczy. Ruda, nie słuchaj co suka ci papla. Twoja przepsiła wariatka, weź mi zaufaj. Jesteśmy jak żuraw i czapla. Po prostu ciężko się zgrać nam. Warszawa nocą ma aurę nieziemską. Zobacz jak gwiazdy świecą. Ulice są dyskoteką, księżyc w moim imieniu cię wzywa na

0: się te słowa, słuchaj. Pamiętasz jak złapał nas skaner w tramwaju? Byłem pijany, ty byłaś na haju. Ja cię kochałem, ty byłaś na skraju i mnie zostawiłaś na zajutrz. Jak dostałem mandat, wiesz co zrobiłem? Zaniosłem do szklarza i oprawiłem. W końcu to nasze ostatnie wspomnienie i wisi mi w kuchni po dziś dzień. I się ciągle trzyma nieźle, chociaż zbrzydł, pożółkł. Rzucił kłów, którymi zagryzł cię ten creep, oszust. Terapeutka mówi, nie wiesz ile ryb w morzu? Lecz co mi po rybach, ja wolę syrenę, co będzie mi wyć do grobu. Jadę tym samym tramwajem, lecz po co? Jadę tramwajem, dokąd, ho? Na Mokotowie się gapić po oknach, znowu katować domofon, stop. Aby się z tego amoku wydostać, musi mi sygnał dać kosmos. Tramwaj hamuje, wybucha panika, rozlega się łoskot.
1: Ostatnio w mieście mym tramwaje po północy błądzą. Rozkładem mocnych trac piekielne jakieś moce rządzą. Nie wiedzieć czemu wciąż rozkłady jazdy tak zmieniają.

0: Za nami Nie da się zasnąć, to Jonathan Białas, Solar i Nikoś, a to jest Rap 20. Michel, czyli człowiek wielu talentów w studiu. Ojciec, mistrz dziwnych min, przy okazji mistrz Śląska swoją drogą. Ostatnio też sternik Łodzi, można powiedzieć, patrząc na ten klip. Dużo tych ról i talentów masz, Michel.
1: Ogólnie skupiam się ostatnio na sidequestach i po kolei odhaczą kolejne, aczkolwiek no wierzę, że jeszcze wiele przede mną.
0: A propos tych dziwnych min, to masz Mistrzostwo Śląska, walczysz o Mistrzostwo Polski. Tam widziałem, że Słonia zaczepiałeś.
1: Tak. Liczę na pojedynek, czekamy na tylko wskazanie miejsca i jestem gotowy.
0: Okej. I będzie Mistrzostwo Polski i trzymamy za tym kciuki.
1: Myślę, że Słonia jako mistrz wielkopolski, nieoficjalny, nie wiem czy oficjalny, musiałby potwierdzić. Mm-hmm. Ja potwierdzam z oficjalnym, okay. Sam stwierdzonym. Sam stwierdziłem o tym.
0: A, okej. Okay.
1: Ale wydaje mi się, że jest to słuszne określenie.
0: Bardzo dobrze, ale czujesz, że jeżeli chodzi o rzeczy, które się ostatnio w twoim życiu działy, no bo my widzieliśmy się ostatnio przy okolicach premiery właśnie poprzedniej płyty, czyli Czarnego Konia, no to trochę się pozmieniało w twoim życiu, co?
1: Tak, trochę tak. Jest już nas na pewno więcej w załodze. Drużyna się powiększyła, ale wszyscy jesteśmy zadowoleni i no na pewno nasze życie uległo zmianie, ale dzielnie sobie z tym radzimy i na pewno jesteśmy wszyscy... Zresztą, kurczę, my przede wszystkim zakochani, ale nasi rodzice to już szczególnie bardziej, więc
0: no wierzę.
1: Piękna sprawa, ogólnie piękna sprawa, piękny okres i no już ten czas tak szybko leci, że naprawdę widać, jak z dnia na dzień młody rośnie i właśnie po nim będę widział, jak ten czas płynie.
0: Na pewno tak to działa, ale powiedz mi, no bo jasne, że to jest zmiana, jasne, że to są rzeczy, które są piękne, natomiast widzisz, że to zmienia też o 180 stopni na przykład to, w jaki sposób ty pracujesz albo działasz nad muzą?
1: Na pewno, ale mimo wszystko, ogólnie też teraz mam taki okres, na szczęście wszystko się tak ułożyło, że właśnie też to opóźnienie tego projektu dało mi ten komfort, że rzeczywiście mogę się skupić teraz na wydawaniu numerów, które są już przygotowane, są już gotowe i gdzieś jak już siedzę w studiu bardziej, to nawet szczerze powoli przygotowuję się nowym albumem, powiedzmy, nowe rzeczy gdzieś tam tworzę w tym kierunku, a mogę się skupić na wydawaniu muzyki, co też pozwala mi to fajnie, że tak powiem, godzić z domem, więc tutaj jeżeli chodzi o... Dobry jest okres pod to, żeby sobie rzeczywiście to ułożyć jest obecnie. Niedawno wydawałem tą płytę, tutaj był ten taki okres, że rzeczywiście, że wtedy dużo rzeczy naraz rzeczywiście się działo i w pewnym momencie miałem wrażenie, że za dużo, ale finalnie wylądowaliśmy wszyscy z Telemarkiem i wszystko skończyło się szczęśliwie i ta płyta wyszła rzeczywiście. No, jesteśmy dzisiaj.
0: No i pięknie, jesteśmy dzisiaj właśnie, jesteśmy dzisiaj w Rap 20, Michel w studiu. My gramy kolejny kawałek, to tym razem miejsce 17, Zamsona i Znana, a my wracamy do rozmowy i pogadamy o tym wszystkim, co tam wpącisz, co przygotowujesz.
1: Oczywiście. Rap 20. Głosuj na sk.pl 17.

0: Za nami Oki, Ewa Farna, Jan Gigi, O Co Chodzi Jeszcze Raz, to miejsce 16, rap 20 i to spadek z miejsca 13. Zanim zaczniemy gadać o kolejnych rzeczach z Michelem, który tutaj cały czas jest, to powiem o nowych propozycjach, które na Was czekają. To m.in. Louis Villain i Fuka i Border Collie, jest też Kini Zimmer, jest nowy Oki z Dawidem Podsiadło, jest Lubin z Januszem Walczukiem, Kury, jest też kawałek Wszystkie Marzenia od Łatwo Ganga, pozdrawiamy w takim razie i powodzenia w akcji, pozdrawiamy też Majo oczywiście, no i jest kawałek Lato od Michela, to też jest propozycja. No właśnie, i my dotrzemy za chwilę do tego najnowszego numeru, ale zanim to chciałbym pogadać o tym ostatnim albumie, czyli o projektach związanych z Antidotum. Powiedz mi, czy palenie kultowej kurtki bolało?
1: Tak.
0: Tak, czułeś, tak, że tak. Palisz trochę też wspomnienia i inne tego typu rzeczy?
1: Bardzo mnie ogólnie sam motyw, ja jechałem na ten klip i ja się wzruszałem jadąc, słuchając już prewki, to mi się wzruszałem się, bo widziałem, co się kroi ogólnie, już miałem to zwizualizowane w głowie. Było to dla mnie troszeczkę, powiedzmy, wzruszający taki moment specjalny, bo no, z tą kurtką dużo przeszedłem i duża ta kurtka widziała i na pewno kojarzy się mocno z tym, z moją osobą, przynajmniej na pewno mi i moim słuchaczom, moim odbiorcom, także no kawałek historii, ale ja lubię tego rodzaju kamień milowy gdzieś tam, powiedzmy,
0: odhaczać i zostawiać, ale to jest też tak, że razem z tą kurtką spłynęło jakieś, no nie wiem, dawne życie, dawne ideały, że to jest znak tego, że zmienia się teraz Michel jest nowy?
1: Na pewno jest to nowy przystanek, więc myślę, że to z tego znaka w jakiś sposób, czy zamknięcie pewnego rodzaju rozdziału, to jeszcze nie chcę powiedzieć, bo może ta historia się jeszcze w różny sposób napisze. Też nie chcę za dużo zdradzać, bo tutaj gdzieś mam już w głowie powoli wizję następnego albumu swojego muzycznego i w tym roku już ogólnie zaczynam pracę nad tym albumem, także nawet jestem w stanie stwierdzić, że w tym roku jeszcze wyjdą pierwsze single, także myślę, że więcej odpowiedzi na ten temat będziemy w stanie przekazać właśnie wtedy.
0: Okej, no dobrze, ja w takim razie trzymam za to kciuki, czekam, ale słuchaj, no to w takim razie my zaraz wracamy do gadania o Antidotum, ale wracamy też do Lata, bo o tym lecie też warto, abyśmy pogadali. To jest Rap 20, ze mną cały czas jest w studiu Michel, my wracamy zaraz, ale wcześniej zagrajmy kolejny numer, to 27 Tak Demons i MK i Zapomnij o mnie.
2: Rap 20. Głosuj na sk.pl 15.

Sięgam dłonią do kieszeni. Piotrek, o co chodzi z bluzą? Pytasz mnie już po raz setny. Taki jeden dobry kumpel dał mi radę wieki temu. W sumie mogłem go posłuchać. Jeśli piłeś, nie diemuj. Jakaś para jest na skarpie, zanurzona w pocałunku. Chcę typowi wytłumaczyć, że nie znajdzie w niej ratunku, gdy go rzuci jak zły na

0: Uwaga, ratunek!
1: Rap 20 w Radiu SK 13.
2: Jestem Natalia, choruję od 6 lat. Wygram to.
3: Potwory się chowają, bo się boją naszej armii. Wjeżdżamy w nie na pełnej, tak jak na gromdzie Arni.
2: Daj to głośniej!

0: Właśnie.
1: Paku, Nati, Fundacja Cancer Fighters, Nigdzie się nie wybieram, przysięgam, to nowość w Rap 20 i to 13 miejsce Rap 20 właśnie tym razem. Jeżeli chcecie, aby ten kawałek i ta nowość wylądowała za tydzień wyżej, to głosujcie na sk.pl, a ze mną cały czas jest w studiu Michel. W poprzednim wejściu no, było tak poważnie a propos tych twoich zmian w życiu, palenia kurtki i tak dalej. Tak było w teledysku, to dokładnie zrobiłeś, no ale właśnie, pojawia się trochę uśmiechu, pojawia się lato, pojawia się letniak. Letniak w klimacie Michela, bo to nie jest tak, że to jest typowy letniaczek.
2: Na pewno ma pierwiastek Michela w sobie. Przychodzi lato i przychodzą lepsze dni, bo to antidotum za nami. Nie chcę powiedzieć, że na pewno jest klimatyczne, jest bardziej zimowe, ale teraz jest już lepsza pogoda za oknem i myślę, że tak jak antidotum było lekiem, tak lato i powiedzmy ten cały projekt jest suplementacją. Tak.
1: Mm-hmm. Okej, okay, suplementacja, tak, to mi się bardzo podoba. To mi się bardzo podoba, no to w takim razie ciekaw jestem, co będzie później, ale słuchaj, bo pogadaliśmy przed wejściem na antenę o tym, że dzisiaj a propos lata i a propos tego, co dzieje się za oceanem, to Hiszpania zremisowała.
2: Mocne rzeczy się dzieją. Bardzo. No ja jeszcze też nie miałem okazji, bo byłem przed chwilą, nagrywaliśmy klip i nie byłem w stanie nawet śledzić tego i dosłownie tylko dostałem powiadomienie, jak zobaczyłem końcowy wynik.
1: Republika Zielonego Przylądka.
2: Kilka razy odświeżałem, czy jest rzeczywiście już koniec meczu, czy coś się zawiesiło i no szok.
1: Ja też to sprawdzałem, czyli ty śledzisz, jak rozumiem, mundial, dobrze mi
2: staram to... Staram się śledzić, ale... O takich porach grają, że tak, nie zawsze jesteśmy w stanie ogarnąć, ale kiedy mogę, to...
1: No i bardzo dobrze. Ale wróćmy do lata, bo patrząc na to, że to jest taki kawałek wrzucony teraz, pierwszy, który właśnie zapowiada taką nową drogę u ciebie, to pytanie brzmi, czy teraz szykują się też kolejne takie letnie historie?
2: Za chwilę pora będzie na kolejne. Jeszcze nie chcę zdradzać, która następna będzie, że tak powiem, z tych... bo to będzie 5 numerów na ten moment, może 6 letnich, które będę właśnie spin-off ten projektu, epkę. I tak, ogólnie będzie na pewno myśl przewodnia, lato to jest idealne stwierdzenie i określenie dla tego projektu. Wokół tego będą brzmienia, nie będą jednakowe, myślę, więc będzie ciekawie, będzie trochę gości. Jeszcze nie mam zamkniętej listy, także myślę, że będzie ciekawie, fajnie. No mam nadzieję przynajmniej, do tego dążę.
1: Na pewno będzie, a jeżeli ktoś jeszcze nie słyszał pierwszego singla, czyli Lato, no to może zrobimy to teraz i zagramy ten kawałek. Co ty na to?
2: Z przyjemnością.
1: No to słuchaj, dwa słowa o tym numerze, możesz zapowiedzieć go.
2: Siemano, z tej strony Michel. Już teraz w Radiu SK singiel Lato.

0: 106.
1: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki.
2: Rap 20. Odliczamy 20 najważniejszych polskich hip-hopowych kawałków.
3: To jest Rap 20, za nami 10 kawałków. Odliczamy już od 20 do 11, a teraz zaczynamy z najlepszą dziesiątką. Mati Fuczyło to ja, ze mną cały czas Michel i teraz moje pytanie będzie miało długą introdukcję, że tak powiem. No bo słuchaj, kilka lat temu ukazał się taki album, który poszedł bardzo szeroko. Album był wyjazdowy, nazwijmy to, i album miał wielu artystów naraz. No i ty byłeś jednym z nich i nie mogę nie poruszyć tego tematu tak naprawdę, jako że byłeś częścią tego pierwszego etapu projektu. Zaraz zdradzę jego nazwę, ale właśnie, jako że pojawia się drugi taki pożegnalny etap tego właśnie projektu, no to moje pytanie brzmi, czy droga z kumplami też jest zakończona, czy jeszcze tam zamierzasz wrócić, gdzieś się pojawić? Kumple 2 w końcu przed nami.
4: Tak. To widziałem, że chłopaki już chyba są nawet w Tajlandii. Ja nie dostałem szczerze zaproszenia, ale bardzo dobrze wspominam pierwszą edycję, tak jak wspomniałeś, zresztą to były piękne wyjazdy i w Polsce, i za granicą, i bardzo fajne wspomnienia, bardzo fajnie do tego wracam, tak samo jak do tego czasu, który spędziłem w Quality z chłopakami i też generalnie widziałem, że oni to robią jako pożegnanie kanału, tak?
3: Jest.
4: Dobrze widziałem?
3: Tak.
4: Nie jestem pewny, bo też już nie jestem członkiem aktywnym,

0: chociaż chłopaki tak samo już również chyba. Sam do końca nie wiem szczerze teraz, kto jest, jak wygląda skład tak naprawdę, szczerze.
1: Nie znam.
0: Ale się chłopaki żegnają tym projektem. No nie będzie mi dane się na tym pojawić, ale no, rozmawiałem o tym zresztą z Filipkiem nawet na ostatnim planie teledysku. Zapytał się mnie, czy jestem z tym w porządku. Ja powiedziałem, że oczywiście, że jestem. Że jestem z tym w porządku, no bo nasze drogi szczęście się trochę, powiedzmy, rozeszły. Ale między nami jest wszystko w porządku i z chłopakami szanujemy nawzajem, myślę.
1: Jasne, no to w takim razie pozdrawiamy. Fajnie, że to wyjaśniliśmy. Słuchaj, wróćmy jeszcze do rzeczy wcześniejszych. Wróćmy do rzeczy, w których nawijasz w numerze Antidotum. No właśnie, ja mam wrażenie, że ja to odbieram jako taki kawałek drogowskaz. To znaczy, że ten numer tytułowy z albumu poprzedniego to jest coś w rodzaju wyznacznika dla słuchacza. Tak rób, tak nie rób. Ty chciałeś zrobić coś takiego, bo kiedy byłeś młodszym Michelem, takim młodym Michelem, to potrzebowałeś takiego drogowskazu?
0: Bardzo ciekawe pytanie ogólnie. Bardzo ciekawe pytanie i zwracałem uwagę na tego typu drogowskazy. O, może w ten sposób, więc ja też czasami traktuję siebie, czasami też po prostu robię taką muzykę, jaką bym jako słuchacz chciał po prostu. No ale to jest też logiczne, że tak jako artysta raczej robi chyba raczej każdy. Tak, mam coś takiego.
1: No dobrze, słuchaj. W takim razie myślę, że ci się to udało, bo uważam, że drogowskaz to jest bardzo dobry, jeśli chodzi o Antidotum, jeśli chodzi o wskazówki dla młodszych słuchaczy, ale nawet nie tylko. Michel cały czas jest w studiu. Zaraz zadam ci kolejne pytanie w tym temacie, bo tak urywam teraz, wiem, ale zaraz do tego wracamy. My gramy miejsce 10, to BDO jest Maja Mecen i Cancer Fighters. Ciągle tutaj jestem Disneylaka, a ekipa Cancer Fighters nam mocno tutaj przejmuje. Rap 20. Przypominam, że nowość od Łatwoganga też jest w propozycjach. Gramy.
2: Rap 20. Głosuj na sk.pl 10.
3: Jeśli tak samo chorujesz na raka jak ja, ten utwór jest dla ciebie. Jestem Maja i to jest moja trzecia wznowa i mam powody, żeby ciebie disować.
4: No co, Maja, jedziemy z nim?
3: Jedziemy.
4: To jedziemy.

Od kiedy dowiedziałam się, że będziemy mieć córkę, ciągle myślę o swoim dzieciństwie, o tych dobrych i złych chwilach, co mogę ci dać jako mama i przed czym chcę cię uchronić. Spędzam godziny rozpamiętując, porównując się, szukając w sobie skazy, braków, a przecież mam już wszystko. Tu i teraz tworzymy naszą historię.

0: coś.
1: White 2115 to coś, to miejsce 8 rap 20, tydzień temu było to miejsce 9, a więc głosujecie na SK.pl. Ze mną cały czas jest w studiu Michel, my rozmawiamy o rzeczach, które robisz, które robiłeś, ale też które robić będziesz. Wracam jeszcze na chwilę do numeru Lato, bo tam padają takie wersy: lubię tam wracać, gdy mi źle, lubię tam wracać, gdy mam luz. No to dokąd i czy często, albo w ogóle jest opcja na to, żeby wracać tam?
2: Lato powraca co roku, więc, więc tutaj jakby już jest, już w ten sposób już odpowiem na pytanie, ale ja to ogólnie uważam, że jestem taką osobą, która jest dość nostalgiczna. Uważam, że ten numer jest trochę taki, nie wiem, czy w twoim odczuciu również, w moim jest. Wręcz mimo, że wyszedł jako pierwszy, to on mi się trochę kojarzy w ogóle z takim zakończeniem lata, gdzie już jest taki, już są takie pierwsze, chłodniejsze wieczory, ale jeszcze jest piękna pogoda, jest ciepło, ale już to lato powoli odchodzi i chce się to wiecznie lato jeszcze. To wieczne, chce się wiecznie to tego lato, żeby wiecznie cały czas żeby było. Dokładnie,
1: no jasne. A to jest też bardzo ciekawe, że na początku czerwca, kiedy jeszcze lato tak naprawdę się nie zaczęło, ty kończysz lato. Michel, no, człowiek, który zakończył lato przed rozpoczęciem jego. Ale myślę, że to dobrze. Że to dobrze i faktycznie coś w tym jest.
2: Za chwilę dni będą coraz krótsze, więc no tak. Za chwilę.
1: No tak, no tak, tak, tak.
2: Nie pamiętam
1: tak
2: którego jest teraz, więc nie powiem na głos, ale wiem, że to się zbliża.
1: Tak jest. Więc ty jesteś na to przygotowany w takim razie.
2: Dokładnie, to już się zaraz dzieje.
1: No właśnie, no właśnie. Ale słuchaj, nagrałeś już kilka płyt w swoim życiu. Zrobiłeś sporo bardzo fajnych rzeczy, sporo projektów, które mocno się poniosły. Zastanawiam się, jak już tak kilka takich rzeczy ma się na koncie, to jaka wtedy jest główna motywacja do tego, żeby działać dalej, żeby pędzić dalej? Co jest tą ambicją albo co jest tą presją może?
2: Kurczę, też bardzo dobre pytanie.
1: Dzięki.
2: Właśnie sam ogólnie to, co teraz zadałeś to pytanie, sam sobie często też zadaję. Okay. I właśnie to też jest taki, też sam staram się tego dociec, dlaczego to robię do końca, pamiętać, dlaczego, starać się przypomnieć te powody, dlaczego to robię, dlaczego obrałem tą drogę. Też mam tak, że lubię pomyśleć, czy tą osobę sprzed kilku lat, powiedzmy tego Michela sprzed 5+ lat.
1: Czy spojrzałbyś na niego też z taką jakąś estymą, na tego Michela sprzed 5 lat, albo czy on byłby zadowolony z dzisiejszego?
2: Tak, jestem ciekawy tego i jakie by było jego odczucie, powiedzmy, jakie by było odczucie tego starego Michela, czy rozwinąłem się w tym kierunku, jakim myślałem, że się rozwinę. Sam się zastanawiam nad tym po prostu, bo nigdy aż tak nad tym nigdy nie rozważałem, tylko po prostu szedłem przez ten szlak, który mi idę i gdzieś ten rozwój był samoistny, przez to, co się działo na co dzień u mnie, nie?
1: No jasne, że tak, ale uważam, że ten rozwój tak naprawdę pędzi. My zaraz o tym rozwoju jeszcze pogadamy i o tym, co szpącisz, nad czym pracujesz. Michel cały czas w studiu. My zagrajmy już kolejny kawałek, to tym razem Deszcz od Mighty'sa i Aliena. Miejsce 7.

Nie tu chodzą po ścianie. To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do

0: To ostatnia nowość w tym tygodniu. To miejsce szóste, rap 20, a więc debiut naprawdę na wysokim miejscu. Gips i PZ i Karnawał to szóstka tym razem, a więc debiut naprawdę, naprawdę bardzo wysoko. W studiu cały czas jest Michel. Gadamy o rzeczach, które już były, gadamy też o rzeczach, które przed nami. Natomiast zanim dojdziemy do przyszłości, no to właśnie, to Antidotum u ciebie, ta poprzednia płyta, to było takie trochę właśnie Antidotum, nomen omen, na rzeczy złe, które mogą się dziać w głowie, co?
1: No tak, taki był koncept na ten album i ogólnie też to był jeden z pierwszych konceptów albumów, jakie miałem ogólnie, jakie kojarzę. To jest też jakby ten koncept już kiedyś powstał. Już nie jestem teraz nawet w stanie wskazać, kiedy dokładnie chronologicznie to się wydarzyło, ale ten koncept już był ze mną. Dojrzał do tej płyty, która już jest za nami. Właśnie tak jak mówisz, miał być swojego rodzaju apteczką taką, gdzie mogłeś do niej sięgnąć, wyciągnąć album. Ten album jest lekiem, czyli jest Antidotum. Jego zadaniem jest leczyć duszę pacjenta.
0: No właśnie, no to pytanie, czy ty teraz też leczysz swoją duszę albo duszę innych, robiąc kolejne rzeczy? No bo mówisz o tym lecie, mówisz o tym potencjalnym projekcie, który miałby się ukazać, którego rozpoczęciem jest właśnie ten singiel Lato. No to powiedz mi, co teraz? Powiedziałeś o tym leku, powiedziałeś o tym jakimś takim dodatku, ale co dalej? Czy to będą uśmiechy? Czy Michel od dzisiaj jest już uśmiechniętym Michelem? Nie trapowym, tylko właśnie takim?
1: Nie, oczywiście, że nie. Jest to letni przystanek, gdzie trochę takich też numerów dawno nie wydawałem i stwierdziłem, że to jest odpowiedni moment dla mnie, żeby je w tym momencie wydać i skupić się za chwilę już na konkretnym uderzeniu i na pewno nie przestanę być traperem, więc to jest...
0: Michel Trapper for Life w
1: Dokładnie.
0: Takim razie.
1: Wpisane już we krwi, we mnie.
0: Tak jest, w DNA. Dokładnie. Michel Trapper w takim razie z DNA swoim tutaj cały czas jest. My gramy miejsce piąte, to Whitechory, California. Love i spadek z miejsca pierwszego.
2: Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na SK.pl.
3: 5.

Są ale mam fantazję around the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz zajebiście z obu stron. Cały dzień, całą noc. Seksualne mam fantazję around the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz

Chips one, mam fantasy around the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz zajebiście z obu stron. Cały dzień, całą noc. Seksualne mam fantasy around the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz

0: Miu PZ BDOS 2115 bez zmian, miejsce czwarte i bez zmian to kawałek, który nazywa się Fantazje. W studiu cały czas Michel, którego singiel Lato czeka na was na sk.pl od północy, możecie na niego głosować. W studiu właśnie Michel, zadajemy mu kolejne pytanie. Jak tak patrzysz sobie na te motywacje, które stoją za tobą, za którymi biegniesz, no to właśnie, za czym ty biegniesz? Jaka jest ta motywacja jeszcze dzisiaj, żeby tego Michela popchnąć?
1: Nawet ostatnio się budzę z takim jakimś takim głodem, którego trochę nie miałem i cały czas czuję w sobie jeszcze niespełnione ambicje mimo wszystko, okay. I chciałbym jeszcze sobie i nie tylko sobie udowodnić trochę, zanim zdecyduję, że to już się we mnie wypaliło, jeszcze się nie wypaliło, tak jak mówię, szykuję projekty w tym roku, o tym też nie wspomniałem, szykuję też poza tą letnią epką jeszcze epkę z chłopakami z 2-3, z lokalnym składem z Witosa, z chłopakami też w tym roku wypuszczamy epkę i po tych projektach, no już tak jak wspomniałem wcześniej, wracam z konkretnym swoim materiałem i nie chcę za dużo teraz jeszcze o nim powiedzieć. No, z dnia na dzień progresuję nad tym i nad tym, jak ten album będzie finalnie wyglądał i no nic, tylko czekać. No, a dlatego też chciałbym jak najszybciej, żeby to lato już minęło i żebym mógł uderzyć ze swoim konkretem, który mam w głowie przygotowany. Chciałbym, ale to jak z każdym projektem, żeby to był mój najlepszy projekt. Chciałbym się do niego przyłożyć i mam do niego konkretny plan, ale to wyjdzie w praniu.
0: Trzymamy kciuki w takim razie, ale dobra, to ostatnie pytanie, no bo mówisz, że chciałbyś, żeby to lato już minęło, czyli to będzie jesienny bardzo album, albo ewentualnie zimowy, w każdym razie bardziej molowy niż durowy, bardziej na smutku?
1: Myślę, że nie do końca, ale na pewno będzie odbicie w stronę znowu treści większej, w jakichś przemyśleń głębszych, myślę, niż letnich hitów i chwytliwych refrenów. No nie chcę za dużo powiedzieć, ale no myślę, że dużo też, wiem, że to są ciężkie słowa dla moich słuchaczy, jak powiem, że dużo starego Michela, ale no w jakiś sposób myślę, że one są po prostu trafne.
0: Okej, no dobrze, no to czekamy w takim razie na nowego Michela, który może przyniesie ze sobą starego.
1: Nowy stary Michel.
0: Nowy stary Michel. No to nowy stary Michelu, bardzo ci dziękuję za to, że zajrzałeś tutaj do Rap 20.
1: Dziękuję serdecznie i pozdrawiam wszystkich.
0: Pozdrawiamy wszystkich, pamiętajcie.
1: Pozdrawiam oczywiście też moją mamusię Klaudię i mojego synka, którzy są tam, pewnie słuchają.
0: No i pięknie, pozdrawiamy, oczywiście, że pozdrawiamy bardzo.
1: Bo ostatnio, jak wyszedłem, to pierwsze co było, że nas nie pozdrowiłeś.
0: No to
1: i
0: jest.
1: Ja miałem takie, o nie, rzeczywiście, i mówię... I naprawdę głupio mi było, że tego nie zrobiłem, no tak. Dlatego teraz przede wszystkim.
0: Ogarnięte, pozdrawiamy przede wszystkim, pozdrowienia, kochamy was.
1: Tak jest.
0: Ja też, mimo że nie znam, to
1: tak
0: pozdrawiamy.
1: Jest.
0: Gramy trzecie miejsce, Fukaj Liwka, chcę więcej. Michel, pamiętajcie, aby głosować na niego na sk.pl.
2: Rap 20 w Radiu SK. 3.
3: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

to Fuka i Liwka, więc chcę więcej w Rap 20. Miejsce trzecie. Przed chwilką ze studia uciekł już Michel. On pewnie pędzi teraz prosto na Śląsk, więc pozdrawiamy i szerokości oczywiście. A my tymczasem gramy miejsce drugie. To tym razem Gipsy, Kukon, ty masz. Pamiętajcie o tym, aby głosować na swoje ulubione.

0: Rap 20 zbliża się do końca, ale przed nami najważniejszy moment. Gipsy Kukon, ty masz to miejsce drugie, to też skok z miejsca trzeciego. Zaraz zagramy miejsce pierwsze, ale wcześniej przypomnę wam jeszcze o nowych propozycjach. To m.in. kawałek od Michela na Tom, do tego też Łatwo Gang i Majko, Wszystkie Marzenia. Kumple, co z muzyką, do tego Kury i Endorfina, Lubin i Janusz Walczuk, Ole Ole, do tego także Oki, Dawid Podsiadło i Bluza Taty, a także Kini Zimmer czy Ta Sama. Na koniec też Louis Villaini, Fukaj, Border Collie, sporo tych nowości i nowość też na miejscu pierwszym rap 20. Zaraz wypowiem tekstywę, wcześniej powiem jednak, że ja nazywam się Mati Fuczyło. My słyszymy się dokładnie za tydzień. Chivas, to nieodpowiedzialne. To miejsce pierwsze.
1: Rap 20. Głosuj na sk.pl. Numer

0: SK 106 i 6.
1: To promocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
0: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: To będzie ostatnia reklama.

0: Sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: I po reklamie.

0: Radio
1: SK. Radio SK.
2: To nie karnawał, ale tańczyć z nią chcę. Znam ją 30 lat, ale wciąż niewiele wiem. Wiele serc bije dla niej.